miesza mi się w głowie.

0: Tragiczna śmierć pilota podczas gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie. Bruksela zatwierdziła umowę pożyczkową SAFE z Polską. Będą też maturzyści po matematyce.
1: Śmiech przez łzy.
0: A dziś języki obce.
2: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy wciąż walczą z ogromnym pożarem lasów na Lubelszczyźnie. W akcję gaśniczą w pobliżu wsi Kozaki w Nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim zaangażowanych jest 300 strażaków i 70 pojazdów. Ogień według ostatnich szacunków objął ponad 200 hektarów terenu. Anna Gmiterek-Zabłocka zbiera najświeższe informacje w tej sprawie.
3: Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej w Lublinie, generał Zenon Piesiewicz, mówi, że warunki gaszenia tego pożaru są bardzo trudne.
4: Wytwarzają się bardzo duże prądy ciepłego powietrza, które unoszą palące się elementy właśnie drzew i te zarzewia ognia pojawiają się kilkaset metrów dalej.
3: Woda jest zrzucana z samolotów, ale także dowożona z pobliskich zbiorników i ujęć wodnych. Mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
5: Są to drzewa iglaste, więc bardzo szybko zajmują się ogniem. Sytuacja jest bardzo dynamiczna.
3: Na Lubelszczyźnie, podobnie jak w innych regionach, ściółka jest bardzo wysuszona. Od wielu dni nie było deszczu. Ten płonący las znajduje się na styku trzech powiatów. Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego.
0: W trakcie akcji gaśniczej doszło do tragedii. Na miejscu rozbił się zrzucający wodę samolot Dromader. W wyniku katastrofy zginął pilot samolotu. Lasy Państwowe informują, że okoliczności wypadku będą wyjaśniać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. A jak podkreślają służby, gaszenie ognia może potrwać jeszcze wiele godzin. Komisja Europejska zaakceptowała polską umowę pożyczkową SAFE, poinformował wieczorem na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów złotych. Dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance NATO, dodał we wpisie Władysław Kośniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana już w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony narodowej Polski Władysław Kośniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali wczoraj egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
6: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
1: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko. Śmiech przez łzy tak naprawdę.
0: Dziś pisemny egzamin z języka obcego, start za 3 godziny. Przed południem ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło w niedzielę na Jeżycach. Według policji 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego. 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Po południu na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Arsenal Londyn został pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. Klub awans przypieczętował, pokonując 1-0 Atletico. Pierwsze spotkanie w Madrycie zakończyło się remisem 1-1. Na dziś poznamy rywala Arsenalu. Będzie nim albo Bayern, albo PSG. Ich spotkanie o 21:00.
2: A co w regionie?
7: Wiosna w pierwszych dniach maja zaskoczyła nas temperaturami zapowiadającymi upalne lato, ale jeszcze pod koniec kwietnia doświadczaliśmy poważnych przymrozków. Wielkopolska Izba Rolnicza wyjaśnia, gdzie złożyć wniosek o oszacowanie szkód w uprawach. Spadek temperatury niekorzystnie wpłynął w zasadzie na wszystkie rolnicze rośliny aktualnie kwitnące w sadach oraz plantacje rzepaku, który właśnie rozpoczął kwitnienie. Tam w regionie, gdzie przeszły fale wiosennych przymrozków, uszkodzenia plantacji są już znaczne. Dodatkowo rośliny są osłabione przez suszę. Straty szacują gminne komisje klęskowe powoływane przez wojewodę. W Wielkopolsce działają one w trybie ciągłym. Aby szkody mogły zostać podliczone, należy złożyć wniosek do komisji gminnej o ich oszacowanie. Dodajmy, że susza i mrozy wpłynęły niekorzystnie także na pszczoły, które po zimie nie zdążyły jeszcze nabrać sił do intensywnego oblotu pól. Niskie temperatury ograniczyły ich aktywność, co przełożyło się na słabsze zapylanie plantacji. W związku z tym można spodziewać się jeszcze większych strat. Tymczasem 13,5 tysiąca złotych dofinansowania z budżetu województwa wielkopolskiego otrzymał Urząd Gminy w Krzymowie na zakupy roślin miododajnych. Nowe nasadzenia pojawią się już niedługo w Szczepidle, a konkretnie na placu gminnym. Kupione i posadzone zostaną między innymi bóg jedno- lub dwuszyjkowy i śliwa wiśniowa. Chodzi więc o rośliny przyjazne pszczołom, które jednocześnie będą atrakcyjne dla danej miejscowości. Kilkanaście ciekawych wydarzeń organizuje w tym miesiącu Konińskie Centrum Kultury. Pojutrze na małej scenie czeka nas wystawa pokonkursowa przeglądu twórczości plastycznej przedszkoli. To w piątek o 16.30 przy ulicy Przemysłowej. W sobotę od 15 do 19 na Błoniach piknik patriotyczny Bezpieczni w Europie. W niedzielę o 16 na dużej scenie przy Placu Niepodległości koncert Szlagierowy Zawrót Głowy. W poniedziałek Konińskie Centrum Kultury zaprasza tym razem do Oskardu na widowisko taneczne zatytułowane Wyspa w wykonaniu zespołu Top Dance. To o 18. Za tydzień w środę na małej scenie o 10 spektakl dla dzieci o smoku, który chciał być dorosły. A o 20 stand-up Michała Kutka. 14 maja kabaret Hrabi i Wojtek Kamiński, czyli spotkanie pod tytułem Być facetem. W sobotę 16 maja o 12.30 w dawnym Kadeku trzeci krok akrobatyczny. Tu wstęp jest wolny. W tego samego dnia w Domu Semełki na Starówce od 11 do 14 warsztaty familijne Siejemy, sadzimy i fantastycznie się bawimy, na które trzeba się zapisać. Kolejne w tym samym miejscu następnego dnia, tym razem pod hasłem W maju kwitną nie tylko kasztany, rozkwitajmy także my. 18 maja w Oskardzie znów będzie można obejrzeć widowisko młodych tancerzy z Konińskiego Centrum Kultury zatytułowane Wyspa. To o 16 i o 18. 19 maja w Domu Zamełki koncert Fantazja, Dzień Matki, na który obowiązują bezpłatne wejściówki. 23 w strefie Sowa klimatyczny turniej łazików. 24 parada kuntelków na Placu Niepodległości. 28 maja na dużej scenie KCK o 10, 17 oraz 19 widowisko taneczne To, co znika, zostaje. A 31 maja o 14 zaczarowany Dzień Dziecka zdrowo-kolorowo w Parku Chopina na Starówce.
2: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś spodziewany jest deszcz, okresami porywisty wiatr na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju, również burze, najchłodniej na północy, tam zaledwie 10 stopni, do 23 w centrum i nawet 27 na południowym wschodzie.

0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie proszą panów i jedziemy.
2: O jak miło!

0: co w regionie.
1: Kamery monitoringu w naszych miastach coraz częściej pozwalają dokładnie wskazać sprawców przestępstw. Przykładem takiej skuteczności od paru lat jest Kleczew.
2: Mamy 33 kamery, które automatycznie potrafią sczytywać numery rejestracyjne, które mają umiejętność mierzenia prędkości, a są takie rozdzielczości, że kamera, która wisi na przykład przy urzędzie, jest w stanie zobaczyć, czy ktoś na targowicy, która jest oddalona o ponad 200 metrów, na przykład pali papierosa z filtrem czy bez filtra. Więc naprawdę mamy niesamowity sprzęt, jeżeli chodzi o monitoring.
1: Niedawno w przestrzeni miasta skradziono elementy dekoracyjne.
2: Kiedy mieliśmy już ustalonych sprawców, ja zawsze daję szansę. Tak samo zrobiłem w przypadku wandali, którzy zniszczyli nam wiatę przystankową. Poprosiłem, żeby się zgłosili do urzędu i wtedy nie zgłaszam sprawy na policję i oni z tej szansy skorzystali. Tak samo było wtedy, kiedy również nasza młodzież wymalowała nam flamastrami drzwi ewakuacyjne z kina, niszcząc je, bo one wymagały ponownego malowania. Wtedy również dałem im szansę na to, aby uderzyli się w pierś, przyszli do urzędu, przeprosili. Dokładnie tak samo postąpiłem tym razem, czyli zaapelowałem do sprawców, aby oddali oczywiście skradzioną rzecz, aby pojawili się w urzędzie, wyjaśnili swoje zachowanie, ponieważ no ja nie chcę tylko i wyłącznie karać. No bardzo łatwo jest zadzwonić na policję i spowodować, żeby ktoś dostał mandat, a być może jakiś zapis w dokumentach, który nie wie, że to są młodzi ludzie, to nie wiem, uniemożliwi później szereg możliwości, czy zamknie im drogę, nie wiem, do pracy chociażby w służbach mundurowych, bo czasami jeden błąd, takie głupie zdarzenie potrafi przekreślić czyjąś przyszłość tak naprawdę?
1: Tłumaczy burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski. Podobnej klasy sprzęt wpięty jest także w system monitoringu Konina. Kamery są tak niewielkie, że w wielu osiedlowych zakątkach możemy sobie nie zdawać sprawy z ich obecności. Trzeba więc wszędzie mieć się na baczności i unikać chuligańskich wybryków lub drogowych wykroczeń. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał już umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 264 w miejscowości Władzimirów w powiecie konińskim. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza. Zakres inwestycji obejmuje budowę nowej nawierzchni jezdni, dwukierunkowej drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerzystów, zatoku autobusowych, kanalizacji deszczowej, zjazdów, rowów przydrożnych oraz przebudowę oświetlenia ulicznego, skrzyżowań i montaż znaków aktywnych. Termin ostatecznego odbioru robót wyznaczono na listopad tego roku. To jednak nie koniec dobrych informacji. Administrator dróg wojewódzkich podpisał już porozumienie z gminą Kazimierz Biskupi na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej 264 Kazimierz Biskupi Władzimirów w zakresie budowy drogi dla rowerów. Obecnie biuro projektów przygotowuje dokumentację dla tej inwestycji, a to oznacza realizację trudnego zadania, bo polegającego na wykonaniu bezpiecznego szlaku dla cyklistów wzdłuż drogi przecinającej Puszczę Pieniszewską. Niedawno na internetowym profilu Radia Konin FM pokazaliśmy aktualne problemy z jezdnią na tej trasie i wprowadzone tam ograniczenie prędkości. Ale tak jak zapowiadaliśmy już kilka miesięcy temu, droga ma być remontowana i ma zyskać oczekiwaną od lat trasę dla rowerów.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Choć w kraju z każdym rokiem wzrasta procent dorosłych przeciwników karania własnych dzieci, z danych wynika, że ponad połowa młodych obywateli doświadczyła przynajmniej raz w życiu przemocy. W wielu przypadkach dzieje się tak w rodzinach, gdzie któryś z rodziców ma problemy z alkoholem, popijając codziennie lub upijając się sporadycznie i wyzwalając wtedy w sobie pokłady agresji. Neurodydaktyk Robert Bielecki, wykładowca Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, zauważa, że tak wychowane dziecko może potem przenieść złe wzorce na własne potomstwo.
2: Ciągle jeszcze w jakiejś części społeczeństwa pokutuje takie przekonanie, że to jest jakaś metoda. Należy wychowywać dziecko, stawiając mu pewne granice, pewne obowiązki. Natomiast zupełnie nie trzeba przy tym używać przemocy. Przemoc oczywiście fizyczna, która się objawia w biciu tego dziecka, ale również różnego rodzaju szarpanie dziecka, popychanie dziecka, ale gdybyśmy do tego dołączyli jeszcze takie poniżanie dziecka, to wszystko jest
3: forma... To nie jest tylko klaps, tak?
2: Dokładnie. Te wszystkie rzeczy, które zostały wymienione, to jest przemoc. Dzieci nie mają takiej pełnej świadomości jak osoby dorosłe. One nie postrzegają rzeczywistości w sposób taki szeroki. Nie mają takich czynników ochronnych, które sobie potrafi dorosły człowiek albo zareagować, albo wytłumaczyć, albo to jakoś przepracować, albo odciąć się. I później może być tak, że nawet może nastąpić jakieś wyparcie tego na pewnym etapie. Natomiast samo wyparcie nie daje żadnej gwarancji bezpieczeństwa, że to nie będzie wpływało na życie tego dziecka, kiedy ono dorośnie. I wtedy wychodzą pewne rzeczy w relacjach, w rodzinie, swojej rodzinie już. I taki dorosły człowiek na przykład zastanawia się, ale dlaczego ja tak się zachowuję? Dlaczego ja tak robię? Dlaczego mam takie schematy reakcji?
1: W naszym województwie od kilku lat realizowany jest wielkopolski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzi go Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. W Koninie wraz z wprowadzeniem nocnej prohibicji spadła liczba interwencji domowych. Niestety ze statystyk za ubiegły rok wynika, że i tak w naszym mieście drugą grupą dotkniętą przemocą w rodzinach, zaraz po kobietach, były osoby małoletnie. W 2025 konińska policja założyła 280 niebieskich kart, czyli specjalnych formularzy uruchamiających procedurę przeciwdziałania przemocy domowej. Ofiary przemocy w rodzinie mogą zacząć szukać wsparcia od anonimowej rozmowy, na przykład telefonując na niebieską linię pod numer 800 120 002. Będzie karetka w Żgowie. Od lipca jeden z zespołów ratownictwa medycznego zamiast w Koninie ma stacjonować właśnie w tej części powiatu. Niedawno głośno było także o przeniesieniu jednego z ambulansów z Turku do Malanowa. To część większego planu Urzędu Wojewódzkiego. A chodzi w nim o skrócenie czasu dojazdu w teren. To ważne zwłaszcza, gdy główne ulice w miastach powiatowych są zakorkowane. W tej chwili podstacje pogotowia w okolicy Konina działają w Ślesinie, Sępolnie, Rychwale i w Budzisławiu Kościelnym koło Kleczewa. W Żgowie zespół jeżdżący karetką zostanie ulokowany przy ulicy Konińskiej, gdzie stoi budynek po dawnej szkole, którego remont właśnie trwa. A dodajmy, że w ostatnich latach coraz większą rolę w ratownictwie medycznym odgrywają druhowie. W przypadku chociażby zasłabnięcia bardzo często to właśnie oni jako pierwsi wyzywani są na miejsce zdarzenia. Strażaków ochotników mamy w niemal każdej miejscowości. W każdej gminie są wśród nich tacy, którzy posiadają wszelkie niezbędne kursy i uprawnienia. Do tego jednostki OSP wyposażone są w taki sam sprzęt jak ten, który jeździ w karetkach pogotowia. Wiele remis dysponuje również defibrylatorami AED. Ma być dostępny całą dobę, nocą oświetlony i z wejściem na aplikację. Mowa o korcie do padla, który powstaje w Koninie na 5 osiedlu. Padel łączy w sobie grę w tenisa ze squashem. To coraz popularniejsza dyscyplina wśród młodych ludzi. By zacząć ją uprawiać, nie trzeba mieć ani specjalnych zdolności, ani być fizycznie wytrwałym. Każdy może spróbować swoich sił. Ale nietypowy kort w Koninie to nie jedyna wyjątkowa rzecz w regionie. Na przykład w powiecie tureckim istnieje farma karpia koi. Ta ryba ma niewiele wspólnego z popularnym w Polsce wigilijnym daniem. Wygląda tak ładnie, że aż żal byłoby ją zjeść. Karp koi ma na ogół dużo pomarańczowej barwy z elementami bieli i czerni. Niektóre okazy mają też żółtawe łuski. W najbliższą niedzielę od 10 do 16 we wsi Chocim koło Kawęczyna będzie można wziąć udział w dniu otwartym na terenie hodowli tego ozdobnego japońskiego karpia, którego dorosłe osobniki mogą mierzyć do 100 cm długości. To okazja aby zobaczyć je z bliska i porozmawiać o ich hodowli oraz pielęgnacji. I wracamy jeszcze do Konina. Lokalna organizacja turystyczna Marina prowadzi bowiem zapisy na spływy kajakowe z cyklu Złap za wiosło. 6 czerwca trasa Ladoruc, kanał Ślesiński-Kosławice, 27 czerwca Mikorzyn, kanał Ślesiński-Konin i 5 września Konin, rzeka Warta, Radolina. Każda z wycieczek liczyć będzie od 14 do 18 km. Za kilka dni będziemy wspominać ważną datę w historii ziemi konińskiej.
0: Dla mieszkańców Lichenia, okolic Konina i całego regionu Wielkopolski data 8 maja 1863 roku ma ogromne znaczenie. Tego bowiem dnia pod Ignacewem miała miejsce jedna z większych bitew w ramach powstania styczniowego. Podczas tej bitwy, niestety przegranej przez powstańców, zginęło od 160 do 180 żołnierzy, a wielu odniosło rany. Wielu z nich na skutek tych ran spoczywa na cmentarzach w całej okolicy Lichenia Starego. Nie wszyscy także wiedzą, że przy kościele świętej Doroty w Licheniu Starym znajduje się mogiła, będąca także pomnikiem upamiętniającym tę właśnie bitwę. Każdego roku w sanktuarium licheńskim w okolicach tej daty odbywają się uroczystości dla upamiętnienia tego wydarzenia. Tak też będzie w tym roku. 10 maja o godzinie 11:30 zgromadzimy się przed Licheńską Bazyliką. Na placu przed nią zostały umieszczone brzozowe krzyże zaznaczonymi potyczkami i bitwami powstania styczniowego. Będziemy wprowadzać do Licheńskiej Bazyliki wstęgę narodową. Harcerze złożą przy tych brzozowych krzyżach białe i czerwone znicze. Po mszy świętej sprawowanej w intencji ojczyzny i poległych w powstaniu styczniowym przejdziemy z flagą narodową właśnie pod ten pomnik przy kościele świętej Doroty, gdzie złożymy kwiaty i zapalimy znicze. Na tę uroczystości wszystkich serdecznie zapraszam.
1: Mówił kustosz Licheńskiego Sanktuarium ksiądz Sławomir Chomącik.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie, że

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
2: A co w regionie?
3: Potrwają dobę i odbędą się na terenie dwóch gmin, Ostrowite oraz Słupca. Mowa o ogólnopolskich mistrzostwach kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. To jedyne takie wydarzenie w kraju.
4: W rywalizacji biorą udział drużyny reprezentujące praktycznie całe środowisko medyczne.
5: Teraz po rozpoczęciu zapisów praktycznie półtora tygodnia i już mamy komplety drużyn, już rozpoczęliśmy listę rezerwową.
6: Czy to jest tylko współzawodnictwo, czy też promocja czegoś takiej, no służby jednak?
4: Jednym z głównych celów jest przede wszystkim podnoszenie umiejętności, podnoszenie kwalifikacji zespołów, które do nas przyjadą. Dzień wcześniej mamy bloki szkoleniowe, na które zapraszamy fachowców, specjalistów medycyny ratunkowej, lekarzy, mamy również wykłady z położną, mamy wykłady z medycyny pola walki, mamy specjalistów z ratownictwa technicznego. Po bloku szkoleniowym drużyny ruszają na zadania nocne. Dodatkowo tak naprawdę nie wiedzą, o której godzinie wyjadą na te zadania, dlatego że będą informowani na bieżąco, czyli po dostaniu informacji i lokalizacji danego zadania na dojazd o każdej porze w nocy będą mieli tylko 15 minut.
3: Żeby wszystko wyglądało jeszcze bardziej realistycznie, w rolę ofiar różnych zdarzeń wcielą się aktorzy. Statyści będą także utrudniać prowadzenie działań, tak jak dzieje się to często podczas prawdziwych akcji ratunkowych. A z organizatorami mistrzostw Piotrem Maciejewskim i Hubertem Graczykiem rozmawiał nasz reporter Dariusz Michalak. Trwa 29. edycja konkursu o statuetkę Złotego Konia. Prezydent miasta Konina zaprasza do udziału w tym prestiżowym plebiscycie, wyróżniającym firmy i przedsiębiorców, którzy rozwijają lokalną gospodarkę oraz inspirują swoimi działaniami. W 2026 statuetki zostaną przyznane w trzech kategoriach: młody lider biznesu, lider inicjatyw prozdrowotnych oraz lider nowoczesnego przemysłu i logistyki. Kandydatów można wskazywać do 29 maja. Do konkursu można zgłaszać się samodzielnie lub zostać nominowanym przez mieszkańców, przedsiębiorców oraz członków kapituły. Wnioski można składać na kilka sposobów: osobiście w Urzędzie Miejskim w Koninie lub online poprzez formularze, do których link można znaleźć na profilu Konin dla Biznesu w serwisach społecznościowych. Spośród zebranych zgłoszeń kapituła konkursu wyłoni nominowane firmy, a laureatów wybierze prezydent miasta Konina. Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się 25 września podczas Balu Przedsiębiorców. Koordynatorem konkursu z ramienia urzędu jest Mariusz Piotrowski z Wydziału Współpracy z Biznesem. Celem tej nagrody jest pokazanie najlepszych podmiotów gospodarczych działających w Koninie i zachęcenie poprzez te przykłady innych przedsiębiorców.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: że lokalnie. Reklama.
1: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8.

0: do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Doświadczony pilot zginął podczas gaszenia pożaru lasu na Roztoczu. Co nowego w aferze z giełdą kryptowalut, o tym dziś w Senacie. Pociągami na majówkę koleje uruchomiły już wakacyjne połączenia.
3: Wiadomości Konin FM.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje pilot samolotu, z którego była zrzucana woda na las płonący na lubelskim Roztoczu. Jeszcze wiele godzin potrwa gaszenie pożaru lasu, dlatego dziś samolot typu dromader ma zostać zastąpiony, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
4: Ma być zaangażowany, z tego co na chwilę obecną wiemy, helikopter Black Hawk z komendy stołecznej policji.
2: Jak mówi generał Zenon Piesiewicz, komendant Straży Pożarnej w Lublinie, sytuacja na miejscu jest bardzo poważna i trudna.
5: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim igliste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
2: Lasy Państwowe poinformowały, że sytuacja jest bardzo trudna. Płoną lasy prywatne i państwowe. Ogień zagraża drzewom na bardzo dużej powierzchni. A pilot, który zginął, był doświadczony i miał duże kwalifikacje, oświadczył szef MSWiA Marcin Kierwiński po odebraniu meldunków od służb działających na miejscu pożaru lasu w miejscowości Kozaki na Lubelszczyźnie. Jak poinformował minister, dziś rano planowane są loty dronów, które sprawdzą, gdzie nadal pojawiają się zagrzewia ognia. Najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto dziś w Senacie przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut, o czym Maciej Kluczka.
6: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
7: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
6: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
7: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
6: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
2: Dziś bez zmian na stacjach paliw ceny pozostają te same, co wczoraj. Jak wynika z obwieszczenia ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. Koleje zapraszają do siebie. Ponad milion podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomniała, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
3: Konin FM. Pogoda.
8: 11 stopni mamy w tej chwili w Wielkopolsce, 28 km na godzinę to porywy wiatru w naszym województwie, a 1005 to ciśnienie, jakie mamy w regionie. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie dzisiaj 24 stopnie. Będą często pojawiać się chmury i one razem z tym wiatrem przyniosą nam deszczową aurę. Już od północy powinno zacząć coś tam kropić. Jutro przez cały dzień ma nam towarzyszyć deszcz. Jutro w Koninie około 12 stopni. Jeszcze taki komunikat. Wczoraj dzwonił jeden z naszych słuchaczy z taką prośbą, żeby poprosić innych kierowców, którzy jeżdżą trasą Kramsk-Konin, o to, żeby raz po raz, zwłaszcza w tych godzinach porannych, umożliwili mieszkańcom i Laskówca, i Grójca, tym, którzy chcą się włączyć do ruchu z tych bocznych uliczek, żeby po prostu ktoś się raz po raz zatrzymał i przepuścił jakiś samochód z tych, które chcą się włączyć z naszych konińskich osiedli. No to przekazuję tę prośbę.
9: Budzimy wschodnią Wielkopolskę. Dzień dobry w środę. Po godzinie 7:00, proszę Państwa, leśny savoir-vivre prosto z koła oraz przypomnienie o zbiórce książek w Koninie.
10: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Dzikie ptactwo intensywnie rozgląda się za miejscami na swoje rodzinne gniazda. Często to gęste krzewy dają im dobrą osłonę i spokój do wyprowadzenia lęgu. Nadleśnictwo koło przypomina, że jeśli podczas spaceru zauważymy ptaki szukające miejsca na gniazdo, to powinniśmy dać im spokój. Podobnie jeśli spacerujemy nad Stawkiem na Konińskim Morzysławiu czy w pobliżu jeziorka Zatorze. Tam też jest sporo kaczek i gęsi, a czasami zdarzyć się może nawet gęś egipska. To coś takiego o bardzo dziwnych kolorach, rozmiarów, no bardziej kaczki. W każdym razie, albo jak to niektórzy brzydko mówią, w każdym bądź razie nie wchodźmy w krzewy i nie płoszmy żadnych zwierząt. Czasem najlepszą pomocą dla przyrody jest po prostu dać jej święty spokój i w niej nie mącić.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
4: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027. U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
6: Tu czas płynie wolniej.
7: Zalew, zieleń i spokój.
6: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
3: Reklama.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Kartka z kalendarza.
1: Dzisiaj 6 dzień maja. Imieniny obchodzą Jakub oraz Filip, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantów. W kalendarzu mamy dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Międzynarodowy Dzień Bez Diety i Święto Gwardii Szwajcarskiej. Czyli z jednej strony rozsądek na drodze, z drugiej chwila oddechu od liczenia kalorii, a z trzeciej ukłon w stronę najbardziej kolorowej formacji wojskowej świata. A co wydarzyło się 6 maja w historii?
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1170 roku książę Mieszko III Stary i biskup Radwan założyli przytułek dla wędrowców i pielgrzymów przy kościele świętego Michała w Poznaniu. W 1710 roku założono Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku. W 1840 roku w Wielkiej Brytanii do oficjalnego obiegu trafił pierwszy znaczek pocztowy, słynny Penny Black. Czyli od tego momentu nawet list dostał własną formalność. W 1889 roku w Paryżu rozpoczęła się wystawa światowa, a zbudowana z tej okazji wieża Eiffla została udostępniona publiczności. I tak konstrukcja, którą część ludzi uważała za dziwadło, stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli świata. W 1937 roku niemiecki sterowiec Hindenburg spłonął podczas cumowania w amerykańskim Lakehurst. Zginęło 36 osób, a katastrofa przeszła do historii jako jeden z najbardziej znanych końców wielkich technologicznych marzeń tamtej epoki. W 1968 roku na Kasprowym Wierchu zanotowano wiatr o prędkości około 288 km na godzinę. I to już nie pogoda, tylko niezła pogodowa impreza. W 1985 roku premierę miała komedia kryminalna Wabank 2, czyli Riposta, w reżyserii Juliusza Machulskiego.
2: Konin FM.

0: premierze lokalnie.
1: Sportowe Konin FM.
2: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, dzień dobry. Piłkarze Arsenalu Londyn pokonali u siebie Atletico Madryt 1-0, a pierwsze spotkanie w stolicy Hiszpanii zremisowali 1-1 i awansowali do finału Ligi Mistrzów, podobnie jak w ubiegłym tygodniu w Madrycie. Taki w rewanżu w Londynie mecz był wyrównany, a spotkanie cechowała głównie uważna gra w defensywie. Zwycięskiego gola zdobył pod koniec pierwszej połowy Bukayo Saka, a o trofeum zagrają z Paris Saint-Germain lub Bayernem Monachium. Spotkanie tych drużyn dzisiaj wieczorem. Reprezentacja siatkarzy w Spale, a siatkarek w Wałczu rozpoczęła przygotowania do sezonu. Dla ekipy Stefana Lawarniego pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Na razie pod okiem Stefana Lawarniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź i Dewelopresu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek, a najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
4: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
3: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
4: Dla tej reprezentacji każda impreza jest bardzo ważna. Dla tej reprezentacji, która przechodzi przemeblowanie ogromne.
3: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
2: A dla reprezentacji mężczyzn kulminacją sezonu także będą Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni we wrześniu będą bronić tytułu, jednocześnie walczyć o kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Sezon nasi siatkarze rozpoczną 20 maja, wtedy zaczyna się turniej w Sosnowcu i Katowicach, w którym zmierzymy się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą. Koszykarze Olympiakosu Pireus pokonali po raz trzeci AS Monaco, finalistę sprzed roku, tym razem na wyjeździe 105-82. I jako pierwsi awansowali do turnieju finałowego Euroligi, który odbędzie się w Atenach. W drugim wtorkowym spotkaniu 1/4 finału HPL Tel Awiw pokonał Real Madryt i zmniejszył straty na 1-2.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konińska Lewica do najbliższej soboty zbiera praktycznie wszystko, co zalega w naszych domach. A mogą to być powieści, podręczniki, poradniki, także lektury już dawno zaktualizowane, zdezaktualizowane znaczy się. Dzięki współpracy z Miejską Biblioteką i Szkołą w Głosłowicach każda taka niepotrzebna już w domu książka zyska drugie życie. Można je przynosić w godzinach od 10 do 11 oraz od 18 do 19 do siedziby Lewicy przy Energetyka 3A w Koninie. W sobotę zbiórka będzie prowadzona dodatkowo między 14 a 15.
1: Konin FM. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Urlop już za chwilą, a Ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy Twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
10: Usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663 766 023.
11: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej, wybierz lepiej.
12: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskowiec. Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
13: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
1: Reklama.
14: Konin FM.
15: Konin FM.
14: Naturalnie, że lokalnie.

Od 9 do 12 bez energii będą Golina na ulicach Cmentarnej, Kolejowej, Kościuszki, Poniatowskiego i Poprzecznej, a także Budzisław Kościelny przy ulicach Cichej, Kleczewskiej, Kwiatowej i Pogodnej. Od 10 do 14 prądu nie będzie w Ruminie, Starym Mieście, na ulicach Akacjowej, Lawendowej, na osiedlu Lecha, na Rumińskiej, Szkolnej. Tutaj Wichrowe Wzgórze też ucierpi, podobnie jak i to Zielone. Żychlin przy Tuliszkowskiej także, przypominam, od 10 do 14. Konin FM.

0: alert RCB w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie i apel do mieszkańców. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę. Badania krwi i ciśnienia przejdą uczniowie w szkołach. Program startuje już jesienią.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. RCB radzi, by nie otwierać okien i drzwi, a także by słuchać poleceń służb. Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, by wyłączyć wentylację, ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu oraz przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji. Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł wczoraj po południu na terenie Puszczy Solskiej i w bardzo krótkim czasie objął 150 hektarów lasów. W trakcie akcji gaszenia pożaru doszło do katastrofy. Rozbił się samolot, który zrzucał wodę. Pilot dromadera nie żyje, a dwóch strażaków, którzy potruli się dymem, jest w szpitalu. Na miejscu cały czas pracuje kilkaset osób. Dziś do akcji ma włączyć się policyjny Black Hawk. Dziś rano na miejscu był minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który przyznał, że sytuacja jest poważna, a pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia.
2: Wykonane zostaną obloty dronami, aby sprawdzić, gdzie jeszcze pojawią się zarzewia tego ognia i ewentualnie podejmować dalsze decyzje.
0: Na Lubelszczyźnie od wielu tygodni panuje susza. To przyczyniło się do rozprzestrzenia się pożaru. Zamknięte dla kierowców są pobliskie drogi. Działania cały czas trwają. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę ubiegłej nocy i przeprowadziła szereg ataków, co niweczy zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na sobotę 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony Serhii Sternenko. Minionej nocy Rosjanie zaatakowali m.in. jedną z dzielnic Charkowa, uszkodzone są domy prywatne, wybuchł pożar, w wyniku którego poszkodowane są dwie osoby. Do ataku doszło także w obwodzie zaporowskim i w Chersoniu. Dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Według danych policji w Polsce najwięcej wypadków zdarza się w piątki, a miesiącem, gdy jest ich najwięcej, jest sierpień. Sprawcami ponad 2/3 drogowych zdarzeń są mężczyźni. Polscy uczniowie przejdą badania populacyjne. Akcje, która ma być przeprowadzona w szkołach, zapowiedziały Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji. Badania mają pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego.
3: Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
4: Które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, markery funkcji nerek.
3: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
0: Badania przejdzie około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Owce pomogą w utrzymaniu zieleni w Katowicach. Samorząd wynają owce od zmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek. Po skoszeniu trawy w jednej lokalizacji stado zostanie przeniesione w inne miejsce. Urzędnicy przekonują, że dodatkową zaletą wykorzystania owiec jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Teraz mamy około 13 stopni w Wielkopolsce, 29 km na godzinę to prędkość wiatru w porywach, a ciśnienie 1004 hektopaskale. No i coraz częściej na niebie będą pojawiać się też dzisiaj chmurki, dziś maksymalnie 24 stopnie w Koninie, a to wszystko złoży się na to, że przyjdą opady już około północy, powinno zacząć coś kropić. Jutro cały dzień ma być w Koninie taki podobno deszczowy, jutro będzie chłodniej, 12 stopni, ale spokojnie, bo od piątku zacznie wracać troszkę lepsza pogoda. I jeszcze taki apel. Wczoraj dzwonił jeden z naszych słuchaczy, prosił o to, żeby przekazać taką oto prośbę do kierowców, którzy podróżują trasą Kramsk-Konin, by raz po raz ktoś się na chwilę zatrzymał i przepuścił tych kierowców, którzy na przykład z Daskówcza czy z Grójca chcą włączyć się do ruchu. Tam, zwłaszcza rano, jest dość duże natężenie ruchu i ciężko jest niektórym kierowcom wyjechać na główną drogę.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Witam w środę. Po ósmej o stratach w rolnictwie i o tym, jak ważną rolę w uprawach odgrywają pszczoły. Następnie o rewitalizacji kolejnego parku w Kole. Powiem, co będzie jedną z ciekawszych atrakcji. Potem podpowiem kilka ciekawych wydarzeń, które w tym miesiącu szykuje dla nas nasze Miejskie Centrum Kultury, a przed dziewiątą zaproszę na niedzielny festiwal chórów do Kościoła Ewangelickiego w Koninie.

0: Wielkopolsce trwa liczenie strat powstałych na skutek przymrozków, które występowały nocami tuż przed długim majowym weekendem. Rośliny dodatkowo osłabiła susza. A to wszystko wpłynęło niekorzystnie również na pszczoły, które po zimie nie zdążyły jeszcze nabrać sił do intensywnego oblotu pól. Niskie temperatury ograniczyły ich aktywność, co przełożyło się na słabsze zapylanie plantacji. W związku z tym można spodziewać się jeszcze większych strat. Tymczasem 13,5 tysiąca złotych dofinansowania z budżetu województwa wielkopolskiego otrzymał Urząd Gminy w Krzymowie na zakup roślin miododajnych. Nowe nasadzenia pojawią się już niedługo w Szczepidle. Posadzone zostaną m.in. głuk, jedno- lub dwuszyjkowy i śliwa wiśniowa. Chodzi zatem o rośliny przyjazne pszczołom, które jednocześnie będą atrakcyjne dla danej miejscowości.
1: Konin FM 104.1. Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Castorama.
2: Teoria.
3: I praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej, wybierz lepiej.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

Modernizacji doczeka się park imienia Juliusza Słowackiego w Kole. Zakres inwestycji w parku jest szeroki i obejmuje m.in. wykonanie nowego układu alejek, budowę ogrodów deszczowych, nasadzenia drzew i krzewów miododajnych, stworzenie łąk kwietnych i siedlisk dla owadów oraz drobnej fauny, czy montaż schronień dla nietoperzy. Park ma jednocześnie pełnić rolę edukacyjną, dlatego będą tam tablice informujące o klimacie i o obszarach chronionych. To miejsce zyska również nowe ławki, leżaki, kosze i stojaki rowerowe. Będzie też coś, co ucieszy turystów, bo w Parku Słowackiego w Kole stanie platforma widokowa na Dolinę Warty. Prace mają zakończyć się w styczniu 2020, którego, no zgadnijmy, 8 roku.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Witam. Znamy pierwszego finalistę tegorocznej piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wczorajszym spotkaniu rewanżowym pomiędzy Arsenalem Londyn a Atletico Madryt górą byli Wyspiarze, którzy zwyciężyli u siebie 1-0. Trener Londyńczyków Mikel Arteta.
2: To był niesamowity wieczór i ponownie tworzymy razem wielką historię. Nie mogę być bardziej szczęśliwy i dumny z każdego, kto brał w tym udział. Atmosfera na stadionie była znakomita i dała nam niesamowitą energię. To było niezwykłe i nigdy wcześniej czegoś takiego nie czułem.
1: W pierwszym spotkaniu tych drużyn padł remis 1-1. A dzisiaj kolejny mecz rewanżowy w półfinale rozgrywek. O 21:00 zmierzał się Bayern Monachium z Paris Saint-Germain. W pierwszym meczu, który spokojnie można by nazwać małym finałem, Niemcy przegrali 4-5. Polscy hokeiści długo prowadzili 1-0 w meczu z Kazachstanem podczas Mistrzostw Świata Dywizji 1A, ale przegrali w końcówce 2-3 Polakom po wygranej z Ukrainą 3-2 i porażce z Francją 2-3 po karnych. Zostały do rozegrania podczas Mistrzostw w Sosnowcu spotkania z Litwą i Japonią. Wciąż mają szansę na awans do elity. Władimir Fedosiejew, Hans Niemann, Fabiano Caruana, Wesley So i Javo Hirsindaro z 4 punktami prowadzą po 3 rundach turnieju Grand Chess Tour w szachach szybkich i błyskawicznych w Warszawie. 6 ex aequo jest Jan Krzysztof Duda, a 10 Radosław Wojtaszek. W środę i czwartek odbędzie się kolejnych 6 rund partii szachów szybkich, a w piątek i sobotę czeka uczestników rywalizacja w szachach błyskawicznych. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji. 49. odsłona wydarzenia po raz 8 odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie 1 stycznia. Start i metę, na którą kierowcy dotrą ponad 2 tygodnie później, organizatorzy zaplanowali w King Abdullah Economic City nad brzegiem Morza Czerwonego. W sumie kierowcy przejadą blisko 8,5 tysiąca kilometrów, w tym ponad 5300 odcinków specjalnych. To rekord w historii rajdu w Arabii Saudyjskiej.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: Modernizacji doczeka się park imienia Juliusza Słowackiego w Kole. Zakres inwestycji w parku jest szeroki i obejmuje m.in. wykonanie nowego układu alejek, budowę ogrodów deszczowych, nasadzenia drzew i krzewów miododajnych, stworzenie łąk kwietnych i siedlisk dla owadów oraz drobnej fauny, czy montaż schronień dla nietoperzy. Park ma jednocześnie pełnić rolę edukacyjną, dlatego będą tam tablice informujące o klimacie i o obszarach chronionych. To miejsce zyska również nowe ławki, leżaki, kosze i stojaki rowerowe. Będzie też coś, co ucieszy turystów, bo w Parku Słowackiego w Kole stanie platforma widokowa na Dolinę Warty. Prace mają zakończyć się w styczniu 2020, którego, no zgadnijmy, 8 roku. Kilkanaście ciekawych wydarzeń organizuje w tym miesiącu Konińskie Centrum Kultury. Pojutrze na małej scenie czeka nas wystawa pokonkursowa przeglądu twórczości plastycznej przedszkoli. To w piątek o 16:30 przy ulicy Przemysłowej. W sobotę 16 maja o 12:30 na dużej scenie przy Placu Niepodległości trzeci krok akrobatyczny. Tutaj wstęp jest wolny. Tego samego dnia w domu Zemełki na Starówce od 11 do 14 warsztaty familijne siejemy, sadzimy i fantastycznie się bawimy, na które trzeba się zapisać. Kolejne w tym samym miejscu następnego dnia, tym razem pod hasłem w maju kwitną nie tylko kasztany. Rozkwitnijmy i my. 19 maja w domu Zemełki koncert Fantazja Dzień Matki, na który obowiązują bezpłatne wejściówki. 31 maja od 14 zaczarowany Dzień Dziecka w Parku Chopina na Starówce i to tylko część atrakcji. Więcej szczegółów jeszcze dzisiaj na naszej antenie w wiadomościach regionalnych.
1: Kolejna FM. Reklama. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

0: W niedzielę w kościele koło Ronda na Starówce odbędzie się przegląd chórów w ramach 38. diecezjalnego zjazdu chórów diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Do Konina przyjedzie 8 chórów i zespołów z Bydgoszczy, Konina, Piły, Poznania, Rypina, Torunia, Włocławka i Żychlina. Ponad 100 chórzystów połączy wspólna pasja do muzyki churalnej i śpiewu. To wydarzenie nabiera szczególnego znaczenia, bo wpisuje się w obchody 200-lecia konińskiej parafii ewangelickiej. Przegląd stanowi także część cyklu koncertowego Muzyka w Ewangelickim, organizowanego przez Fundację Per Musicam. Wstęp na koncert jest wolny. Zapraszamy 10 maja na 10 do Kościoła Świętego Ducha.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Startuje ostatni obowiązkowy egzamin maturalny, czas na język obcy. Strażacy wciąż walczą z pożarem lasu na lubelskim Roztoczu. Adwokat od trumny na kółkach, nieuchwytny, mimo że został skazany na 1,5 roku więzienia.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie w tej chwili rozpoczyna się ostatni obowiązkowy pisemny egzamin maturalny.
2: Był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
0: Póki co maturzyści rozpoczynają egzamin

0: języka obcego na poziomie podstawowym. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podeszło najwięcej osób niż w latach ubiegłych, ale i takie, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie i którzy maturę zdają w Warszawie na stadionie Legii, o czym Benedykt O'Connor.
1: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
2: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
3: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
1: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze Szkoły w Chmurze.
4: W samej Warszawie jest około 4,5 tysiąca, to są maturzyści Szkoły w Chmurze.
1: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
0: Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Rosja naruszyła w nocy rozejm wprowadzony przez Ukrainę i przeprowadziła szereg ataków. Niweczy to zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony. Pojawiają się kolejne zarzewia ognia w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Od wczoraj pali się tam ponad 200 hektarów lasu, który gasi kilkuset strażaków. Dziś do akcji dołączą śmigłowce, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
5: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i do nas lecą. To jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie i się organizują. Oraz dwa dromadery.
0: Śmigłowce mają pomóc w walce z ogniem w trudno dostępnych miejscach. Właśnie tam kluczowe są działania z powietrza. Objęty pożarem teren jest daleko od zabudowań. Policja cały czas nie może znaleźć tak zwanego adwokata od trumny na kółkach. A chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły dwie osoby, był, i tu jego słowa, trumną na kółkach. Wyrok w sprawie wypadku adwokata zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może znaleźć mężczyzny. Różne są sposoby kierowców na radzenie sobie w strefie płatnego parkowania. W wielu miastach uprawiają oni różne kombinacje. Przykłady z Katowic podaje Barbara Szumilak z tamtejszego miejskiego zarządu ulic i mostów.
6: Historycznie na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne, wyciągał z bagażnika drugi komplet rejestracji. No i w tej sprawie już musiała interweniować policja, bo tutaj mamy do czynienia z oszustwem.
0: W Katowicach urzędnicy w wypatrywaniu takich oszustów korzystają z miejskiego monitoringu.
7: Konin FM. Pogoda.
8: 16 stopni to temperatura, jaką mamy w tym momencie w naszym województwie. Wiatr w porywach w Wielkopolsce osiąga prędkość 27 km na godzinę, a 1004 hektopaskale to aktualne ciśnienie w regionie. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie spodziewajmy się dzisiaj 24 stopni. Niestety będzie dość pochmurno, może nie dość. Będą przebłyski słońca, ale będą takie momenty, że będzie to słońce przysłaniane przez chmury. I te wszystkie różne elementy w połączeniu przyniosą nam opady deszczu. Już w środku nocy powinno zacząć trochę kropić. Jutro cały dzień ma być deszczowy w Koninie. Jutro będzie chłodniej, 12 stopni, ale pojutrze od piątku już zacznie troszkę się robić ciepło. Weekend ma być taki powyżej 20 stopni w naszym regionie. I jeszcze powtórzę tę prośbę, którą od rana powtarzam, prośbę od jednego z naszych słuchaczy, o to, żeby kierowcy, którzy jeżdżą trasą Kramsk-Konin, raz po raz, tam jest dość duże natężenie ruchu, żeby raz po raz ktoś się zatrzymał i przepuścił tych, którzy chcą się włączyć do ruchu z osiedlowych uliczek, z Daskówca i z Grójca, bo jest naprawdę ciężko, zwłaszcza w tych godzinach porannych.
9: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
10: Dzień dobry w środę. Po 9:00 o sali kinowej w Konińskiej Uczelni. Potem powiem, gdzie sprawdzić dokładny program festiwalu w Lądzie. Następnie o tym, jak zazieleni się jeden z parkingów w Turku. A na sam koniec zaproszę do posady na ciekawe spotkanie z żywą historią.

FM. Konin FM.

0: W Koninie w Akademii Nauk Stosowanych powstała nowoczesna przestrzeń, w której seanse filmowe, prezentacje, wykłady czy wydarzenia nabierają wyjątkowego profesjonalnego charakteru. A mowa o sali projekcyjnej, która na uczelni znalazła swoje miejsce w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych obok Szkoły Górniczej. Znajdują się tam 43 komfortowe miejsca, pulpit oraz imponujący ekran, co zapewnia doskonałe warunki zarówno do zajęć dydaktycznych, jak i wydarzeń kulturalnych lub naukowych. Zastosowane tam rozwiązania zapewniają komfort odbioru niezależnie od charakteru wydarzenia. Przypomnijmy, że rekrutacja na studia w Państwowej Uczelni w Koninie rozpocznie się 22 czerwca.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Znamy już dokładny program Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą. Przez cały czas obecne będą stoiska z tradycyjnym jadłem i napitkami. Kramy rękodzielników, strzelanie z łuku, proszę Państwa, pokazy średniowiecznego rzemiosła i tętniące życiem obozowiska wojów. W sobotę 6 czerwca zaplanowano m.in. spacer historyczno-przyrodniczy na Rydlową Górę, archeologiczną grę terenową, turniej wojów o nagrodę kasztelana Lądzkiego, teatrzyk ilustracji Kamii Shibai, koncert zespołu Maniuchy i Ksawery, czy zwiedzanie z przewodnikiem łąk trzęślicowych z fragmentami Starorzecza. Ojejku, jakie trudne słowa. W niedzielę 7 czerwca drużynowe walki wojów, warsztaty ilustratorskie dla dzieci oraz koncert zespołu Małe TGD. Oprócz tego wystawy archeologiczne, warsztaty tańców dawnych, czy wykład o tym, co skrywa biblioteka pocysterskiego klasztoru w Lądzie. Cały program imprezy składa się z około 60 punktów. Można z nimi zapoznać się na stronach powiatu słupeckiego.

0: sportowy Konin FM.
1: Czas na informacje sportowe. Mateusz Stanicki, zapraszam. Arsenal Londyn został pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wtorek w rewanżowym meczu półfinałowym pokonał u siebie Atletico Madryt 1-0. Przed tygodniem był remis 1-1. To sprawiedliwe rozstrzygnięcie, podsumuje trener ekipy z Hiszpanii Diego Simeone.
2: Jeśli odpadamy, to znaczy, że przeciwnik zasłużył na awans, zaczynając od tego, że był skuteczny w sytuacji, którą miał w pierwszej połowie i zasłużył na przejście dalej.
1: Bo obie drużyny bardzo pilnowały się w obronie, a jedyna bramka padła pod koniec pierwszej połowy. Zdobył ją Bukayo Saka, który dobił piłkę po uderzeniu Belga Leandro Trossarda, obronionym przez Słoweńca Jana Oblaka. Dziś w drugim spotkaniu rewanżowym półfinału Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain, z którym pierwsze spotkanie przegrał 4-5. Zostając przy piłce, to Jakub Kiwior, który spędził ten sezon na wypożyczeniu z Arsenalu Londyn do FC Porto, przeszedł do portugalskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Poinformowano o tym na oficjalnej stronie internetowej Smoków. Ekipa zapłaciła za Polaka 17 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. W weekend FC Porto, w barwach którego grają jeszcze dwaj inni reprezentanci Polski, Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski, zapewniło sobie Mistrzostwo Portugalii. Polscy siatkarze od poniedziałku trenują w Spale, przygotowując się do pierwszej w tym sezonie reprezentacyjnej imprezy, czyli Ligi Narodów. Na początku zgrupowania pojawiło się 20 zawodników. 20 maja biało-czerwoni rozpoczną turniej w Sosnowcu i Katowicach, gdzie zmierzą się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą w Wałczu. Zgrupowanie rozpoczęły z kolei siatkarki. Dla nich pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. A jeżeli chodzi o rozgrywki klubowe, to dziś wieczorem siatkarze Bogdanki Luk Lublin mogą drugi raz z rzędu zostać mistrzami Polski. Aby tak się stało, podopieczni Stefana Antigi muszą pokonać CMC Aluron Warte Zawiercie. Stan rywalizacji play-off do trzech zwycięstw to 2-1 dla Bogdanki Luk. Rywalizacja jest bardzo zacięta, bo choć w pierwszym meczu Warta pewnie wygrała 3-0, to w kolejnych spotkaniach górą byli Lublinianie, którzy dzisiaj mają jeszcze atut swojego parkietu. Początek meczu o 20:00.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: Turku przebudowany zostanie teren przy Barburce. Obecny plac, który aktualnie pełni głównie funkcję parkingu, przejdzie kompleksową rewitalizację. Zostanie uporządkowany i wzbogacony o zieleń. Największą zmianą będzie wprowadzenie tam roślinności. Powstaną wydzielone przestrzenie z drzewami i krzewami, które poprawią jakość powietrza, dadzą cień i pomogą zatrzymać wodę po deszczu. Pojawią się też elementy, z których będzie można korzystać na co dzień, na przykład ławki, oświetlenie, stojaki na rowery, pergole z roślinami, a nawet miejsca do odpoczynku w bardziej swobodnej formie. Zaplanowano również rozwiązania wspierające przyrodę, jak na przykład budki dla ptaków wkomponowane w oświetlenie. Ma to być miejsce wygodne i przyjemne w codziennym korzystaniu, nie tylko do zaparkowania auta, ale też do zatrzymania się na chwilę i do odpoczynku.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
7: Szkoła jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
2: Reklama.
1: Konin FM.

zabytkowym pałacu w Posadzie w gminie Kazimierz Biskupi będzie można posłuchać opowieści Michała Kwileckiego. To potomek posła i senatora Jana Józefa Kwileckiego. Szykuje się więc dyskusja, podczas której będzie można poznać wiele trudnych historii i otrzymać odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące przeszłości wielkopolskiej ziemi. Spotkanie poprowadzi Zbigniew Cybula. Zachęcamy, by 9 maja wybrać się na godzinę 17 do Posady.

0: Prezydent złożył kondolencje rodzinie pilota, który zginął na Lubelszczyźnie. Po jego śmierci wprowadzono Lex Kamilek. Dziś wyrok w sprawie rodziców. Amerykański prezydent po kilkudziesięciu godzinach zawiesza operację Projekt Wolność.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim pilota, który zginął wczoraj, uczestnicząc w akcji gaśniczej pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Pilot leciał samolotem gaśniczym Dromader. O katastrofie mówił dziś rano na miejscu minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
2: Nie wiemy jeszcze, co było przyczyną. Od wczesnych godzin rannych na miejscu jest prokurator. Osoba pilotująca tego Dromadera to był doświadczony pilot z wieloletnim stażem, jeżeli chodzi o prowadzenie statku powietrznego.
0: Akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę. Pożar rozprzestrzenia się wolno, ale jego front cały czas się przesuwa. Pożar w nadleśnictwie Józefów objął około 250 hektarów. Sąd wyda dziś wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila z Częstochowy. Magdalenie B. i Dawidowi B. grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 12 lat, 25 lat albo dożywocie. Po śmierci ośmiolatka przyjęto przepisy mające chronić przed przemocą, zwane Lex Kamilek. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zawiesza operację Projekt Wolność, której celem miało być umożliwienie opuszczenia ciśniny Ormus zablokowanym tam statkom. Deklaracja amerykańskiego przywódcy jest sprzeczna z tym, co chwilę wcześniej przekazali członkowie jego administracji. O czym więcej Tomasz Orchowski.
3: Trump poinformował, że zawiesza Projekt Wolność, żeby móc sfinalizować umowę z Teheranem. Zastrzegł przy tym, że blokada irańskich portów wciąż działa. Trudno zrozumieć tę strategię. Operacja eskortowania zablokowanych statków rozpoczęła się zaledwie przedwczoraj. Wygląda na to, że Trump postanowił się z niej chybcikiem wycofać.
0: Amerykanie liczą prawdopodobnie na to, że na Irańczyków w sprawie ciśniny Ormus nacisną Chińczycy. Dziś wizytę w Pekinie składa szef MSZ-u w Teheranie. Straż Graniczna

0: Litwy zawróciła białoruski autobus, ponieważ w bakach było za dużo paliwa. Autobus jechał z Mińska do Kowna. Jeden z pasażerów, których wypowiada się anonimowo, przekazał, że podróżnym oznajmiono, iż dalsza jazda nie jest możliwa z powodu ilości paliwa. Dodał, że przewoźnik nie zaproponował żadnej rekompensaty ani środka zastępczego. Mężczyzna był zmuszony zamówić taksówkę, aby dotrzeć na lotnisko w Kownie. Dziś poznamy finalistów tegorocznej edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj w ostatnim meczu w walce o trofeum zameldowali się piłkarze Arsenalu Londyn, o czym Mateusz Stanicki.
1: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów. Raptem po dwa celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4. A to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów we wczorajszym meczu oddały obie ekipy.
0: Jak będzie dziś w starciu Bayernu z PSG, dowiemy się o 21:00.
2: A co w regionie?
3: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał już umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 264 w miejscowości Władzimirów w powiecie konińskim. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza. Zakres inwestycji obejmuje budowę nowej nawierzchni jezdni, dwukierunkowej drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerzystów, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej, zjazdów, rowów przydrożnych oraz przebudowę oświetlenia ulicznego, skrzyżowań i montaż znaków aktywnych. Termin ostatecznego odbioru robót wyznaczono na listopad tego roku. To jednak nie koniec dobrych informacji. Administrator dróg wojewódzkich podpisał już porozumienie z gminą Kazimierz Biskupi na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej 264 Kazimierz Biskupi Władzimirów w zakresie budowy drogi dla rowerów. Obecnie Biuro Projektów przygotowuje dokumentację dla tej inwestycji, a to oznacza realizację trudnego zadania, bo polegającego na wykonaniu bezpiecznego szlaku dla cyklistów wzdłuż drogi przecinającej Puszczę Pieniszewską. Niedawno na internetowym profilu Radia Konin FM pokazaliśmy aktualne problemy z jezdnią na tej trasie i wprowadzone tam ograniczenie prędkości. Ale tak jak zapowiadaliśmy już kilka miesięcy temu, droga ma być remontowana i ma zyskać oczekiwaną od lat trasę dla rowerów.
2: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś najcieplej będzie na południowym wschodzie do 27 stopni, w centrum do 23, na północy do 10, a nad samym morzem i na Kaszubach do maksymalnie 8 stopni. Sporo słońca na wschodzie i w centrum, a także na Dolnym Śląsku, chmury i deszcz na północy i północnym zachodzie Polski.
2: Konin FM.
4: Konin FM na 104.1 i w końcu wspólnymi siłami dotarliśmy do połowy tygodnia. Ja nazywam się Olaf Kaszyński, witam Was bardzo serdecznie. No mamy maj. Natura bardzo często już do życia się wybudziła, w innych przypadkach jeszcze trochę będzie się budzić i miejmy nadzieję, że pogoda naturze przeszkadzać i nam przy okazji nie będzie. To imieniny Jakuba i Filipa, Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Dzień Bez Diety i Święto Gwardii Szwajcarskiej, w której, co ciekawe, nawet pojawiali się Polacy. Oczywiście tacy, którzy również mieli szwajcarskie paszporty. Słońce dzisiaj z nami do 20.11, a na antenie Konin FM w tej godzinie zaglądamy na Eurowizję.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Słuchajcie, emocje przed konkursem piosenki Eurowizji 2026 rosną. Jak co roku, zanim jeszcze zobaczymy finał, swoje typy mają już fani. I to nie byle jacy, bo chodzi o głosowanie organizowane przez OGAE Polska, czyli prawdziwych eurowizyjnych zapaleńców. No i uwaga, według polskich fanów największym faworytem do zwycięstwa jest Finlandia. To właśnie ten kraj zebrał najwięcej punktów w specjalnym rankingu, który od lat próbuje przewidzieć wynik konkursu jeszcze przed wielkim finałem. Co ciekawe, takie typowania często pokrywają się z późniejszymi wynikami, więc coś może być na rzeczy. Przypomnę tylko, że w tym roku na scenie zobaczymy reprezentantów aż 35 państw, a walka jak zwykle zapowiada się naprawdę wyrównanie.
1: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Lublin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Kamery monitoringu w naszych miastach coraz częściej pozwalają dokładnie wskazać sprawców przestępstw. Przykładem takiej skuteczności od paru lat jest Kleczew.
2: Mamy 33 kamery, które automatycznie potrafią zczytywać numery rejestracyjne, które mają umiejętność mierzenia prędkości, a są takie rozdzielczości, że kamera, która wisi na przykład przy urzędzie, jest w stanie zobaczyć, czy ktoś na targowicy, która jest oddalona o ponad 200 metrów, na przykład pali papierosa z filtrem czy bez filtra. Więc naprawdę mamy niesamowity sprzęt, jeżeli chodzi o monitoring.
1: Niedawno w przestrzeni miasta skradziono elementy dekoracyjne.
2: Kiedy mieliśmy już ustalonych sprawców, ja zawsze daję szansę. Tak samo zrobiłem w przypadku wandali, którzy zniszczyli nam wiatę przystankową. Poprosiłem, żeby się zgłosili do urzędu i wtedy nie zgłaszam sprawy na policję i oni z tej szansy skorzystali. Tak samo było wtedy, kiedy również nasza młodzież wymalowała nam flamastrami drzwi ewakuacyjne z kina, niszcząc je, bo one wymagały ponownego malowania. Wtedy również dałem im szansę na to, aby uderzyli się w pierś, przyszli do urzędu, przeprosili. Dokładnie tak samo postąpiłem tym razem, czyli zaapelowałem do sprawców, aby oddali oczywiście skradzioną rzecz, aby pojawili się w urzędzie, wyjaśnili swoje zachowanie, ponieważ no ja nie chcę tylko i wyłącznie karać. No bardzo łatwo jest zadzwonić na policję i spowodować, żeby ktoś dostał mandat, a być może jakiś zapis w dokumentach, który nie wie, że to są młodzi ludzie, to nie wiem, uniemożliwi później szereg możliwości, czy zamknie im drogę, nie wiem, do pracy chociażby w służbach mundurowych, bo czasami jeden błąd, takie głupie zdarzenie potrafi przekreślić czyjąś przyszłość tak naprawdę?
1: Tłumaczy burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski. Podobnej klasy sprzęt wpięty jest także w system monitoringu Konina. Kamery są tak niewielkie, że w wielu osiedlowych zakątkach możemy sobie nie zdawać sprawy z ich obecności. Trzeba więc wszędzie mieć się na baczności i unikać chuligańskich wybryków lub drogowych wykroczeń. Choć w kraju z każdym rokiem wzrasta procent dorosłych przeciwników karania własnych dzieci, z danych wynika, że ponad połowa młodych obywateli doświadczyła przynajmniej raz w życiu przemocy. W wielu przypadkach dzieje się tak w rodzinach, gdzie któryś z rodziców ma problemy z alkoholem, popijając codziennie lub upijając się sporadycznie i wyzwalając wtedy w sobie pokłady agresji. Neurodydaktyk Robert Bielecki, wykładowca Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, zauważa, że tak wychowane dziecko może potem przenieść złe wzorce na własne potomstwo.
3: Ciągle jeszcze w jakiejś części społeczeństwa pokutuje takie przekonanie, że to jest jakaś metoda. Należy wychowywać dziecko, stawiając mu pewne granice, pewne obowiązki. Natomiast zupełnie nie trzeba przy tym używać przemocy. Przemoc oczywiście fizyczna, która się objawia w biciu tego dziecka, ale również różnego rodzaju szarpanie dziecka, popychanie dziecka, ale gdybyśmy do tego dołączyli jeszcze takie poniżanie dziecka, to wszystko
4: To nie jest tylko klaps, tak?
3: Dokładnie. Te wszystkie rzeczy, które zostały wymienione, to jest przemoc. Dzieci nie mają takiej pełnej świadomości jak osoby dorosłe. One nie postrzegają rzeczywistości w sposób taki szeroki. Nie mają takich czynników ochronnych, które sobie potrafi dorosły człowiek albo zareagować, albo wytłumaczyć, albo to jakoś przepracować, albo odciąć się. I później może być tak, że nawet może nastąpić jakieś wyparcie tego na pewnym etapie. Natomiast samo wyparcie nie daje żadnej gwarancji bezpieczeństwa, że to nie będzie wpływało na życie tego dziecka, kiedy ono dorośnie. I wtedy wychodzą pewne rzeczy w relacjach, w rodzinie, swojej rodzinie już. I taki dorosły człowiek na przykład zastanawia się, ale dlaczego ja tak się zachowuję? Dlaczego ja tak robię? Dlaczego mam takie schematy reakcji?
1: W naszym województwie od kilku lat realizowany jest wielkopolski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzi go Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. W Koninie wraz z wprowadzeniem nocnej prohibicji spadła liczba interwencji domowych. Niestety ze statystyk za ubiegły rok wynika, że i tak w naszym mieście drugą grupą dotkniętą przemocą w rodzinach, zaraz po kobietach, były osoby małoletnie. W 2025 konińska policja założyła 280 niebieskich kart, czyli specjalnych formularzy uruchamiających procedurę przeciwdziałania przemocy domowej. Ofiary przemocy w rodzinie mogą zacząć szukać wsparcia od anonimowej rozmowy, na przykład telefonując na niebieską linię pod numer 800 120 002. 20 i 21 czerwca czekają nas Dni Sąpolna oraz wielkopolski piknik sołtysów z konkursem na Sołtysa Roku. Program imprezy prezentuje się bardzo ciekawie. Najpierw w sobotę 20 czerwca o godzinie 16 wystąpi zespół Tempo Wiatr. Potem o 17 oficjalne otwarcie pikniku sołtysów, a o 18.30 zagra legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni. Później przewidziano rozstrzygnięcie konkursu na najpopularniejszego sołtysa Wielkopolski Wschodniej, a o 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda, Grupson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mavim. W niedzielę 21 czerwca o 15 w Sompolnie rozpocznie się zlot motocyklowy. Dwie godziny później wystąpi zespół Midwest, potem o 18 Juniors to my, a o 19.30 gwiazda dni Sompolna, Kasia Moś, która zaśpiewa przy akompaniamencie Sompoleńskiej Orkiestry Tętej. Na finał przewidziano kolejną zabawę taneczną. Zapraszamy już w drugiej połowie czerwca na Wielkopolski Piknik Sołtysów oraz na Dni Sompolna. Tymczasem sprawdźmy, co będzie działo się w okolicy w najbliższych dniach. W niedzielę 10 maja o 11 w miejscowości Trójka w gminie Stare Miasto rozpoczną się towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. Nie zabraknie przejazdek konnych i bryczką oraz ogródka gastronomicznego. Wstęp jest wolny. Podobnie jak na spotkanie z aktorem i satyrykiem Jackiem Fedorowiczem, który w poniedziałek 11 maja o 17 odwiedzi bibliotekę w Krzymowie.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Wysłuchacie Kolin FM, najbardziej roztańczonego radia w regionie, a my sprawdzamy, co ciekawego dzieje się w Poznaniu. I to naprawdę na światowym poziomie. Już wkrótce na lotnisku Poznań-Ławica, konkretnie 9 maja, wydarzy się coś absolutnie wyjątkowego. To zawody PKO Bank Polski Night Longest Drive Poznań Airport. Golfiści mają rozegrać tam nocny konkurs. Pas startowy nocą zamieni się w arenę sportowej rywalizacji, a zawodnicy zmierzą się właśnie tam, gdzie na co dzień startują samoloty. I co ważne, ma to być pierwsze takie wydarzenie na świecie. Takie inicjatywy pokazują, że sport można łączyć z nietypowymi przestrzeniami i tworzyć coś naprawdę świeżego. Nie tylko dla zawodników, ale też dla kibiców. Cały finał tych zawodów ma rozpocząć się o 21:30 i potrwać aż do północy.
1: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Szewc-Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A, obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
3: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Kilkunastu uczniów z unieważnioną maturą to kara za telefony. Po śmiertelnym wypadku pilota na roztoczu prace rozpoczynają śledczy. Polacy masowo zastrzegają dokumenty.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kilkunastu maturzystom unieważniono wczorajszy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. To podobna liczba unieważnień co w poniedziałek po egzaminie z polskiego. To kara za wniesienie na egzamin telefonów i kara dotkliwa, bo osoba, której unieważniono egzamin, nie może go poprawiać w tym roku. Najbliższa możliwość przystąpienia do matury pojawi się dopiero za rok dla takich osób. Dziś trzeci dzień obowiązkowej matury. Abiturienci napisali egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Od jutra rozpoczną się egzaminy na poziomie rozszerzonym. Prokuratura Okręgowa w Zamościu będzie prowadzić śledztwo w sprawie wczorajszej katastrofy samolotu, w której zginął pilot samolotu.

0: projektu gaszącego pożar lasu w Puszczy Solskiej. Śledczy prowadzą właśnie teraz oględziny miejsca zdarzenia. Zamierzają zabezpieczyć wrak maszyny i poddać go specjalistycznym badaniom, a także przesłuchać świadków. Zaplanowano również sekcję zwłok pokrzywdzonego. Podczas gaszenia pożaru lasu na Roztoczu w okolicy Biłgoraja poszkodowanych jest także dwóch strażaków. Potruli się dymem, są w szpitalu. Walka z ogniem cały czas trwa na miejscu. Cały czas pracuje tam kilkaset osób. Mieszkańcy mówią, że to pierwszy taki przypadek w ich okolicy.
1: Wie pani, ja już mam 70 lat, ale coś takiego to u nas nie było. Naprawdę, jest to strasznego. Ludzie są po prostu szokowani, że mogło do takiej sytuacji dojść. Już w tej chwili jeden ten amerykański samolot już pobrał wodę. Co strasznego? Czubki drzew, normalnie ogień, jak zapałki, dosłownie co strasznego.
0: Do pożaru doszło na terenie lubelskiego Roztocza na styku powiatów Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego. Okoliczne drogi są zamknięte. W piątek o 13 w Warszawie zostanie podpisana umowa Polski z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Potwierdził to dziś wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa dotyczy zaciągnięcia przez Polskę kredytu na 44 miliardy euro. Pieniądze Polska ma wydać na zbrojenia i przemysł obronny, mówił podczas targów Defense 24 Days minister obrony.
2: To będzie wielkie wydarzenie, nie tylko symboliczne, bo Polska jest jako pierwsza, ale to jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, wszystkich tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
0: Podpisanie umowy SAFE oznacza, że zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski jeszcze w tym miesiącu. Tak wynika z planu Komisji Europejskiej. Księżna Kate wraca do kolejnych obowiązków królewskich. Brytyjska księżna uda się w pierwszą podróż zagraniczną od czasu wykrycia u niej nowotworu 2 lata temu. W przyszłym tygodniu żona księcia Williama, pierwszego w linii do objęcia tronu, pojedzie z 2-dniową wizytą do Włoch. Rekordowo szybko rośnie liczba zastrzeganych dokumentów przez Polaków. To efekt M-Obywatela, uważa Ministerstwo Cyfryzacji. W tym roku do bazy Związku Banków Polskich trafiło już ponad 112,5 tysiąca dokumentów. M-Obywatel umożliwia zastrzeżenie dowodu osobistego, paszportu i prawa jazdy w kilka sekund, wyłącznie przy użyciu aplikacji.
3: A co w regionie?
4: Będzie karetka w Żgowie. Od lipca jeden z zespołów ratownictwa medycznego zamiast w Koninie ma stacjonować właśnie w tej części powiatu. Niedawno głośno było także o przeniesieniu jednego z ambulansów z Turku do Malanowa. To część większego planu Urzędu Wojewódzkiego. A chodzi w nim o skrócenie czasu dojazdu w teren. To ważne, zwłaszcza gdy główne ulice w miastach powiatowych są zakorkowane. W tej chwili podstacje pogotowia w okolicy Konina działają w Ślesinie, Sampolnie, Rychwale i w Budzisławiu Kościelnym koło Kleczewa. W Żgowie zespół jeżdżący karetką zostanie ulokowany przy ulicy Konińskiej, gdzie stoi budynek po dawnej szkole, którego remont właśnie trwa. A dodajmy, że w ostatnich latach coraz większą rolę w ratownictwie medycznym odgrywają truchowie. W przypadku chociażby zasłabnięcia bardzo często to właśnie oni jako pierwsi wzywani są na miejsce zdarzenia. Strażaków ochotników mamy w niemal każdej miejscowości. W każdej gminie są wśród nich tacy, którzy posiadają wszelkie niezbędne kursy i uprawnienia. Do tego jednostki OSP wyposażone są w taki sam sprzęt jak ten, który jeździ w karetkach pogotowia. Wiele remiz dysponuje również defibrylatorami AED.
3: Konin FM. Pogoda.
0: Wręcz upalnie dziś do 27 stopni na południowym wschodzie, w centrum do 23, a na północy zaledwie 10 stopni maksymalnie nad samym morzem i na Kaszubach do 8 stopni. Słońca sporo na wschodzie i w centrum, a także na Dolnym Śląsku. Chmury i deszcz na północy i północnym zachodzie.

0: Ja zapraszam Was już na 11:00, Konin FM na 104.1 i druga godzina naszego dzisiejszego spotkania. Może już część z Was wie, kiedy będzie urlopować i gdzie. Jestem bardzo ciekawy, gdzie właśnie w tym roku padło u Was. Może będzie to Grecja, Chorwacja, a może po prostu nasza piękna, wspaniała Polska. Byle tylko tak, że pogoda dopisała w lipcu, w sierpniu, czy niektórzy tak, że będą urlopować w czerwcu, czy we wrześniu. Dzisiaj świętuje z nami Jakub i Filip, najlepszego dla naszych solenizantów. Mamy dzień bez diety, także można po majówce dzisiaj również odpocząć. Dzień bezpieczeństwa ruchu drogowego i święto Gwardii Szwajcarskiej, czyli formacji, która pełni rolę straży przybocznej papieża. My w tej godzinie zajrzymy do tego, co będzie działo się w Kaliszu na polach marsowych już 19 i 20 czerwca, bo szykuje się niezła hip-hopowa impreza.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz

0: 9,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Lublin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Potrwają dobę i odbędą się na terenie dwóch gmin, Ostrowite oraz Słupca. Mowa o ogólnopolskich mistrzostwach kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. To jedyne takie wydarzenie w kraju.
3: W rywalizacji biorą udział drużyny reprezentujące praktycznie całe środowisko medyczne.
4: Teraz po rozpoczęciu zapisów praktycznie półtora tygodnia i już mamy komplety drużyn, już rozpoczęliśmy listę rezerwową.
5: Czy to jest tylko współzawodnictwo, czy też promocja czegoś takiej, no służby jednak?
3: Jednym z głównych celów jest przede wszystkim podnoszenie umiejętności, podnoszenie kwalifikacji zespołów, które do nas przyjadą. Dzień wcześniej mamy bloki szkoleniowe, na które zapraszamy fachowców, specjalistów medycyny ratunkowej, lekarzy, mamy również wykłady z położną, mamy wykłady z medycyny pola walki, mamy specjalistów z ratownictwa technicznego. Po bloku szkoleniowym drużyny ruszają na zadania nocne. Dodatkowo tak naprawdę nie wiedzą, o której godzinie wyjadą na te zadania, dlatego że będą informowani na bieżąco, czyli po dostaniu informacji i lokalizacji danego zadania na dojazd o każdej porze w nocy będą mieli tylko 15 minut.
2: Żeby wszystko wyglądało jeszcze bardziej realistycznie, w rolę ofiar różnych zdarzeń wcielą się aktorzy. Statyści będą także utrudniać prowadzenie działań, tak jak dzieje się to często podczas prawdziwych akcji ratunkowych. A z organizatorami mistrzostw Piotrem Maciejewskim i Hubertem Graczykiem rozmawiał nasz reporter Dariusz Michalak. Trwa 29. edycja konkursu o statuetkę Złotego Konia. Prezydent miasta Konina zaprasza do udziału w tym prestiżowym plebiscycie wyróżniającym firmy i przedsiębiorców, którzy rozwijają lokalną gospodarkę oraz inspirują swoimi działaniami. W 2026 statuetki zostaną przyznane w trzech kategoriach: młody lider biznesu, lider inicjatyw prozdrowotnych oraz lider nowoczesnego przemysłu i logistyki. Kandydatów można wskazywać do 29 maja. Do konkursu można zgłaszać się samodzielnie lub zostać nominowanym przez mieszkańców, przedsiębiorców oraz członków kapituły. Wnioski można składać na kilka sposobów: osobiście w Urzędzie Miejskim w Koninie lub online poprzez formularze, do których link można znaleźć na profilu Konin dla Biznesu w serwisach społecznościowych. Spośród zebranych zgłoszeń kapituła konkursu wyłoni nominowane firmy, a laureatów wybierze prezydent miasta Konina. Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się 25 września podczas Balu Przedsiębiorców. Koordynatorem konkursu z ramienia urzędu jest Mariusz Piotrowski z Wydziału Współpracy z Biznesem. Celem tej nagrody jest pokazanie najlepszych podmiotów gospodarczych działających w Koninie i zachęcenie poprzez te przykłady innych przedsiębiorców. Wielkopolska Izba Rolnicza zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę z wieprzowiny, realizowanym w ramach zadania pod nazwą Smacznie i zdrowo z polską wieprzowiną. Konkurs sfinansowany zostanie ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, a do udziału mogą czuć się zaproszone koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia oraz szkoły. Rywalizacja składać będzie się z dwóch etapów. Pierwszy polega na przesłaniu przepisów na potrawę z wieprzowiny. Z nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 10 uczestników, którzy zaproszeni zostaną do drugiego etapu, polegającego na przygotowaniu potrawy i prezentacji jej przed komisją konkursową oraz uczestnikami pikniku w Lichaniu Starym. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać jeszcze do 11 maja do Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kole. Szczegóły konkursu są w regulaminie, który wraz z formularzem można pobrać ze strony WIR-u. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody, a my już teraz zapraszamy na wieprzowinowy festyn, który odbędzie się w niedzielę 17 maja na placu przy dzwonnicy na terenie Licheńskiego Sanktuarium. Przypomnijmy, że w regionie trwa akcja Wielkopolskiej Izby Rolniczej zachęcająca do korzystania z produktów prosto od lokalnych producentów żywności.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.
6: It's been 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Konin FM.
1: Lądujemy w Kaliszu, gdzie na początek wakacji będzie działo się coś naprawdę wspaniałego. Kalisz szykuje naprawdę mocne rozpoczęcie wakacji i już 19 i 20 czerwca pola marsowe zamienią się w wielką hip-hopową scenę, o czym mówimy na antenie Konin FM. Wszystko w ramach dwudniowego, całkowicie darmowego festiwalu. Pierwszego dnia na scenie m.in. Major SPZ, Janusz Walczuk i Young Leosia, czyli mocne nazwiska młodego pokolenia. Dzień później klimat bardziej klasyczny, bo zagrają Tede, Avi i Reto. Start każdego dnia o 17:00, wstęp wolny, więc właściwie nie ma wymówek dla fanów hip-hopu. To dwa dni muzyki, tysiące ludzi i do tego strefa food trucków, więc oprócz koncertów będzie też coś dobrego dla fanów jedzenia.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Szewc, kaletnik, krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskowiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Strażacy nadal walczą z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Fiasko referendum w sprawie odwołania prezydenta Bytomia. A na koniec zaproszenie do teatru na Hamleta po Śląsku.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Nawet do wieczora może potrwać gaszenie pożaru lasów niedaleko Biłgoraja w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Strażaków, którzy od wczoraj walczą z ogniem, od rana wspiera policyjny Black Hawk, który zrzuca wodę na płonące drzewa. Akcję utrudnia susza i bardzo silny wiatr. Pożar jest daleko od zabudowań, ale okoliczni mieszkańcy są zaniepokojeni.
2: Jest to wielka dla nas tragedia, dramat. Tak piękny las płonie i w tak silnym uderzeniem wiatru i siły ci strażacy, jak baliśmy się, że jak zmieni się kierunek wiatru, to niestety może nam się spalić nasz Józefów. Centralnie jak zawiało, to była chwila i mogliśmy być w tym pożarze ogarnięci.
3: Widzę, że pani ze łzami w oczach.
2: No bo mam te działki dosłownie kilometr od tego zarzewia ognia.
4: Bardzo przerażający, bo trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało. Uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać, a już trochę przeżyłem i tych różnych pożarów widziałem, także ten to takie był wyjątkowy.
0: Część okolicznych dróg w związku z pożarem jest nieprzejezdnych. Na miejscu są też prokuratorzy z Zamościa, którzy prowadzą oględziny miejsca wczorajszej katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot. Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców i osób przebywających w części Lubelszczyzny i Podkarpacia SMS-owe alerty. Ostrzega w nich przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach i ich sąsiedztwie. 12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu zajmie się zażaleniem prokuratury, która domaga się aresztowania mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. 57-latek wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Śledczy uważają, że tylko bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli odpowiednio zabezpieczyć tok śledztwa, które jest na wstępnym etapie. Kompromitacja inicjatywy.

0: torów referendum w Bytomiu. Mimo złożenia wymaganej liczby podpisów, blisko 40% z nich zostało odrzuconych przez komisarza wyborczego. Komisarz poinformował, że aż 179 numerów PESEL na listach poparcia referendum należało do osób zmarłych jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem procedury. Referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Mariusza Wołosza się więc nie odbędzie. Sprawa ma jednak ciąg dalszy, bo teraz prezydent zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości fałszerstwa danych. I na koniec zmieniamy temat. Hamlet Williama Szekspira zostanie wystawiony po Śląsku na scenie Teatru Śląskiego, mówi reżyser Robert Talarczyk.
1: Dla tych ludzi, którzy lubią Hamleta, nie będą chcieli jeździć po Polsce i porównywać, to jestem ciekaw, co powiedzą o tym naszym śląskim Hamlecie. O kim on opowiada, o czym jest ten Hamlet, czy on w jakiś sposób rezonuje z dzisiejszym światem i czy w ogóle dla tego kogoś ten śląski Hamlet godający być albo nie być, to ciebie pytanie ma sens.
0: Premiera spektaklu Tragedio Hamleta księcia Dyny Marku 15 maja. Będą też napisy po polsku.
2: A co w regionie?
3: Kilkanaście ciekawych wydarzeń organizuje w tym miesiącu Konińskie Centrum Kultury. Pojutrze na małej scenie czeka nas wystawa pokonkursowa przeglądu twórczości plastycznej przedszkoli. To w piątek o 16.30 przy ulicy Przemysłowej. W sobotę od 15 do 19 na Błoniach piknik patriotyczny Bezpieczni w Europie. W niedzielę o 16 na dużej scenie przy Placu Niepodległości koncert Szlagierowy Zawrót Głowy. W poniedziałek Konińskie Centrum Kultury zaprasza tym razem do Oskardu na widowisko taneczne zatytułowane Wyspa w wykonaniu zespołu Top Dance. To o 18. Za tydzień w środę na małej scenie o 10 spektakl dla dzieci o smoku, który chciał być dorosły. A o 20 stand-up Michała Kutka. 14 maja kabaret Hrabi i Wojtek Kamiński, czyli spotkanie pod tytułem Być facetem. W sobotę 16 maja o 12.30 w dawnym Kadeku. Trzeci krok akrobatyczny. Tu wstęp jest wolny. Tego samego dnia w domu Semełki na Starówce od 11 do 14 warsztaty familijne Siejemy, sadzimy i fantastycznie się bawimy, na które trzeba się zapisać. Kolejne w tym samym miejscu następnego dnia, tym razem pod hasłem W maju kwitną nie tylko kasztany, rozkwitajmy także my. 18 maja w Oskardzie znów będzie można obejrzeć widowisko młodych tancerzy z Konińskiego Centrum Kultury zatytułowane Wyspa. To o 16 i o 18. 19 maja w domu Zamełki koncert Fantazja, Dzień Matki, na który obowiązują bezpłatne wejściówki. 23 w strefie Sowa klimatyczny turniej łazików. 24 parada kundelków na Placu Niepodległości. 28 maja na dużej scenie KCK o 10, 17 oraz 19 widowisko taneczne To, co znika, zostaje. A 31 maja o 14 zaczarowany dzień dziecka zdrowo, kolorowo w Parku Chopina na Starówce.
2: Konin FM. Pogoda.
0: W całym kraju możliwy dziś przelotny deszcz, a miejscami także burze. A na termometrach bardzo duże różnice temperatur. Od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 18 w Wielkopolsce, 23 na Podlasiu, 24 na Śląsku do 26 na Mazowszu.

0: Słuchacie Konin FM na 104.1, najbardziej roztańczonego radia w regionie, a my zaczynamy już 12, a więc połowa pięknej środy przed nami. Kierowca BMW z Wielkopolski tym razem naprawdę przesadził. Mężczyzna postanowił popisać się za kierownicą i wprowadził auto w poślizg. Tym razem operator monitoringu miejskiego zarejestrował, że na drodze publicznej w strefie gospodarczej w Czachorowie kierujący pojazdem BMW nie zachował należytej ostrożności. No i po prostu driftował, a w efekcie otrzymał mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych, 10 punktów karnych i utracił prawo jazdy na 3 miesiące. Dlatego cała sprawa trafiła też dalej do policji. I co ważne, służby jasno zapowiadają zero pobłażania dla takich pokazów na drogach. Funkcjonariusze zapowiadają, że będą działać stanowczo w każdym tego typu przypadku.
1: Reklama. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Castorama.
7: Teoria.
6: I praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kirii 23. Telefon 663 766 023.
9: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Reklama.
10: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Wiosna w pierwszych dniach maja zaskoczyła nas temperaturami zapowiadającymi upalne lato, ale jeszcze pod koniec kwietnia doświadczaliśmy poważnych przymrozków. Wielkopolska Izba Rolnicza wyjaśnia, gdzie złożyć wniosek o oszacowanie szkód w uprawach. Spadek temperatury niekorzystnie wpłynął w zasadzie na wszystkie rolnicze rośliny aktualnie kwitnące w sadach oraz plantacje rzepaku, który właśnie rozpoczął kwitnienie. Tam w regionie, gdzie przeszły fale wiosennych przymrozków, uszkodzenia plantacji są już znaczne. Dodatkowo rośliny są osłabione przez suszę. Straty szacują gminne komisje klęskowe powoływane przez wojewodę. W Wielkopolsce działają one w trybie ciągłym. Aby szkody mogły zostać podliczone, należy złożyć wniosek do komisji gminnej o ich oszacowanie. Dodajmy, że susza i mrozy wpłynęły niekorzystnie także na pszczoły, które po zimie nie zdążyły jeszcze nabrać sił do intensywnego oblotu pól. Niskie temperatury ograniczyły ich aktywność, co przełożyło się na słabsze zapylanie plantacji. W związku z tym można spodziewać się jeszcze większych strat. Tymczasem 13,5 tysiąca złotych dofinansowania z budżetu województwa wielkopolskiego otrzymał Urząd Gminy w Krzymowie na zakupy roślin miododajnych. Nowe nasadzenia pojawią się już niedługo w Szczepidle, a konkretnie na placu gminnym. Kupione i posadzone zostaną między innymi Góg jedno- lub dwuszyjkowy i śliwa wiśniowa. Chodzi więc o rośliny przyjazne pszczołom, które jednocześnie będą atrakcyjne dla danej miejscowości. Mieszkańcy regionu coraz hojniej włączają się w charytatywne akcje. Kilka dni temu uczniowie szkoły dziewiątki z Chorznia zebrali do puszek ponad 5,5 tysiąca złotych. Te środki przekazane przez mieszkańców osiedla trafiły już do hospicjum imienia świętego Jana Pawła II na Glince w Koninie. Z kolei pielgrzymi robią zakupy w sanktuaryjnej szkółce roślin w Licheniu. Można tam nabyć za co łaska na przykład cebulki kwiatów. Cały dochód trafia potem do hospicjum imienia świętego Stanisława Papczyńskiego. Tymczasem w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie prowadzona jest zbiórka książek na Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Można tam przynosić zarówno książki dla dzieci, jak i dorosłych, nowe, używane, ale niezniszczone. Podobne akcje na rzecz tej fundacji trwają także w innych szkołach w regionie. Z kolei Konińska Lewica do najbliższej soboty zbiera praktycznie wszystko, co zalega na naszych domowych półkach. Mogą to być powieści, podręczniki, poradniki, także lektury już dawno zdezaktualizowane. Dzięki współpracy z Miejską Biblioteką i Szkołą w Gosławicach każda taka niepotrzebna już w domu książka zyska drugie życie. Można je przynosić w godzinach od 10 do 11 oraz od 18 do 19 do siedziby Lewicy przy ulicy Energetyka 3A w Koninie. W sobotę ta zbiórka będzie prowadzona dodatkowo jeszcze między godziną 14 a 15. 30 i 31 maja polecamy, by wybrać się na boisko piłkarskie przy ulicy Parkowej w Malanowie, ale nie na mecz, tylko na wielką, pozytywną imprezę. W tych dwóch dniach odbędzie się kolejna edycja Dni Malanowa. Wszystko zacznie się w sobotę 30 o godzinie 17. Na samym początku wystąpią lokalni artyści. Potem o 19.30 na scenie pojawi się Folk Music Show, czyli zespół Redlin. Po tym występie przewidziano podsumowanie Gminnej Ligi Piłki Nożnej, a o 21.00 koncert zespołu After Party, po którym aż do 2.00 w nocy trwać będzie dyskoteka pod gwiazdami. Następnego dnia, w niedzielę 31 maja, w południe sprawowana będzie tradycyjna msza w intencji mieszkańców gminy Malanów. Potem o 16.00 zaczną się występy lokalnych artystów, a o 20.30 gwiazda wieczoru zespół Daj to głośniej. O godzinie 22.00 pokaz Fire Show, po którym zacznie się kolejna nocna plenerowa dyskoteka. W czasie Dni Malanowa obecne będzie także Wesołe Miasteczko, liczne punkty gastronomiczne i handlowe, strefa profilaktyczno-edukacyjno-artystyczna, będą animacje i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, loteria fantowa oraz piana party. Zapraszamy na Dni Malanowa w ostatni weekend maja.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Na antenie Konin FM na 104.1 zaglądamy do czegoś pozytywnego i to z naszego regionu. W Koninie dzieje się coś świetnego, bo uczniowie ze szkoły podstawowej nr 9 wcielili się w rolę nauczycieli i szkolą seniorów. Ale nie z byle czego. Chodzi o obsługę nowych technologii i bezpieczeństwo w internecie. Podczas takich spotkań młodzi pokazują starszym m.in. jak korzystać ze smartfonów, aplikacji czy internetu, ale też, co bardzo ważne, jak nie dać się oszukać w sieci, czyli jak rozpoznawać podejrzane wiadomości, fałszywe linki czy próby wyłudzeń. I to jest właśnie fajne, bo tutaj działa prawdziwa wymiana doświadczeń. Seniorzy zdobywają nowe umiejętności, a młodzież uczy się cierpliwości i odpowiedzialności.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucji czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskowiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
5: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
6: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe. HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
1: Reklama.
7: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Jest wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila. Nowe doniesienia w sprawie pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Za maturzystami kolejny egzamin.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie znęcania się nad 8-letnim Kamilem z Częstochowy. W wyniku długotrwałego maltretowania chłopiec zmarł. Ojczym dziecka, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia, m.in. za zabójstwo. Matka Kamila, Magdalena B., za pomoc w zabójstwie i znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzynę 95 zatankujemy jutro za maksymalnie 6 zł 46 groszy, benzynę 98 za 6,95, a olej napędowy za 7 zł 26 groszy za litr. Oznacza to, że jutro tankowanie będzie nas kosztować nieco mniej niż dziś. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zebrał się sztab kryzysowy w związku z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, pożar pod względem zakresu terytorialnego jest opanowany. Pojedyncze ogniska są na bieżąco wygaszane. Minister dodał, że niepokojący jest silny wiatr. A w czasie gaszenia pożaru dwóch strażaków podtruło się czadem, są w szpitalu, czują się dobrze. Walka z żywiołem może potrwać nawet do wieczora. Do akcji wkroczyły już kolejne śmigłowce. Mieszkańcy kilku okolicznych powiatów dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem przed groźnym zadymieniem. Jak mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, lepiej pozostać w domu.
2: Na ten moment to zagrożenie jest mocno oddalone od zabudowań, ale oczywiście dymy pożarowe ze względu na wiatr przesuwają. Czuwają się też w długich odległościach i to zagrożenie się pojawia, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby właśnie do potrucia nie doszło, zamknięcie okien i pozostanie w domach jest jak najbardziej bezpieczne.
0: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności śmierci pilota samolotu, który zginął wczoraj w czasie gaszenia pożarów. Tymczasem Roztoczański Park Narodowy, znajdujący się 10 km od pożaru, prewencyjnie wprowadził zakaz wstępu na tereny leśne. Ma obowiązywać do czasu opanowania pożarów w Puszczy Solskiej, ale też poprawy warunków atmosferycznych, bo na razie zagrożenie pożarowe potęguje susza, wysokie temperatury i silny wiatr. Pracownicy parku prowadzą wzmożone patrole na terenie parku, również z wykorzystaniem dronów. I na koniec zmieniamy temat. Za nami kolejny dzień matur. Dziś maturzyści pisali egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla zdecydowanej większości z nich był to język angielski. A jak im poszło?
3: Całkiem nieźle.
4: Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
5: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
3: Myślę, że 80+.
5: A przy matematyce to dzisiaj było łatwo.
6: Bardzo dobrze. Angielski to wiadomo, zawsze raczej coś prostszego niż poprzednie maturki. No i ostatnia matura z tych podstawowych, więc od jutra już tak naprawdę tylko te przedmioty, które nas interesują. Rozszerzania i to tyle, koniec tego maratonu podstawowego.
0: Poza angielskim maturzyści mieli do wyboru także język niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku ukraiński.
1: A co w regionie?
7: Dzikie ptactwo intensywnie rozgląda się za miejscami na swoje rodzinne gniazda. Często to gęste krzewy dają im dobrą osłonę i spokój do wyprowadzania lęgu. Nadleśnictwo koło przypomina, że jeśli podczas spaceru zauważymy ptaki szukające miejsca na gniazdo, powinniśmy dać im spokój. Nie wchodźmy w krzewy i nie płoszmy żadnych zwierząt. Czasem najlepszą pomocą dla przyrody jest po prostu nie przeszkadzać. A my przypominamy dwa ważne ostrzeżenia. Na drogach w regionie uważajmy na łosie, zdarzają się już wypadki z ich udziałem. A na koniec...

0: miejskich osiedlach psy wyprowadzajmy na smyczy, nie puszczajmy też dzieci bez opieki. Praktycznie wszędzie od 5 osiedla przez centrum pochorzeń widywane są dziki. Trzeba być ostrożnym. Nie płoszmy ich, bo rozpędzone mogą wypiec na ulicę wprost pod samochód. I jeszcze wskazówka dotycząca otoczenia bloków, przydomowych ogrodów czy ogródków działkowych. Eksperci z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu tłumaczą, by jeszcze nie kosić traw. Jest susza, może to spowodować jeszcze większe wysuszenie gleby. Koszenie zwiększa parowanie wilgoci z ziemi. W ten sposób szkodzimy trawnikom i całemu ekosystemowi. Trawy w mieście powinny być koszone na krótko, tylko tam, gdzie ograniczają widoczność przy drogach.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Na termometrach dziś duże różnice temperatur, od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 23 na Podlasiu, 24 na Śląsku, do 27 na Mazowszu. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a miejscami także burze.

0: Konin FM.
1: Po 13 na antenie Konin FM coś dla was. Coś, co dotyczy bardzo codziennej sprawy. I spacerów, i samochodów, i zieleni. W naszym regionie planowane są kolejne zmiany. Tym razem plac przy ulicy Legionów Polskich w Turku w końcu może mówić o rewitalizacji właśnie w tym miejscu. Burmistrz Romuald Antosik podpisał już umowę także na przebudowę parkingu, więc kolejna inwestycja w naszym regionie niedługo będzie miała miejsce. Wartość tej umowy to prawie 2 800 000 zł. Przewidziano około 70 miejsc parkingowych, a oprócz tego sam parking ma łączyć swoją funkcję z większą ilością zieleni, także będzie to też na pewno coś bardzo ciekawego. To także wysoka zieleń, mała architektura, ławki, kosze, stojaki rowerowe, pergole czy oświetlenie. I dodatkowe elementy przyjazne ptakom czy owadom. Także bardzo cieszymy się z kolejnej inwestycji.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Reklama.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Poranek Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Nadchodzą kolejne zmiany w zieleni na terenie miasta Koła. Modernizacji doczeka się park imienia Juliusza Słowackiego. Będzie to kosztowało 3 miliony 833 tysiące złotych. Zakres inwestycji w parku jest szeroki i obejmuje m.in. wykonanie nowego układu alejek parkowych z nawierzchni poliuretanowych, budowę ogrodów deszczowych i zwiększenie retencji wód opadowych, nasadzenia drzew i krzewów miododajnych oraz roślinności wspierającej bioróżnorodność, stworzenie łąk kwietnych i siedlisk dla owadów oraz drobnej fauny, montaż schronień dla nietoperzy i elementów wspierających przyrodę, budowę ścieżek edukacyjnych z tablicami informacyjnymi o klimacie i obszarach chronionych oraz doposażenie parku w ławki, leżaki, kosze i stojaki rowerowe. Będzie też coś, co ucieszy także turystów. W Parku Słowackiego w Kole stanie platforma widokowa na Dolinę Warty. Prace mają zakończyć się w styczniu 2028 roku. Tymczasem teraz na terenie Okrągłego Miasta trwa budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza. Wykonano sieć o długości 220 metrów, 9 studni i 10 sięgaczy do granicy nieruchomości. To jedna z najbardziej oczekiwanych realizacji w Kole z branży sanitarnej, w ramach której wykonano także przyłącze związane z planowanymi inwestycjami w tym obszarze. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole przypomina jednocześnie, że samodzielne wykonanie podłączenia bez warunków wydanych przez wodociągi grozi sankcjami. Jednocześnie tam, gdzie jest kanalizacja, tam istnieje obowiązek podłączenia się do niej. Nie można mieć już szamba. Święto Muzyki Ewangelickiej w Koninie w niedzielę o godzinie 10 w kościele Świętego Ducha, tym koło ronda na Starówce, odbędzie się przegląd chórów w ramach 38. diecezjalnego zjazdu chórów diecezji pomorsko-wielkopolskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce. Do Konina przyjedzie 8 chórów i zespołów z Bydgoszczy, Konina, Piły Poznania, Rypina, Torunia, Włocławka i Żychlina. Ponad 100 chórzystów połączy wspólna pasja do muzyki churalnej i śpiewu. To wydarzenie o wieloletniej tradycji, które integruje środowisko muzyczne całej ewangelicko-augsburskiej diecezji, a w tym roku nabiera szczególnego znaczenia, bo wpisuje się w obchody 200-lecia konińskiej parafii ewangelickiej. Przegląd stanowi także część cyklu koncertowego Muzyka w Ewangelickim, organizowanego przez Fundację Per Musicam. Wstęp na koncert jest wolny. Zapraszamy 10 maja na 10 do Kościoła Świętego Ducha. Tymczasem już niebawem w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zorganizowany zostanie Międzynarodowy Kongres Maryjny dla Polski i Polonii. Będzie to wydarzenie skierowane do wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiarę oraz umocnić życie codzienne. W programie znajdą się konferencje, warsztaty, spotkania dla rodzin, procesje światła oraz nocne czuwanie. Nie zabraknie także aktywności dla dzieci i młodzieży oraz radosnego festynu rodzinnego. Wstęp jest wolny. Kongres w Lichani odbędzie się w dniach 22-24 maja. Ma być dostępny całą dobę, nocą oświetlony i z wejściem na aplikację. Mowa o korcie do padla, który powstaje w Koninie na 5. osiedlu. Padel łączy w sobie grę w tenisa ze squashem. To coraz popularniejsza dyscyplina wśród młodych ludzi. By zacząć ją uprawiać, nie trzeba mieć ani specjalnych zdolności, ani być fizycznie wytrwałym. Każdy może spróbować swoich sił. Ale nietypowy kort w Koninie to nie jedyna wyjątkowa rzecz w regionie. Na przykład w powiecie tureckim istnieje farma karpia koi. Ta ryba ma niewiele wspólnego z popularnym w Polsce wigilijnym daniem. Wygląda tak ładnie, że aż żal byłoby ją zjeść. Karp koi ma na ogół dużo pomarańczowej barwy z elementami bieli i czerni. Niektóre okazy mają też żółtawe łuski. W najbliższą niedzielę od 10 do 16 we wsi Chocim koło Kawęczyna będzie można wziąć udział w dniu otwartym na terenie hodowli tego ozdobnego japońskiego karpia, którego dorosłe osobniki mogą mierzyć do 100 cm długości. To okazja, aby zobaczyć je z bliska i porozmawiać o ich hodowli oraz pielęgnacji. I wracamy jeszcze do Konina. Lokalna organizacja turystyczna Marina prowadzi bowiem zapisy na spływy kajakowe z cyklu Złap za wiosło. 6 czerwca trasa Ladoruc, kanał Ślesiński, Kosławice. 27 czerwca Mikorzyn, kanał Ślesiński, Konin. I 5 września Konin, rzeka Warta, Radolina. Każda z wycieczek liczyć będzie od 14 do 18 km.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Mamy teraz historię prosto z granicy polsko-niemieckiej, która brzmi trochę niewiarygodnie. Na przejściu w Jędrzychowicach Ludwigsdorf niemiecka policja zatrzymała 53-letniego Polaka jadącego BMW. Podczas rutynowej kontroli szybko wyszło na jaw, że auto figuruje w systemach jako pojazd do odebrania. Powodem były nieuregulowane raty i sądowy nakaz zwrotu. W efekcie funkcjonariusze skonfiskowali samochód na miejscu. I to nie koniec zaskoczenia. Kierowca, jak opisują media, został poinformowany, że dalszą drogę musi kontynuować już bez auta, czyli pieszo. A cała sytuacja tylko pokazuje, jak szybka i bezwzględna potrafi być procedura, kiedy w grę wchodzą decyzje sądowe i międzynarodowe bazy danych. Jedziesz autem, a kończysz podróż na własnych nogach.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027. U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
6: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

0: 9,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń. Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę. Zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
2: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
3: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
4: W niedziele handlowe również.
3: Reklama.
5: Są nowe zarzewia ognia w pożarze lasu w Puszczy Solskiej. Ojczym i matka Kamila z Częstochowy z wyrokami. Prezydent składa do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach, a rząd ma jutro przyjąć własny projekt w tej sprawie.
6: Wiadomości Konin FM.
5: Miriam Lipińska. Trwa walka z ogromnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Jak mówił podczas sztabu kryzysowego szef MSWiA Marcin Kierwiński, sytuacja nad ranem wydawała się opanowana, ale wiatr i nowe zarzewia ognia znów ją skomplikowały. Do akcji skierowano policyjnego Black Hawka i śmigłowce lasów państwowych. Na miejscu są trudne warunki. Mokradła utrudniają dojazd ciężkiego sprzętu, a silny wiatr zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Podczas akcji doszło do tragedii. Rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Na miejscu zginął pilot. Kondolencje jego rodzinie złożył premier Donald Tusk.
7: Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach. Także jeszcze raz najszczersze wyrazy współczucia.
5: Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim wybuchł wczoraj po południu. W kilku gminach obowiązuje alert RCB. Mieszkańcy mają zamknąć okna i przygotować się na ewakuację. A na miejscu pojawili się też inspektorzy ochrony środowiska, aby zbadać jakość powietrza, mówi inspektor Agnieszka Bachta.
8: Na razie łapiemy powietrze, żeby poddać go analizie pod względem jakości, co zawiera. Czy to nie są substancje szkodliwe dla człowieka, czyli między innymi i pył?
5: Inspektorzy po bardzo wstępnych badaniach zapewniają, że jakość powietrza jest bezpieczna. Zapadł wyrok w głośnej sprawie 8-letniego Kamila z Częstochowy. Tamtejszy sąd okręgowy skazał ojczyma Dawida B. na 25 lat pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć Kamila. Matka Magdalena B. decyzją sądu ma spędzić za kratami 16 lat za pomocnictwo i znęcanie się nad dzieckiem. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jak straszną przemoc zastosował ojczym wobec Kamila 29 marca 2023 roku.
9: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
5: Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, ale też nad pozostałymi dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura zapowiedziała już apelację. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt ustawy o kryptoaktywach. Poinformował o tym szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Tymczasem rząd jutro ma przyjąć w trybie obiegowym trzeci już projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Przepisy podnoszą kary za oszustwa na tym rynku. Później pałeczkę przejmie Sejm, który może uchwalić nowe prawo w przyszłym tygodniu. A dziś, późnym popołudniem, w Senacie ma się odbyć szeroka debata o aferze wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Przedstawiciele rządu krok po kroku przedstawią, co w tej sprawie wiadomo. Nie ma planów utajnienia obrad. I na koniec niezwykłe znalezisko na dnie Bałtyku. To beczka z bryłami żelaza. Na jej denku

0: zachowały się znaki kupieckie stosowane do końca XVII wieku, między innymi do znakowania towarów przewożonych drogą morską. Teraz znalezisko zostanie zbadane w Muzeum Morskim w Gdańsku.
1: A co w regionie?
2: Powiat Słupecki przekaże prawie 11 tysięcy złotych na pierwszy etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu świętego Izydora z około 1650 roku, znajdującym się w kaplicy bocznej dużego drewnianego kościoła pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Graboszewie koło Strzałkowa. To kolejny krok w kierunku ochrony dziedzictwa cennego dla całego województwa. Ołtarz jest przykładem barokowej sztuki sakralnej. Zaplanowane prace pozwolą zabezpieczyć jego konstrukcję i warstwę malarską oraz zatrzymać proces naturalnego niszczenia. Tymczasem w Koninie, w Akademii Nauk Stosowanych, powstała nowoczesna przestrzeń, w której seanse filmowe, prezentacje, wykłady czy wydarzenia nabierają wyjątkowego, profesjonalnego charakteru. Mowa o sali projekcyjnej, która na uczelni znalazła swoje miejsce w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, czyli obok Szkoły Górniczej. Znajdują się tam 43 komfortowe miejsca, pulpit oraz imponujący ekran, co zapewnia doskonałe warunki zarówno do zajęć dydaktycznych, jak i wydarzeń kulturalnych lub naukowych. Starannie zaprojektowane wnętrze, utrzymane w stonowanych odcieniach szarości, minimalizuje odbicie światła i sprzyja pełnemu skupieniu. Ogromny, elektrycznie rozwijany ekran o przekątnej 150 cali oraz nowoczesny projektor laserowy gwarantują wysoką jakość obrazu. Za doskonałe wrażenia dźwiękowe odpowiada system nagłośnienia przestrzennego, a zastosowane rozwiązania akustyczne zapewniają komfort odbioru niezależnie od charakteru wydarzenia. Przypomnijmy, że rekrutacja na studia w Państwowej Uczelni w Koninie rozpocznie się 22 czerwca.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Idzie zmiana pogody już dziś w całym kraju. Przelotny deszcz, a miejscami także burze. A na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 24 na Śląsku, do 26 na Mazowszu.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Zapraszam Was na 14 i tym razem zaglądamy do funkcjonariuszy z naszego regionu. Niedawno w Trzebawiu odbyła się gala, podczas której wręczono prestiżowe kryształowe gwiazdy. Te trafiły do rąk policjantów i policjantek z Wielkopolski, w tym także do funkcjonariuszy ze słupeckiej policji, do sierżanta sztabowego Krystiana Nowaka i do posterunkowej Anny Goździak. Przypomnijmy, że w zeszłym roku uratowali mężczyznę, który próbował sobie odebrać życie na torach i całe szczęście pomoc dotarła na czas. Także bardzo serdecznie gratulujemy i całe szczęście mundurowi spisali się na medal.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Kolejna ważna inwestycja. W Turku przebudowany zostanie teren przy Barburce. Obecny plac, który aktualnie pełni głównie funkcję parkingu, przejdzie kompleksową rewitalizację, zostanie uporządkowany i wzbogacony o zieleń. Największą zmianą będzie wprowadzenie tam właśnie roślinności. Powstaną wydzielone przestrzenie z drzewami i krzewami, które poprawią jakość powietrza, dadzą cień i pomogą zatrzymać wodę po deszczu. Pojawią się też elementy, z których będzie można korzystać na co dzień, ławki, oświetlenie, stojaki na rowery, pergole z roślinami, a nawet miejsce do odpoczynku w bardziej swobodnej formie. Zaplanowano również rozwiązania wspierające przyrodę, na przykład budki dla ptaków wkomponowane w oświetlenie. W ramach inwestycji przebudowana zostanie także infrastruktura podziemna, w tym kanalizacja deszczowa oraz systemy nawadniania ziemi. Będzie to kosztowało 2 miliony 797 tysięcy złotych, a realizacją zajmie się przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych z Turku. Ma to być miejsce wygodne i przyjemne w codziennym korzystaniu. Nie tylko do zaparkowania auta, ale także do zatrzymania się na chwilę i odpoczynku. Ponadto dzięki zastosowanym rozwiązaniom część wody deszczowej będzie zatrzymywana w gruncie i ograniczone zostanie nagrzewanie się na wierzchni w upalne dni. Znamy już dokładny program Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą, który odbędzie się 6 i 7 czerwca. Przez cały czas obecne będą stoiska z tradycyjnym jadłem i napitkami, kramy rękodzielników, strzelanie z łuku, pokazy średniowiecznego rzemiosła i tętniące życiem obozowiska wojów. Do tego Słowiański Plac Zabaw czy archeologiczna piaskownica. W sobotę 6 czerwca zaplanowano także spacer historyczno-przyrodniczy na Rydlową Górę, archeologiczną grę terenową Z liter księgi się składają, turniej wojów o nagrodę kasztelana lądzkiego, popularno-naukowy wykład przyrodniczy Odwieczna miłość do celulozy i kleju, czyli o tym, co pożera nasze książki, teatrzyk ilustracji Kamishi Bai, koncert zespołu Maniucha i Ksawery, zwiedzanie z przewodnikiem łąk trzęśliczowych z fragmentami starorzecza, inscenizacja walk wczesno-średniowiecznych Bitwa o ląd oraz koncert zespołów Azdaja i Dziwoludy. A to tylko połowa sobotniego programu. W niedzielę 7 czerwca drużynowe walki wojów, warsztaty ilustratorskie dla dzieci i spotkania autorskie z Pawłem Wakułą, przyrodnicze bajki czy koncerty zespołu Małe TGD. Oprócz tego wystawy archeologiczne, warsztaty tańców dawnych albo wykład o tym, co skrywa biblioteka pocysterska klasztoru w Lądzie. Cały program imprezy składa się z około 60 punktów. Można się z nim zapoznać na stronach powiatu słupeckiego. Za kilka dni będziemy wspominać ważną datę w historii ziemi konińskiej.
2: Dla mieszkańców Lichenia, okolic Konina i całego regionu Wielkopolski data 8 maja 1863 roku ma ogromne znaczenie. Tego bowiem dnia pod Ignacewem miała miejsce jedna z większych bitew w ramach powstania styczniowego. Podczas tej bitwy, niestety przegranej przez powstańców, zginęło od 160 do 180 żołnierzy, a wielu odniosło rany. Wielu z nich na skutek tych ran spoczywa na cmentarzach w całej okolicy Lichenia Starego. Nie wszyscy także wiedzą, że przy kościele świętej Doroty w Licheniu Starym znajduje się mogiła będąca także pomnikiem upamiętniającym tę właśnie bitwę. Każdego roku w sanktuarium licheńskim w okolicach tej daty odbywają się uroczystości dla upamiętnienia tego wydarzenia. Tak też będzie w tym roku. 10 maja o godzinie 11:30 zgromadzimy się przed licheńską bazyliką. Na placu przed nią zostały umieszczone brzozowe krzyże zaznaczonymi potyczkami i bitwami powstania styczniowego. Będziemy wprowadzać do licheńskiej bazyliki wstęgę narodową. Harcerze złożą przy tych brzozowych krzyżach białe i czerwone znicze. Po mszy świętej sprawowanej w intencji ojczyzny i poległych w powstaniu styczniowym przejdziemy z flagą narodową właśnie pod ten pomnik przy kościele świętej Doroty, gdzie złożymy kwiaty i zapalimy znicze. Na te uroczystości wszystkich serdecznie zapraszam.
1: Mówił kustosz licheńskiego sanktuarium ksiądz Sławomir Chomącik.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Konin FM.
1: A my zaglądamy dziś do świata show biznesu, gdzie emocji jak zwykle nie brakuje. W najnowszym odcinku swojego programu Kuba Wojewódzki wrócił do głośnej sytuacji sprzed lat z Dodą. Przypomniał rozmowę z 2022 roku w jego podcaście, którą piosenkarka przerwała po kilku minutach. Powodem miały być pytania o jej medialne i finansowe afery. Doda niedawno tłumaczyła w wywiadzie, że nie musi się pojawiać w takich formatach, bo jak sama stwierdziła, jest w Polsce bardziej rozpoznawalna niż Coca-Cola. I właśnie do tego odniósł się Wojewódzki, ironizując nawet, że Coca-Cola miała liczne procesy, a na koniec dodał, też jest tania. No i jak widzicie, ta medialna wymiana zdań wciąż się nie kończy.
2: Reklama. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Szkoła jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
2: Reklama. Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Dziękuję za to, że środę spędzacie właśnie z nami, właśnie z Konin FM na 104.1. Dobrym towarzyszem będzie także po 15.00 Wojtek Maciejewski w swoim popołudniu w dobrym rytmie, a ja słyszę się z wami w czwartek, 7 maja w imieniny Róży i Gizeli, Dzień E-Aktywności Obywatelskiej i Dzień Hasła. Olaf Kaszyński, do jutra, cześć!
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: RCB ostrzega przed zagrożeniem pożarowym w lasach w kolejnych regionach. Jest kara dla szpitala za zabieg poza kolejnością krewnego senatora KO. Zabytkowy tramwaj z Poznania będzie woził turystów w Warszawie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerza ostrzeżenie przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Obowiązuje już w 3 województwach: na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Służby walczące z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie niepokoi bardzo mocny wiatr. Jak mówi zastępca komendanta Straży Pożarnej w Lublinie Rafał Goliszek, wiatr bardzo utrudnia działania strażaków, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano.
2: Bardzo silny wiatr. Tutaj koledzy trzymali linie gaśnicze we dwóch, trzech nawet. Ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani.
3: Jednocześnie zmieniliście siedzibę sztabu.
2: Dla bezpieczeństwa strażaków, funkcjonariuszy i osób pracujących w sztabie.
3: Ci strażacy, mówiło się rano, że dwóch strażaków trafiło do szpitala.
2: To były zasłonięcia z wycieńczenia, z tej ciężkiej pracy, z dymu.
4: Pierwszy raz widzicie taka sytuacja na naszych tych pięknych lasach, na naszym terenie. Wszystko górą przechodziło na kolejne...
3: Błyskawicznie.
4: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
0: W związku z pożarem w Puszczy Solskiej RCB ostrzegło przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Radzi też, by przygotować się na wypadek ewakuacji. Ponad 130 tysięcy złotych. Taką karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To konsekwencja przyjęcia przez placówkę poza kolejnością krewnego senatora KO Tomasza Lensa. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że szpital nie zapewnił należytej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu przeprowadzonym u krewnego polityka. Stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
5: Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
0: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej nie zostały upublicznione. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
6: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
0: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
6: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
0: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca w ramach środka zapobiegawczego. Sąd skierował 15-latka do schroniska dla nieletnich. Maksymalnie 6 zł i 46 groszy za litr benzyny 95, 6,95 za benzynę 98 i 7 zł i 26 groszy za litr oleju napędowego. To jutrzejsze maksymalne ceny przy dystrybutorach. Tym samym tankowanie będzie jutro nieco tańsze niż dziś. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36.
1: A co w regionie?
7: Kamery monitoringu w naszych miastach coraz częściej pozwalają dokładnie wskazać sprawców przestępstw. Przykładem takiej skuteczności od paru lat jest Kleczew.
8: Mamy 33 kamery, które automatycznie potrafią sczytywać numery rejestracyjne, które mają umiejętność mierzenia prędkości, a są takiej rozdzielczości, że kamera, która wisi na przykład przy urzędzie, jest w stanie zobaczyć, czy ktoś na targowicy, która jest oddalona o ponad 200 metrów, na przykład pali papierosa z filtrem czy bez filtra, więc naprawdę mamy niesamowity sprzęt, jeżeli chodzi o monitoring.
7: Niedawno w przestrzeni miasta skradziono elementy dekoracyjne.
8: Kiedy mieliśmy już ustalonych sprawców, ja zawsze daję szansę. Tak samo zrobiłem w przypadku wandali, którzy zniszczyli nam wiatę przystankową. Poprosiłem, żeby się zgłosili do urzędu i wtedy nie zgłaszam sprawy na policję i oni z tej szansy skorzystali. Tak samo było wtedy, kiedy również nasza młodzież wymalowała nam flamastrami drzwi ewakuacyjne z kina, niszcząc je, bo one wymagały ponownego malowania. Wtedy również dałem im szansę na to, aby uderzyli się w pierś, przyszli do urzędu, przeprosili. Dokładnie tak samo postąpiłem.

0: tym razem, czyli zaapelowałem do sprawców, aby oddali oczywiście skradzioną rzecz, aby pojawili się w urzędzie, wyjaśnili swoje zachowanie, ponieważ no ja nie chcę tylko i wyłącznie karać, no bardzo łatwo jest zadzwonić na policję i spowodować, żeby ktoś dostał mandat, a być może jakiś zapis w dokumentach, który nie wie, że to są młodzi ludzie, to nie wiem, uniemożliwi później szereg możliwości, czy zamknie im drogę, nie wiem, do pracy chociażby w służbach mundurowych, bo czasami jeden błąd, takie głupie zdarzenie potrafi przekreślić czyjąś przyszłość tak naprawdę.
1: Tłumaczy burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski. Podobnej klasy sprzęt wpięty jest także w system monitoringu Konina. Kamery są tak niewielkie, że w wielu osiedlowych zakątkach możemy sobie nie zdawać sprawy z ich obecności. Trzeba więc wszędzie mieć się na baczności i unikać chuligańskich fabryków lub drogowych wykroczeń.
2: Konin FM. Pogoda.
3: Zgodnie z zapowiedziami chłodniejsze masy powietrza już mamy, chłodniejsze w porównaniu z tym, co było podczas weekendu, ale apogeum tego chłodzenia jeszcze przed nami. Czwartek i piątek, wtedy w ciągu dnia temperatura nie będzie przekraczać plus 15 stopni, nocami spadki temperatury nawet tylko do plus 5. Ale na szczęście na weekend znowu zapowiadane jest ocieplenie, w niedzielę plus 23 stopnie, po weekendzie w poniedziałek nawet 24, ale wtedy według synoptyków będą pojawiać się burze.
2: FM.
3: Dzień dobry, mówię w majowe popołudnie po godzinie 15. Witam i zapraszam do godziny 18. Wojtek Maciejewski już przed mikrofonem. Witam i rozpoczynam program Popołudnie w dobrym rytmie. Za chwilę ważne informacje dla tych, którzy w drodze. Kto o 15 skończył pracę, to niech cały czas zostaje z nami. Niech swoje radioodbiorniki w swoich autach ma ustawione na fale 104.1 FM, bowiem na naszej antenie za chwilę informacje dla Was. Informacje związane z sytuacją drogową. Będziemy też w Turku, bo tam inwestycja związana z ruchem rowerowym startuje. Później też pojawią się newsy związane z działalnością naszych lokalnych policjantów, a przed 16 w gospodarczych wiadomościach powiem co nieco o tym, jak mają wyglądać stopy procentowe, także słuchacze w naszym subregionie, którzy macie kredyty, zwłaszcza te hipoteczne, przed 16 bardzo ważne informacje dla Was.

0: Konin FM.
1: Czas już teraz na drogowe informacje na antenie Konin FM. Uważajcie, kierowcy, większy ruch mamy po godzinie 15 na najważniejszych skrzyżowaniach i trasach w Koninie, jak i w całym regionie. Korek widać teraz na przykład na światłach w Ślesinie. Tam pamiętajcie o zamkniętym jeszcze moście. O tym dzisiaj będziemy mówić, bo ten most wkrótce zostanie otwarty. Most w Ślesinie na wojewódzkiej trasie numer 263. Inny most w Koninie w remoncie. Most na trasie warszawskiej Krajowa 90. Dwójka, tam liczymy się z utrudnieniami podróżując po zwężonej trasie, zwłaszcza w stronę Nowego Konina. Tam te chopki, o których już wiele mówiono, one utrudniają przejazd przez ten remontowany odcinek. Korek na nowej przeprawie w stronę Nowego Konina, zakorkowane rondo miast partnerskich. Szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim zmotoryzowanym po 15. Tego życzy Konin FM.
0: Konin FM.

0: FM.
1: Reklama.
2: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Jesteśmy już w Turku z kolejną informacją, którą mam do przekazania, tam bowiem do września przyszłego roku powstanie ścieżka rowerowa wzdłuż ulic Kaliskiej i Gorzelnianej. Wartość inwestycji to ponad 2 600 000 zł. Zadanie jest oczywiście realizowane przy udziale zewnętrznego dofinansowania. Tutaj mowa o funduszach unijnych. Podpisana została umowa. Planowana inwestycja obejmuje budowę drogi dla pieszych i rowerów o długości około 1 200 m. Trasa ścieżki będzie prowadziła od ronda Romana Dmowskiego ulicą Kaliską do skrzyżowania z Mickiewicza i Gorzelnianą, dalej ulicą Gorzelnianą do skrzyżowania z ulicą Łąkową. W ramach inwestycji powstaną również stojaki rowerowe, wiata rowerowa, stacja naprawy jednośladów oraz oświetlenie solarne.
1: Konin FM. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up

0: RMFFM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Wiosna w pierwszych dniach maja zaskoczyła nas temperaturami zapowiadającymi upalne lato, ale jeszcze pod koniec kwietnia doświadczaliśmy poważnych przymrozków. Wielkopolska Izba Rolnicza wyjaśnia, gdzie złożyć wniosek o oszacowanie szkód w uprawach. Spadek temperatury niekorzystnie wpłynął w zasadzie na wszystkie rolnicze rośliny aktualnie kwitnące w sadach oraz plantacje rzepaku, który właśnie rozpoczął kwitnienie. Tam w regionie, gdzie przeszły fale wiosennych przymrozków, uszkodzenia plantacji są już znaczne. Dodatkowo rośliny są osłabione przez suszę. Straty szacują gminne komisje klęskowe powoływane przez wojewodę. W Wielkopolsce działają one w trybie ciągłym. Aby szkody mogły zostać podliczone, należy złożyć wniosek do komisji gminnej o ich oszacowanie. Dodajmy, że susza i mrozy wpłynęły niekorzystnie także na pszczoły, które po zimie nie zdążyły jeszcze nabrać sił do intensywnego oblotu pól. Niskie temperatury ograniczyły ich aktywność, co przełożyło się na słabsze zapylanie plantacji. W związku z tym można spodziewać się jeszcze większych strat. Tymczasem 13,5 tysiąca złotych dofinansowania z budżetu województwa wielkopolskiego otrzymał Urząd Gminy w Krzymowie na zakupy roślin miododajnych. Nowe nasadzenia pojawią się już niedługo w Szczepidle, a konkretnie na placu gminnym. Kupione i posadzone zostaną między innymi głóg jedno- lub dwuszyjkowy i śliwa wiśniowa. Chodzi więc o rośliny przyjazne pszczołom, które jednocześnie będą atrakcyjne dla danej miejscowości. W sobotę ciekawe wydarzenie w gminie Kazimierz Biskupi. W zabytkowym pałacu w Posadzie będzie można posłuchać opowieści Michała Kwileckiego. To potomek posła i senatora Jana Józefa Kwileckiego. Szykuje się więc dyskusja, podczas której będzie można poznać wiele trudnych historii i otrzymać odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące przeszłości wielkopolskiej ziemi. Spotkanie poprowadzi Zbigniew Cybuła. Zachęcamy, by 9 maja wybrać się na godzinę 17 do Posady. Tymczasem w ostatnią sobotę maja, a więc 30 czeka nas majówka z gminą Lądek. Wszystko zacznie się o 16 występami lokalnych artystów. Potem zaprezentują się solistki Darii z zespołu Monroe. Następnie o 19 zaśpiewa Dareo. O 20 pierwsza z gwiazd wieczoru André, a o 21 zespół Papa Dance. Na koniec przewidziano nocną dyskotekę. Zagrają DJ-e Mike i Romi. W czasie majówki w Lądzie obecne będą stoiska kół gospodyń wiejskich, stoiska prewencyjne, gastronomia, aktywności sportowe dla dzieci przygotowane przez lądzkie oratorium, a do tego rodeo i dmuchańce. W ten sposób Lądek w powiecie słupeckim znów ożyje muzyką, śmiechem i świetną energią. 20 i 21 czerwca czekają nas Dni Sompolna oraz Wielkopolski Piknik Sołtysów z konkursem na Sołtysa Roku. Program imprezy prezentuje się bardzo ciekawie. Najpierw w sobotę 20 czerwca o godzinie 16 wystąpi zespół Dębowiacy. Potem o 17 oficjalne otwarcie Pikniku Sołtysów, a o 18.30 zagra legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni. Później przewidziano rozstrzygnięcie konkursu na najpopularniejszego sołtysa Wielkopolski Wschodniej, a o 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda, Grupson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mawim. W niedzielę 21 czerwca o 15 w Sompolnie rozpocznie się zlot motocyklowy. Dwie godziny później wystąpi zespół Midwest, potem o 18 Juniors to my, a o 19.30 gwiazda Dni Sompolna Kasia Mosz, która zaśpiewa przy akompaniamencie Sompolańskiej Orkiestry Dętej. Na finał przewidziano kolejną zabawę taneczną. Zapraszamy już w drugiej połowie czerwca na Wielkopolski Piknik Sołtysów oraz na Dni Sompolna. Tymczasem sprawdźmy, co będzie działo się w okolicy w najbliższych dniach. W niedzielę 10 maja o 11 w miejscowości Trójka w gminie Stare Miasto rozpoczną się towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. Nie zabraknie przejazdek konnych i bryczką oraz ogródka gastronomicznego. Wstęp jest wolny. Podobnie jak na spotkanie z aktorem i satyrykiem Jackiem Fedorowiczem, który w poniedziałek 11 maja o 17 odwiedzi bibliotekę w Krzymowie.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: firmę.
1: O kolejnym sukcesie policjantów teraz usłyszycie na naszej antenie. Policjanci zatrzymali bowiem 45-letniego mieszkańca powiatu pilskiego. On dokonywał kradzieży na terenie Konina, jak i też całego powiatu konińskiego. Łupem mężczyzny padały m.in. artykuły chemiczno-przemysłowe, materiały budowlane oraz zabawki. Decyzją prokuratora został objęty on dozorem policyjnym. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów. Decyzją prokuratora 45-latek został objęty dozorem policyjnym. Za przestępstwa kradzieży, które dokonywał, grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
7: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
8: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

0: FM.
1: Gospodarcze wiadomości na naszej antenie. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o stopach procentowych w Polsce. Rynek nie spodziewa się zmian kosztu pieniądza w oczekiwaniu na zakończenie konfliktu w Iranie i jego wpływu na ceny energii w średnim okresie. Filtrowany jest efekt tak zwanej drugiej rundy dla gospodarki oraz ocena krajowej koniunktury przez NBP podczas lipcowej projekcji. I wtedy tak naprawdę większość ekonomistów, jeśli spodziewa się ruchów dotyczących wysokości stóp procentowych, to właśnie od wspomnianego lipca. Do tego czasu raczej nie powinniśmy spodziewać się jakichkolwiek zmian. Rynek oczekuje również, że Rada Polityki Pieniężnej jeszcze w tym roku obniży stopy procentowe o około 25 punktów bazowych. Jednak wiele zależy od sytuacji, która będzie miała miejsce w Zatoce Perskiej.

0: Ewakuacja części mieszkańców w związku z pożarem na Lubelszczyźnie. Będą odwołania od wyroków w sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Liść i kolczyki. Za chwilę o trudnych, naturalnych zmaganiach.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Służby nie wykluczają prewencyjnej ewakuacji mieszkańców kilku domów w Józefowie na Lubelszczyźnie. To w związku z potężnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Do ewakuacji może dojść nie ze względu na zagrożenie życia, ale z uwagi na coraz większe zadymienie, które może być szkodliwe dla zdrowia, mówią komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek i szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Właśnie ze względu na to zadymienie, które tutaj jest, to jest prewencyjne zadziałanie, które ma poinformować mieszkańców, żeby mogli się przedostać do innej strefy bezpiecznej właśnie teraz ze względu na te kolejne godziny, gdzie to zadymienie jest duże.
3: Jest to działanie w 100% prewencyjne i dotyczy pewnej wybranej części, która ze względu właśnie na to zadymienie będzie w najbliższych pewnie godzinach bardzo mocno poddana temu działaniu.
0: Ewakuowano już natomiast psy ze schroniska w Józefowie. Trafiły do wolontariuszy. 25 lat więzienia dla ojczyma Dawida B. i 16 lat dla matki Magdaleny B. Taki nieprawomocny wyrok zapadł w sprawie śmierci 8-letniego maltretowanego Kamila z Częstochowy. Z orzeczeniem nie zgadzają się prokuratura, rzecznik praw dziecka oraz siostra przyrodnia chłopca, która była oskarżycielem posiłkowym. Ich zdaniem wyrok jest zbyt łagodny, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
4: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
0: Sąd nie miał wątpliwości co do winy ojczyma Dawida B., ale zmienił kwalifikację jego czynu z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią, co obniżyło wyrok. Apelację zapowiedziała już prokuratura, która chce dla ojczyma dożywocia. Skatowany 8-letni Kamil zmarł 8 maja 2023 roku po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Stopy procentowe bez zmian, tak zdecydowała dziś Rada Polityki Pieniężnej. Tym samym stopa referencyjna wynosi nadal 3,75%. Dziś maturzyści pisali ostatnią obowiązkową dla wszystkich maturę, czyli egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
5: Okazało się, że maturzyści nie potrafią pisać słowa liście.
6: Trudne słowo, jakieś kolczyki, nie wiadomo jak to się pisze.
5: Jak napisać liście?
3: Był list.

0: Do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
1: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
2: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników, bo w 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, ale w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy właśnie w tym roku podchodzą do matur. Warszawskie Zoo szuka imienia dla małej alpaki urodzonej pod koniec kwietnia. Musi być na literę S, bo wszystkie urodzone w tym roku zwierzęta mają nadawane imiona rozpoczynające się właśnie tą literą. Jak mówią pracownicy ogrodu, mała, na razie bezimienna alpaka ma się świetnie. Poznaje wybieg, została też już zaakceptowana przez resztę stada.
3: A co w regionie?
4: Choć w kraju z każdym rokiem wzrasta procent dorosłych przeciwników karania własnych dzieci, z danych wynika, że ponad połowa młodych obywateli doświadczyła przynajmniej raz w życiu przemocy. W wielu przypadkach dzieje się tak w rodzinach, gdzie któryś z rodziców ma problemy z alkoholem, popijając codziennie lub upijając się sporadycznie i wyzwalając wtedy w sobie pokłady agresji. Neurodydaktyk Robert Bielecki, wykładowca Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, zauważa, że tak wychowane dziecko może potem przenieść złe wzorce na własne potomstwo.
5: Ciągle jeszcze w jakiejś części społeczeństwa pokutuje takie przekonanie, że to jest jakaś metoda. Należy wychowywać dziecko, stawiając mu pewne granice, pewne obowiązki. Natomiast zupełnie nie trzeba przy tym używać przemocy. Przemoc oczywiście fizyczna, która się objawia w biciu tego dziecka, ale również różnego rodzaju szarpanie dziecka, popychanie dziecka, ale gdybyśmy do tego dołączyli jeszcze takie poniżanie dziecka, to wszystko
6: właśnie,
5: jest
6: nie, to
5: forma...
6: To nie jest tylko klaps, tak?
5: Dokładnie. Te wszystkie rzeczy, które zostały wymienione, to jest przemoc. Dzieci nie mają takiej pełnej świadomości jak osoby dorosłe. One nie postrzegają rzeczywistości w sposób taki szeroki. Nie mają takich czynników ochronnych, które sobie potrafi dorosły człowiek albo zareagować, albo wytłumaczyć, albo to jakoś przepracować, albo odciąć się. I później może być tak, że nawet może nastąpić jakieś wyparcie tego na pewnym etapie. Natomiast samo wyparcie nie daje żadnej gwarancji bezpieczeństwa, że to nie będzie wpływało na życie tego dziecka, kiedy ono dorośnie. I wtedy wychodzą pewne rzeczy w relacjach, w rodzinie, swojej rodzinie już. I taki dorosły człowiek na przykład zastanawia się, ale dlaczego ja tak się zachowuję? Dlaczego ja tak robię? Dlaczego mam takie schematy reakcji?
4: W naszym województwie od kilku lat realizowany jest wielkopolski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzi go Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. W Koninie wraz z wprowadzeniem nocnej prohibicji spadła liczba interwencji domowych. Niestety ze statystyk za ubiegły rok wynika, że i tak w naszym mieście drugą grupą dotkniętą przemocą w rodzinach, zaraz po kobietach, były osoby małoletnie. W 2025 konińska policja założyła 280 niebieskich kart, czyli specjalnych formularzy uruchamiających procedurę przeciwdziałania przemocy domowej. Ofiary przemocy w rodzinie mogą zacząć szukać wsparcia od anonimowej rozmowy, na przykład telefonując na niebieską linię pod numer 800 120 002.
3: Konin FM. Pogoda.
7: Przed ochłodzeniem, które w pogodzie już nie uciekniemy, widać je w modelach matematycznych, w prognozach pogody. Jutro w ciągu dnia zdecydowanie niższe temperatury, nawet niż dzisiaj, gdy jeszcze dziś na termometrach w naszym subregionie 20-21 stopni, to jutro maksymalnie 14. Widzą prognozy pogody i taką pogodę, taką prognozę przedstawiamy naszym radiosłuchaczom. Ale spokojnie, od niedzieli znowu napływ cieplejszych mas powietrza. W niedzielę przy przebłyskach słońca 23 stopnie na plusie.
3: Konin FM.
7: Dzień dobry, mówię po godzinie 16:00 tym, którzy cały czas z nami. Czas na kartkę z kalendarza. 126 dzień roku. Dzisiaj mamy 6 dzień maja, środa. 19 tydzień z życzeniami, kwiatkami, prezentami, bombonierkami, czymś słodkim, może czymś drogocennym. Biegniemy dzisiaj do tych, którzy obchodzą imieniny. Są to Jakub, Filip, Jan, Franciszek, Bartłomiej, Judyta, Benedykta, Jurand. Oni świętują, pamiętajcie składać im życzenia. Na naszej antenie możecie to uczynić, pamiętajcie, w niedzielę od 10 do 14. Słońce, o nim też warto wspomnieć, ono pracuje i pracować dziś będzie do godziny 12, do 20:11.
3: Konin FM. Konin FM.
7: Po godzinie 16 na antenie Konin FM czas na newsy dla wszystkich, którzy w drodze, dla zmotoryzowanych. Zaglądamy na mapę drogową, jaka aktualnie wygląda sytuacja. Oczywiście w Brzeźnie na 92 musicie liczyć się z problemami, utrudnieniami. Gdzie jeszcze utrudnienia? To Konin, też 92, zwężony most. Tutaj duże problemy dla tych, którzy z konińskiej starówki jadą w stronę nowej części miasta. Duże problemy też w tą stronę na nowej przeprawie, na trasie bursztynowej. Rondo Miast Partnerskich też z dużą ilością pojazdów, dużo ich na kolejowej, na alejach. Uważajcie na skrzyżowaniu alei z Dworcową. W Słupcy kierowcy musicie liczyć się z problemami na obwodnicy. Problemy również spotkacie w Strzałkowie na też trasie numer 92.
3: Konin FM.

0: Reklama.
1: Usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663 766 023.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
0: Reklama.
5: Konin FM.

informacje związane z Miejskim Zakładem Komunikacji. Już teraz na naszej antenie za kilka minut pojawią się newsy dotyczące linii 60+. Wcześniej jednak o tym, co działo się wczoraj. Wczoraj bowiem została podpisana umowa na zakup kolejnych autobusów elektrycznych. 6 autobusów marki Karsan pojawi się w Koninie. Wartość tego zadania to ponad 22 miliony 600 tysięcy złotych. 4 standardowe 12-metrowe i 2 przegubowe autobusy pojawią się dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu. Po dostarczeniu tych pojazdów 63% taboru MZK w Koninie ma być zeroemisyjna. Taka informacja pojawiła się podczas podpisania tej umowy. Już od pewnego czasu, od końca marca po ulicach Konina możemy zaobserwować 2 krótkie autobusy marki Karsan. Jeszcze w tym roku pojawią się następne autobusy tej marki. Tak jak już informowałem, będzie ich 6.

0: Konin FM.
1: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Wiadomości Konin FM.
2: Dzikie ptactwo intensywnie rozgląda się za miejscami na swoje rodzinne gniazda. Często to gęste krzewy dają im dobrą osłonę i spokój do wyprowadzania lęgu. Nadleśnictwo koło przypomina, że jeśli podczas spaceru zauważymy ptaki szukające miejsca na gniazdo, powinniśmy dać im spokój. Nie wchodźmy w krzewy i nie płoszmy żadnych zwierząt. Czasem najlepszą pomocą dla przyrody jest po prostu nie przeszkadzać. A my przypominamy dwa ważne ostrzeżenia. Na drogach w regionie uważajmy na łosie, zdarzają się już wypadki z ich udziałem. A na konińskich osiedlach psy wyprowadzajmy na smyczy, nie puszczajmy też dzieci bez opieki. Praktycznie wszędzie od 5. osiedla przez centrum pochorzeń widywane są dziki. Trzeba być ostrożnym. Nie płoszmy ich, bo rozpędzone mogą wypiec na ulicę wprost pod samochód. I jeszcze wskazówka dotycząca otoczenia bloków, przydomowych ogrodów czy ogródków działkowych. Eksperci z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu tłumaczą, by jeszcze nie kosić traw. Jest susza, może to spowodować jeszcze większe suszenie gleby. Koszenie zwiększa parowanie wilgoci z ziemi. W ten sposób szkodzimy trawnikom i całemu ekosystemowi. Trawy w mieście powinny być koszone na krótko, tylko tam, gdzie ograniczają widoczność przy drogach. Nadchodzą kolejne zmiany w zieleni na terenie miasta Koła. Modernizacji doczeka się park imienia Juliusza Słowackiego. Będzie to kosztowało 3 833 000 zł. Zakres inwestycji w parku jest szeroki i obejmuje m.in. wykonanie nowego układu alejek parkowych z nawierzchni poliuretanowych, budowę ogrodów deszczowych i zwiększenie retencji wód opadowych, nasadzenia drzew i krzewów miododajnych oraz roślinności wspierającej bioróżnorodność, stworzenie łąk kwietnych i siedlisk dla owadów oraz drobnej fauny, montaż schronienie dla nietoperzy i elementów wspierających przyrodę, budowę ścieżek edukacyjnych z tablicami informacyjnymi o klimacie i obszarach chronionych oraz doposażenie parku w ławki, leżaki, kosze i stojaki rowerowe. Będzie też coś, co ucieszy także turystów. W Parku Słowackiego w Kole stanie platforma widokowa na Dolinę Warty. Prace mają zakończyć się w styczniu 2028 roku. Tymczasem teraz na terenie Okrągłego Miasta trwa budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza. Wykonano sieć o długości 220 metrów, 9 studni i 10 sięgaczy do granicy nieruchomości. To jedna z najbardziej oczekiwanych realizacji w Kole z branży sanitarnej, w ramach której wykonano także przyłącze związane z planowanymi inwestycjami w tym obszarze. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole przypomina jednocześnie, że samodzielne wykonanie podłączenia bez warunków wydanych przez wodociągi grozi sankcjami. Jednocześnie tam, gdzie jest kanalizacja, tam istnieje obowiązek podłączenia się do niej. Nie można mieć już szampa. Wielkopolska Izba Rolnicza zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę z wieprzowiny, realizowanym w ramach zadania pod nazwą Smacznie i zdrowo z polską wieprzowiną. Konkurs sfinansowany zostanie ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, a do udziału mogą czuć się zaproszone koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia oraz szkoły. Rywalizacja składać będzie się z dwóch etapów. Pierwszy polega na przesłaniu przepisów na potrawę z wieprzowiny. Z nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 10 uczestników, którzy zaproszeni zostaną do drugiego etapu, polegającego na przygotowaniu potrawy i prezentacji jej przed komisją konkursową oraz uczestnikami pikniku w Lichaniu Starym. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać jeszcze do 11 maja do Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kole. Szczegóły konkursu są w regulaminie, który wraz z formularzem można pobrać ze strony WIR-u. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody, a my już teraz zapraszamy na wieprzowinowy festyn, który odbędzie się w niedzielę 17 maja na placu przy dzwonnicy na terenie Licheńskiego Sanktuarium. Przypomnijmy, że w regionie trwa akcja Wielkopolskiej Izby Rolniczej, zachęcająca do korzystania z produktów prosto od lokalnych producentów żywności.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: FM.
1: Wracamy do tematu linii 60+. Cały czas pytacie, co z tą linią? Kiedy ona się pojawi? I już mamy odpowiedź na to pytanie. Start tej linii zaplanowany jest za około 2 tygodnie. Pod koniec kwietnia pojawiła się już informacja, że do domu seniora przy ulicy Magnetytowej podjechał nowy elektryczny minibus marki Carsen, o której już mówiłem w tej godzinie, 60+. Były to jak na razie jednak jednorazowy kurs. Regularnie linia ma zacząć kursować za około 2 tygodnie. Trzeba bowiem przygotować miejsce, o czym informuje Grzegorz Pająk z Zarządu Dróg Miejskich w Koninie. Wtedy ta linia ma startować i wtedy mają odbywać się regularne kursy. I tak, gdy wyruszy z Magnetytowej, zatrzyma się przy szpitalu, następnie przy rondzie Kamińskiego, potem koło marketu przy ulicy Bema. Dalej autobus zatrzyma się koło klasztoru, cmentarza przy ulicy Kolskiej. Stamtąd pojedzie prosto do centrum przesiadkowego koło dworca PKP. Z powrotem natomiast autobus tej linii zatrzyma się na przystanku przy Dworcowej, trasie warszawskiej, grunwaldzkiej i potem pojedzie już do domu seniora.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin, Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
7: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie. Na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
8: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
9: W niedzielę handlowe również.
2: Reklama.

0: FM.
1: W ostatnich dniach doszło do agresywnego zachowania pacjenta w jednej z placówek zdrowia na terenie powiatu kolskiego. Incydent ten stał się precedensem, ponieważ zapadł pierwszy wyrok za awanturę w placówce medycznej wydany w trybie przyspieszonym po niedawnej nowelizacji przepisów. Do zdarzenia doszło 3 maja bieżącego roku. Do zdarzenia doszło wczesnym rankiem. Policjanci z koła otrzymali zgłoszenie dotyczące 57-letniego mężczyzny, który zakłócał porządek publiczny w obiekcie medycznym. Według relacji funkcjonariuszy sprawca zachowywał się w sposób wulgarny i agresywny. Mężczyzna ignorował polecenia wydawane przez mundurowych, kontynuując swoje naganne zachowanie nawet w ich obecności. Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało, że agresor miał w organizmie aż 3 promile alkoholu. Tak wysokie stężenie substancji odurzającej mogło być przyczyną braku kontroli nad emocjami, co doprowadziło do eskalacji konfliktu z personelem.
0: Konin FM.

0: Trwa walka z olbrzymim pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Stopy procentowe na razie bez zmian. Co dalej? Afera zonda krypto w Senacie. Ministrowie przedstawią informacje.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie w Puszczy Solskiej. Z żywiołem walczy już 400 strażaków. Do akcji zostały włączone policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę na palące się drzewa.
2: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki. Ściągane są także dodatkowe odwody.
3: Przez tą suszę najbardziej się rozprzestrzenia i przez to, że wiatr jest bardzo duży.
4: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać. I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą.
0: Mówili szef MSWiA Marcin Kierwiński i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Służby informują mieszkańców kilku domów w Józefowie o możliwej prewencyjnej ewakuacji ze względu na duże zadymienie okolicy. A podczas akcji gaśniczej w katastrofie samolotu ratowniczego zginął pilot maszyny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. A co dalej?
5: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
0: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. W Senacie dziś debata o aferze zonda krypto. Informacje na ten temat mają przekazać minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ta sprawa jest kluczowa ze względów bezpieczeństwa, mówi marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
6: Będziemy rozmawiali o aferze, która przekroczyła wszelkie granice, w którą zaangażowane są były i obecny prezydent, największe partie opozycyjne. Tysiące ludzi utraciło oszczędności swojego życia, a pan prezydent uparcie blokuje ustawy, które mogły pomóc obywatelom.
0: Śledztwo w sprawie zonda krypto prowadzi prokuratura w Katowicach. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie czworga nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia przez nich stanowisk. To oznacza, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powinien przydzielić im sprawy i dopuścić do orzekania. Czworo nowo wybranych sędziów TK złożyło ślubowanie w Sejmie, bo nie dostali zaproszenia od prezydenta, by przed nim złożyć ślubowanie. Prezes Trybunału tego ślubowania nie uznaje i jak dotąd nie dopuszczał ich do orzekania. I na koniec zmieniamy temat. Rynek w Katowicach zmienił się w ogromny parkiet. 130 par zatańczyło poloneza z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
7: Poloneza, czas zacząć!
8: On jest rozliczony na 3, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
9: Myślę, że każdy potrafi się go nauczyć.
10: Zupełnie co innego niż na scenie. Większa przestrzeń, więcej ludzi dużo przy jednym tańcu, także super odczucie.
0: Poloneza tańczyli przedstawiciele władz, zawodowi tancerze, ale też mieszkańcy Katowic.
1: A co w regionie?
11: Potrwają dobę i odbędą się na terenie dwóch gmin, Ostrowite oraz Słupca. Mowa o ogólnopolskich mistrzostwach kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. To jedyne takie wydarzenie w kraju.
12: W rywalizacji biorą udział drużyny reprezentujące praktycznie całe środowisko medyczne.
13: Teraz po rozpoczęciu zapisów praktycznie półtora tygodnia i już mamy komplety drużyn, już rozpoczęliśmy listę rezerwową.
14: Czy to jest tylko współzawodnictwo, czy też promocja czegoś takiej, no służby jednak?
12: Jednym z głównych celów jest przede wszystkim podnoszenie umiejętności, podnoszenie kwalifikacji zespołów, które do nas przyjadą. Dzień wcześniej mamy bloki szkoleniowe, na które zapraszamy fachowców, specjalistów medycyny ratunkowej, lekarzy, mamy również wykłady z położną, mamy wykłady

0: medycyny pola walki, mamy specjalistów z ratownictwa technicznego. Po bloku szkoleniowym drużyny ruszają na zadania nocne. Dodatkowo tak naprawdę nie wiedzą, o której godzinie wyjadą na te zadania, dlatego że będą informowani na bieżąco, czyli po dostaniu informacji i lokalizacji danego zadania, na dojazd o każdej porze w nocy będą mieli tylko 15 minut.
1: Żeby wszystko wyglądało jeszcze bardziej realistycznie, w rolę ofiar różnych zdarzeń wcielą się aktorzy. Statyści będą także utrudniać prowadzenie działań, tak jak dzieje się to często podczas prawdziwych akcji ratunkowych. A z organizatorami mistrzostw Piotrem Maciejewskim i Hubertem Graczykiem rozmawiał nasz reporter Dariusz Michalak.
2: Konin FM. Pogoda.
3: Pojawiają się prognozy pogody mówiące o tym, że druga połowa tego miesiąca, który mamy, czyli maja, ma być gorąca, z temperaturą nawet powyżej plus 30 stopni. Czyżby zapowiadał się naprawdę ciepły maj? Początek tego miesiąca, jak pamiętamy, był ciepły, wręcz gorący. Temperatura 28-29 stopni na terenie naszego subregionu taka występowała. Teraz chłodniejszy czas, jutro w ciągu dnia maksymalnie 14, noce też chłodne, 5-6 stopni zapowiadają synoptycy w naszym subregionie. Ocieplenie od niedzieli.
2: Konin FM.
3: Ale to niedzielne ocieplenie nie będzie zbyt długie. W poniedziałek już mają pojawić się burze i chłodny front atmosferyczny. Witam po godzinie 17. Kalendarz świąt nietypowych. Dzisiaj mamy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Międzynarodowy Dzień Bez Diety oraz Święto Gwardii Szwajcarskiej. Wracając do tego dnia bez diety, tak spoglądam na siebie, no to tak można powiedzieć, że dzisiaj świętuję. No i może nie tylko dzisiaj. Przysłowia na dziś. Kiedy Filipa i Jakuba deszcz pada, suchy rok będzie. Kiedy nie pada, mokry będzie. Na Filipa, gdy przymrozek spadnie, najgorsza zaraza na zboże przypadnie. Na świętego Filipa, jeśli deszcz rzęsisty, będzie plon dobry i czysty.

0: Tonin FM.
1: Kierowcy, musicie liczyć się z tym, że po godzinie 17 jeszcze na przykład w Brzeźnie czy też w okolicach Ronda Miast Partnerskich spotkacie utrudnienia. Od dłuższego czasu na naszej antenie informujemy o utrudnieniach, które w Ślesinie, wojewódzka trasa numer 263, ale już w najbliższy piątek to wszystko ma się zmienić. W długi weekend majowy w mediach społecznościowych zaczęły się pojawiać sygnały, że most w Ślesinie jest otwarty. Szybko jednak samorząd zdementował te plotki, no i też już mamy oficjalną informację o dacie otwarcia, dlatego już warto przygotować się do tego, żeby skorzystać z tej nowej przeprawy, bowiem z informacji, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, 8 dzień maja, godzina 13, wtedy most w Ślesinie, który jest w ciągu drogi wojewódzkiej numer 263, ten most ma być otwarty.
0: Tunin FM.

0: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.

Teraz informacja z Słupcy na naszej antenie w wyniku rozstrzygniętego konkursu, bowiem stanowisko dyrektora miejskiego żłobka od 1 czerwca obejmie pani Daniela Nowaczyk. Posiada ona odpowiednie przygotowanie oraz doświadczenie zdobyte w pracy w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz pomocowych. W trakcie rekrutacji dała się poznać jako osoba konkretna, dobrze zorganizowana, jak również komunikatywna, z bardzo dobrym podejściem do ludzi. Dlatego władze Słupcy w informacji dotyczącej wyboru pani Danieli wierzą, że jej zaangażowanie i empatia sprawią, że żłobek będzie miejscem pełnym ciepła i bezpieczeństwa, do którego dzieci będą przychodzić z uśmiechem. Pani Danieli gratulujemy, no i oczywiście życzymy wielu sukcesów w nowej roli.

0: In FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Powiat Słupecki przekaże prawie 11 tysięcy złotych na pierwszy etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu świętego Izydora z około 1650 roku, znajdującym się w kaplicy bocznej dużego drewnianego kościoła pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Graboszewie koło Strzałkowa. To kolejny krok w kierunku ochrony dziedzictwa cennego dla całego województwa. Ołtarz jest przykładem barokowej sztuki sakralnej. Zaplanowane prace pozwolą zabezpieczyć jego konstrukcję i warstwę malarską oraz zatrzymać proces naturalnego niszczenia. Tymczasem w Koninie, w Akademii Nauk Stosowanych, powstała nowoczesna przestrzeń, w której seanse filmowe, prezentacje, wykłady czy wydarzenia nabierają wyjątkowego, profesjonalnego charakteru. Mowa o sali projekcyjnej, która na uczelni znalazła swoje miejsce w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, czyli obok Szkoły Górniczej. Znajdują się tam 43 komfortowe miejsca, pulpit oraz imponujący ekran, co zapewnia doskonałe warunki zarówno do zajęć dydaktycznych, jak i wydarzeń kulturalnych lub naukowych. Starannie zaprojektowane wnętrze, utrzymane w stonowanych odcieniach szarości, minimalizuje odbicia światła i sprzyja pełnemu skupieniu. Ogromny, elektrycznie rozwijany ekran o przekątnej 150 cali oraz nowoczesny projektor laserowy gwarantują wysoką jakość obrazu. Za doskonałe wrażenia dźwiękowe odpowiada system nagłośnienia przestrzennego, a zastosowane rozwiązania akustyczne zapewniają komfort odbioru niezależnie od charakteru wydarzenia. Przypomnijmy, że rekrutacja na studia w Państwowej Uczelni w Koninie rozpocznie się 22 czerwca. Kolejna ważna inwestycja. W Turku przebudowany zostanie teren przy Barburce. Obecny plac, który aktualnie pełni głównie funkcję parkingu, przejdzie kompleksową rewitalizację, zostanie uporządkowany i wzbogacony o zieleń. Największą zmianą będzie wprowadzenie tam właśnie roślinności. Powstaną wydzielone przestrzenie z drzewami i krzewami, które poprawią jakość powietrza, dadzą cień i pomogą zatrzymać wodę po deszczu. Pojawią się też elementy, z których będzie można korzystać na co dzień: ławki, oświetlenie, stojaki na rowery, pergole z roślinami, a nawet miejsce do odpoczynku w bardziej swobodnej formie. Zaplanowano również rozwiązania wspierające przyrodę, na przykład budki dla ptaków wkomponowane w oświetlenie. W ramach inwestycji przebudowana zostanie także infrastruktura podziemna, w tym kanalizacja deszczowa oraz systemy nawadniania ziemi. Będzie to kosztowało 2 797 tysięcy złotych, a realizacją zajmie się przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych z Turku. Ma to być miejsce wygodne i przyjemne w codziennym korzystaniu. Nie tylko do zaparkowania auta, ale także do zatrzymania się na chwilę i odpoczynku. Ponadto dzięki zastosowanym rozwiązaniom część wody deszczowej będzie zatrzymywana w gruncie i ograniczone zostanie nagrzewanie się na wierzchni w upalne dni. 30 i 31 maja polecamy, by wybrać się na boisko piłkarskie przy ulicy Parkowej w Malanowie, ale nie na mecz, tylko na wielką, pozytywną imprezę. W tych dwóch dniach odbędzie się kolejna edycja Dni Malanowa. Wszystko zacznie się w sobotę 30 o godzinie 17. Na samym początku wystąpią lokalni artyści. Potem o 19.30 na scenie pojawi się Folk Music Show, czyli zespół Redlin. Po tym występie przewidziano podsumowanie gminnej ligi piłki nożnej, a o 21.00 koncert zespołu After Party, po którym aż do 2.00 w nocy trwać będzie dyskoteka pod gwiazdami. Następnego dnia, w niedzielę 31 maja, w południe, sprawowana będzie tradycyjna msza w intencji mieszkańców gminy Malanów. Potem o 16.00 zaczną się występy lokalnych artystów, a o 20.30 gwiazda wieczoru zespół Daj to Głośniej. O godzinie 22.00 pokaz Fire Show, po którym zacznie się kolejna nocna plenerowa dyskoteka. W czasie Dni Malanowa obecne będzie także Wesołe Miasteczko, liczne punkty gastronomiczne i handlowe, strefa profilaktyczno-edukacyjno-artystyczna, będą animacje i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, loteria fantowa oraz piana party. Zapraszamy na Dni Malanowa w ostatni weekend maja.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Popołudnie w dobrym rytmie na antenie Konin FM słuchacie. Teraz informacja o wydarzeniu, które będzie miało miejsce 17 maja w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Wtedy odbędzie się bowiem pielgrzymka rolników połączona z uroczystościami 30-lecia działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Do wspólnej modlitwy i świętowania rolników wraz z rodzinami zapraszają władze Wielkopolskiej Izby Rolniczej, duszpasterstwo rolników diecezji włocławskiej oraz społeczność licheńskiego sanktuarium. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wszystko rozpocznie się uroczystą mszą świętą o godzinie 12, której przewodniczyć będzie biskup Leszek Leszkiewicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa rolników. Po mszy świętej uczestnicy wezmą udział w okolicznościowym spotkaniu przy nowej dzwonnicy nieopodal Golgoty.
0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec. Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
6: Czas płynie wolniej.
7: Zalew, zieleń i spokój.
6: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
2: Reklama.

0: FM.
1: O uwagę proszę teraz mieszkańców Turku, ale nie tylko ich, bowiem można głosować na rewitalizację rynku miejskiego. Ta inwestycja bierze udział w prestiżowym konkursie na modernizację roku. To dzięki tej inwestycji centrum Turku odzyskało blask i stało się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem spotkań dla wszystkich mieszkańców. Teraz możemy być dumni. Zachęcamy do tego, żeby głosować w internetowych głosowaniach, o których informują profile społeczne miasta Turek. Zbliża się godzina 18, zbliża się koniec mojego dzisiejszego spotkania z wami, ale jutro spokojnie jestem. Jutro też będę zapraszał, informował o tym, co ciekawego dzieje się w naszym subregionie. Zapraszał do tego, żeby cały czas być z nami. O godzinie 18 na naszej antenie Piotr Czmil i oczywiście podsumowanie dnia. Za dzisiejsze 3 godziny dziękuję. Bye, bye.

sanktuaryjnej szkółce roślin w Licheniu. Można tam nabyć za co łaska, na przykład cebulki kwiatów. Cały dochód trafia potem do hospicjum imienia świętego Stanisława Papczyńskiego. Tymczasem w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie prowadzona jest zbiórka książek na fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Można tam przynosić zarówno książki dla dzieci, jak i dorosłych, nowe używane, ale niezniszczone. Podobne akcje na rzecz tej fundacji trwają także w innych szkołach w regionie. Z kolei Konińska Lewica do najbliższej soboty zbiera praktycznie wszystko, co zalega na naszych domowych półkach. Mogą to być powieści, podręczniki, poradniki, także lektury już dawno zdezaktualizowane. Dzięki współpracy z Miejską Biblioteką i Szkołą w Gosłowicach każda taka niepotrzebna już w domu książka zyska drugie życie. Można je przynosić w godzinach od 10 do 11 oraz od 18 do 19 do siedziby Lewicy przy ulicy Energetyka 3A w Koninie. W sobotę ta zbiórka będzie prowadzona dodatkowo jeszcze między godziną 14 a 15. Święto Muzyki Ewangelickiej w Koninie w niedzielę o godzinie 10 w kościele Świętego Ducha, tym koło ronda na Starówce, odbędzie się przegląd chórów w ramach 38. diecezjalnego zjazdu chórów diecezji pomorsko-wielkopolskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce. Do Konina przyjedzie 8 chórów i zespołów z Bydgoszczy, Konina, Piły, Poznania, Rypina, Torunia, Włocławka i Żychlina. Ponad 100 chórzystów połączy wspólna pasja do muzyki churalnej i śpiewu. To wydarzenie o wieloletniej tradycji, które integruje środowisko muzyczne całej ewangelicko-augsburskiej diecezji, a w tym roku nabiera szczególnego znaczenia, bo wpisuje się w obchody 200-lecia konińskiej parafii ewangelickiej. Przegląd stanowi także część cyklu koncertowego Muzyka w Ewangelickim, organizowanego przez Fundację Per Musicam. Wstęp na koncert jest wolny. Zapraszamy 10 maja na 10 do Kościoła Świętego Ducha. Tymczasem już niebawem w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zorganizowany zostanie Międzynarodowy Kongres Maryjny dla Polski i Polonii. Będzie to wydarzenie skierowane do wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiarę oraz umocnić życie codzienne. W programie znajdą się konferencje, warsztaty, spotkania dla rodzin, procesje światła oraz nocne czuwanie. Nie zabraknie także aktywności dla dzieci i młodzieży oraz radosnego festynu rodzinnego. Wstęp jest wolny. Kongres w Lichaniu odbędzie się w dniach 22-24 maja. Znamy już dokładny program Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą, który odbędzie się 6 i 7 czerwca. Przez cały czas obecne będą stoiska z tradycyjnym jadłem i napitkami, kramy rękodzielników, strzelanie z łuku, pokazy średniowiecznego rzemiosła i tętniące życiem obozowiska wojów. Do tego Słowiański Plac Zabaw czy archeologiczna piaskownica. W sobotę 6 czerwca zaplanowano także spacer historyczno-przyrodniczy na Rydlową Górę, archeologiczną grę terenową Z liter księgi się składają, turniej wojów o nagrody kasztelana lądzkiego, popularno-naukowy wykład przyrodniczy Odwieczna miłość do celulozy i kleju, czyli o tym, co pożera nasze książki, teatrzyk ilustracji Kamishi Bai, koncert zespołu Maniucha i Xawery, zwiedzanie z przewodnikiem łąk trzęśliczowych z fragmentami starorzecza, inscenizacja walk wczesno-średniowiecznych Bitwa o ląd oraz koncert zespołów Azdaja i Dziwoludy. A to tylko połowa sobotniego programu. W niedzielę 7 czerwca drużynowe walki wojów, warsztaty ilustratorskie dla dzieci i spotkania autorskie z Pawłem Wakułą, przyrodnicze bajki czy koncerty zespołu Małe TGD. Oprócz tego wystawy archeologiczne, warsztaty tańców dawnych albo wykład o tym, co skrywa Biblioteka Pocysterska klasztoru w Lądzie. Cały program imprezy składa się z około 60 punktów. Można się z nim zapoznać na stronach powiatu słupeckiego. W sobotę ciekawe wydarzenie w gminie Kazimierz Biskupi. W zabytkowym pałacu w Posadzie będzie można posłuchać opowieści Michała Kwileckiego. To potomek posła i senatora Jana Józefa Kwileckiego. Szykuje się więc dyskusja, podczas której będzie można poznać wiele trudnych historii i otrzymać odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące przeszłości wielkopolskiej ziemi. Spotkanie poprowadzi Zbigniew Cybuła. Zachęcamy, by 9 maja wybrać się na godzinę 17 do Posady. Tymczasem w ostatnią sobotę maja, a więc 30 czeka nas majówka z gminą Lądek. Wszystko zacznie się o 16 występami lokalnych artystów. Potem zaprezentują się solistki Darii z zespołu Monroe. Następnie o 19 zaśpiewa Dareo. O 20 pierwsza z gwiazd wieczoru André, a o 21 zespół Papa Dance. Na koniec przewidziano nocną dyskotekę. Zagrają DJ-e Mike i Romy. W czasie majówki w Lądzie obecne będą

0: stoiska kół gospodyń wiejskich, stoiska prewencyjne, gastronomia, aktywności sportowe dla dzieci przygotowane przez lądzkie oratorium, a do tego rodeo i dmuchańce. W ten sposób Lądek w powiecie słupeckim znów ożyje muzyką, śmiechem i świetną energią. Ma być dostępny całą dobę, nocą oświetlony i z wejściem na aplikację. Mowa o korcie do padla, który powstaje w Koninie na 5. osiedlu. Padel łączy w sobie grę w tenisa ze squashem. To coraz popularniejsza dyscyplina wśród młodych ludzi. By zacząć ją uprawiać, nie trzeba mieć ani specjalnych zdolności, ani być fizycznie wytrwałym. Każdy może spróbować swoich sił. Ale nietypowy kort w Koninie to nie jedyna wyjątkowa rzecz w regionie. Na przykład w powiecie tureckim istnieje farma Karpia Koi. Ta ryba ma niewiele wspólnego z popularnym w Polsce wigilijnym daniem. Wygląda tak ładnie, że aż żal byłoby ją zjeść. Karp koi ma na ogół dużo pomarańczowej barwy z elementami bieli i czerni. Niektóre okazy mają też żółtawe łuski. W najbliższą niedzielę od 10 do 16 we wsi Chocim koło Kawęczyna będzie można wziąć udział w dniu otwartym na terenie hodowli tego ozdobnego japońskiego karpia, którego dorosłe osobniki mogą mierzyć do 100 cm długości. To okazja, by zobaczyć je z bliska i porozmawiać o ich hodowli oraz pielęgnacji. I wracamy jeszcze do Konina. Lokalna organizacja turystyczna Marina prowadzi bowiem zapisy na spływy kajakowe z cyklu Złap za wiosło. 6 czerwca trasa Ladoruc, kanał Ślesiński, Gosławice. 27 czerwca Mikorzyn, kanał Ślesiński, Konin. I 5 września Konin, rzeka Warta, Radolina. Każda z wycieczek liczyć będzie od 14 do 18 km.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: FM. Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Bayern czy PSG, któraś z tych dwóch drużyn zagra w Budapeszcie o triumf w Lidze Mistrzów. Wiadomo, że o pierwszy europejski tytuł w historii zagra Arsenal Londyn. O szczegółach Mateusz Stanicki.
2: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów. Raptem po dwa celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Uderzenie Leandro Trossarda sparowane przez Jana Oblaka poprawił Bukayo Saka. Ale taka jest piłka, mówi trener Londyńczyków Mikel Arteta.
3: Wiemy, jak trudna i wymagająca jest gra na tym poziomie. Atletico było niesamowite. Marginesy błędu były tu bardzo małe, ale górą byliśmy my.
2: Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4. A to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów. We wczorajszym meczu oddały obie ekipy. Czy podobnie będzie dzisiaj? Dowiemy się o 21:00.
1: To nie był dobry dzień dla polskiego tenisa. Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz przegrali swoje mecze i już w pierwszej rundzie odpadli z tysięcznika w Rzymie. Linet przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6-3-6, Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6-6-3-4-6, a Hurkacz z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6-6-7-2-6. Została nam zatem tylko Iga Świątek, która rozpocznie rywalizację od drugiej rundy. W niej zmierzy się z Katie McNally lub z Darią Kasatkiną. Rozpoczął się czwarty mecz o brązowy medal w siatkarskiej plus lidze. Asseco Resovia podejmuje projekt Warszawa. Jeśli zespół ze stolicy wygra, zakończy sezon na podium. Jeśli wygrają rzeszowianie, to o medalu zdecyduje piąty mecz w Warszawie. A o 20:00 rozpocznie się czwarty mecz finałowy pomiędzy Bogdanką Luk Lublin i Aluron Wartą Zawiercie. Jeśli wygrają gospodarze, to po raz drugi z rzędu wywalczą tytuł, mówi kapitan lubelskiej ekipy Marcin Komenda.
4: Ta rywalizacja pokazuje, że nie wolno nikogo skreślać, że cały czas trzeba być pokornym. My na pewno tą pokorę w sobie będziemy mieli. No i zobaczymy, jak to się ułoży dalej.
1: Przypomnę, początek tego meczu o 20:00.

0: Toruń FM 104.1. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Kilkanaście ciekawych wydarzeń organizuje w tym miesiącu Konińskie Centrum Kultury. Pojutrze na małej scenie czeka nas wystawa pokonkursowa przeglądu twórczości plastycznej przedszkoli. To w piątek o 16.30 przy ulicy Przemysłowej. W sobotę od 15 do 19 na Błoniach piknik patriotyczny Bezpieczni w Europie. W niedzielę o 16 na dużej scenie przy Placu Niepodległości koncert szlagierowy Zawrót głowy. W poniedziałek Konińskie Centrum Kultury zaprasza tym razem do Oskardu na widowisko taneczne zatytułowane Wyspa w wykonaniu zespołu Top Dance. To o 18. Za tydzień w środę na małej scenie o 10 spektakl dla dzieci o smoku, który chciał być dorosły. A o 20 stand-up Michała Kutka. 14 maja kabaret Hrabi i Wojtek Kamiński, czyli spotkanie pod tytułem Być facetem. W sobotę 16 maja o 12.30 w dawnym Kadeku trzeci krok akrobatyczny. Tu wstęp jest wolny. Tego samego dnia w Domu Semełki na Starówce od 11 do 14 warsztaty familijne Siejemy, sadzimy i fantastycznie się bawimy, na które trzeba się zapisać. Kolejne w tym samym miejscu następnego dnia, tym razem pod hasłem W maju kwitną nie tylko kasztany, rozkwitajmy także my. 18 maja w Oskardzie znów będzie można obejrzeć widowisko młodych tancerzy z Konińskiego Centrum Kultury zatytułowane Wyspa. To o 16 i o 18. 19 maja w Domu Zamełki koncert Fantazja, Dzień Matki, na który obowiązują bezpłatne wejściówki. 23 w strefie Sowa klimatyczny turniej łazików. 24 parada kundelków na Placu Niepodległości. 28 maja na dużej scenie KCK o 10, 17 oraz 19 widowisko taneczne. To co znika, zostaje. A 31 maja o 14 zaczarowany Dzień Dziecka zdrowo-kolorowo w Parku Chopina na Starówce. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał już umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 264 w miejscowości Władzimirów w powiecie konińskim. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza. Zakres inwestycji obejmuje budowę nowej nawierzchni jezdni, dwukierunkowej drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerzystów, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej, zjazdów, rowów przydrożnych oraz przebudowę oświetlenia ulicznego, skrzyżowań i montaż znaków aktywnych. Termin ostatecznego odbioru robót wyznaczono na listopad tego roku. To jednak nie koniec dobrych informacji. Administrator dróg wojewódzkich podpisał już porozumienie z gminą Kazimierz Biskupi na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej 264 Kazimierz Biskupi Władzimirów w zakresie budowy drogi dla rowerów. Obecnie Biuro Projektów przygotowuje dokumentację dla tej inwestycji, a to oznacza realizację trudnego zadania, bo polegającego na wykonaniu bezpiecznego szlaku dla cyklistów wzdłuż drogi przecinającej Puszczę Pieniszewską. Niedawno na internetowym profilu Radia Konin FM pokazaliśmy aktualne problemy z jezdnią na tej trasie i wprowadzone tam ograniczenie prędkości. Ale tak jak zapowiadaliśmy już kilka miesięcy temu, droga ma być remontowana i ma zyskać oczekiwaną od lat trasę dla rowerów. Będzie karetka w Żgowie. Od lipca jeden z zespołów ratownictwa medycznego zamiast w Koninie ma stacjonować właśnie w tej części powiatu. Niedawno głośno było także o przeniesieniu jednego z ambulansów z Turku do Malanowa. To część większego planu Urzędu Wojewódzkiego, a chodzi w nim o skrócenie czasu dojazdu w teren. To ważne, zwłaszcza gdy główne ulice w miastach powiatowych są zakorkowane. W tej chwili podstacje pogotowia w okolicy Konina działają w Ślesinie, Sampolnie, Rychwale i w Budzisławiu Kościelnym koło Kleczewa. W Żgowie zespół jeżdżący karetką zostanie ulokowany przy ulicy Konińskiej, gdzie stoi budynek po dawnej szkole, którego remont właśnie trwa. A dodajmy, że w ostatnich latach coraz większą rolę w ratownictwie medycznym odgrywają truchowie. W przypadku chociażby zasłabnięcia bardzo często to właśnie oni jako pierwsi wzywani są na miejsce zdarzenia. Strażaków ochotników mamy w niemal każdej miejscowości. W każdej gminie są wśród nich tacy, którzy posiadają wszelkie niezbędne kursy i uprawnienia. Do tego jednostki OSP wyposażone są w taki sam sprzęt jak ten, który jeździ w karetkach pogotowia. Wiele remis dysponuje również defibrylatorami AED. Trwa 29. edycja konkursu o statuetkę Złotego Konia. Prezydent miasta Konina zaprasza do udziału w tym prestiżowym plebiscycie wyróżniającym firmy i przedsiębiorców, którzy rozwijają lokalną gospodarkę oraz inspirują swoimi działaniami. W 2026 statuetki zostaną przyznane w trzech kategoriach: młody lider biznesu, lider inicjatyw prozdrowotnych oraz lider nowoczesnego przemysłu i logistyki. Kandydatów można wskazywać do 29 maja. Do konkursu można zgłaszać się samodzielnie lub zostać nominowanym przez mieszkańców, przedsiębiorców oraz członków kapituły. Wnioski można składać na kilka sposobów: osobiście w Urzędzie Miejskim w Koninie lub online poprzez formularze, do których link można znaleźć na profilu Konin dla Biznesu w serwisach społecznościowych. Spośród zebranych zgłoszeń kapituła konkursu wyłoni nominowane firmy, a laureatów wybierze prezydent miasta Konina. Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się 25 września podczas Balu Przedsiębiorców. Koordynatorem konkursu z ramienia urzędu jest Mariusz Piotrowski z Wydziału Współpracy z Biznesem. Celem tej nagrody jest pokazanie najlepszych podmiotów gospodarczych działających w Koninie i zachęcenie poprzez te przykłady innych przedsiębiorców. Za kilka dni będziemy wspominać ważną datę w historii ziemi konińskiej.
2: Dla mieszkańców Lichenia, okolic Konina i całego regionu Wielkopolski data 8 maja 1863 roku ma ogromne znaczenie. Tego bowiem dnia pod Ignacewem miała miejsce jedna z większych bitew w ramach powstania styczniowego. Podczas tej bitwy, niestety przegranej przez powstańców, zginęło od 160 do 180 żołnierzy, a wielu odniosło rany. Wielu z nich na skutek tych ran spoczywa na cmentarzach w całej okolicy Lichenia Starego. Nie wszyscy także wiedzą, że przy kościele świętej Doroty w Licheniu Starym znajduje się mogiła, będąca także pomnikiem upamiętniającym tę właśnie bitwę. Każdego roku w sanktuarium licheńskim w okolicach tej daty odbywają się uroczystości dla upamiętnienia tego wydarzenia. Tak też będzie w tym roku. 10 maja o godzinie 11.30 zgromadzimy się przed Licheńską Bazyliką. Na placu przed nią zostały umieszczone brzozowe krzyże zaznaczonymi potyczkami i bitwami powstania styczniowego. Będziemy wprowadzać do Licheńskiej Bazyliki wstęgę narodową. Harcerze złożą przy tych brzozowych krzyżach białe i czerwone znicze. Po mszy świętej sprawowanej w intencji ojczyzny i poległych w powstaniu styczniowym przejdziemy z flagą narodową właśnie pod ten pomnik przy kościele świętej Doroty, gdzie złożymy kwiaty i zapalimy znicze. Na tę uroczystości wszystkich serdecznie zapraszam.
1: Mówił kustosz Licheńskiego Sanktuarium ksiądz Sławomir Chomącik.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie.

0: Poranek w RMFFM. Pogoda.
1: Jutro maksymalnie od 9-12 stopni na północy, przez 17 w centrum, na południowym wschodzie natomiast 25. Przewaga chmur, deszcz, na południu możliwe burze z gradem, wraz z nimi silny wiatr.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Wiosna w pierwszych dniach maja zaskoczyła nas temperaturami zapowiadającymi upalne lato, ale jeszcze pod koniec kwietnia doświadczaliśmy poważnych przymrozków. Wielkopolska Izba Rolnicza wyjaśnia, gdzie złożyć wniosek o oszacowanie szkód w uprawach. Spadek temperatury niekorzystnie wpłynął w zasadzie na wszystkie rolnicze rośliny aktualnie kwitnące w sadach oraz plantacje rzepaku, który właśnie rozpoczął kwitnienie. Tam w regionie, gdzie przeszły fale wiosennych przymrozków, uszkodzenia plantacji są już znaczne. Dodatkowo rośliny są osłabione przez suszę. Straty szacują gminne komisje klęskowe powoływane przez wojewodę. W

0: zaczyna się już niedługo w Szczepidle, a konkretnie na placu gminnym. Kupione i posadzone zostaną między innymi głóg jedno- lub dwuszyjkowy i śliwa wiśniowa. Chodzi więc o rośliny przyjazne pszczołom, które jednocześnie będą atrakcyjne dla danej miejscowości. Kamery monitoringu w naszych miastach coraz częściej pozwalają dokładnie wskazać sprawców przestępstw. Przykładem takiej skuteczności od paru lat jest Kleczew.
1: Mamy 33 kamery, które automatycznie potrafią sczytywać numery rejestracyjne, które mają umiejętność mierzenia prędkości, a są takie rozdzielczości, że kamera, która wisi na przykład przy urzędzie, jest w stanie zobaczyć, czy ktoś na targowicy, która jest oddalona o ponad 200 metrów, na przykład pali papierosa z filtrem czy bez filtra. Więc naprawdę mamy niesamowity sprzęt, jeżeli chodzi o monitoring.
0: Niedawno w przestrzeni miasta skradziono elementy dekoracyjne.
1: Kiedy mieliśmy już ustalonych sprawców, ja zawsze daję szansę. Tak samo zrobiłem w przypadku wandali, którzy zniszczyli nam wiatę przystankową. Poprosiłem, żeby się zgłosili do urzędu i wtedy nie zgłaszam sprawy na policję i oni z tej szansy skorzystali. Tak samo było wtedy, kiedy również nasza młodzież wymalowała nam flamastrami drzwi ewakuacyjne z kina, niszcząc je, bo one wymagały ponownego malowania. Wtedy również dałem im szansę na to, aby uderzyli się w pierś, przyszli do urzędu, przeprosili. Dokładnie tak samo postąpiłem tym razem, czyli zaapelowałem do sprawców, aby oddali oczywiście skradzioną rzecz, aby pojawili się w urzędzie, wyjaśnili swoje zachowanie, ponieważ no ja nie chcę tylko i wyłącznie karać. No bardzo łatwo jest zadzwonić na policję i spowodować, żeby ktoś dostał mandat, a być może jakiś zapis w dokumentach, który nie wie, że to są młodzi ludzie, to nie wiem, uniemożliwi później szereg możliwości, czy zamknie im drogę, nie wiem, do pracy chociażby w służbach mundurowych, bo czasami jeden błąd, takie głupie zdarzenie potrafi przekreślić czyjąś przyszłość tak naprawdę?
0: Tłumaczy burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski. Podobnej klasy sprzęt wpięty jest także w system monitoringu Konina. Kamery są tak niewielkie, że w wielu osiedlowych zakątkach możemy sobie nie zdawać sprawy z ich obecności. Trzeba więc wszędzie mieć się na baczności i unikać chuligańskich fabryków lub drogowych wykroczeń. Choć w kraju z każdym rokiem wzrasta procent dorosłych przeciwników karania własnych dzieci, z danych wynika, że ponad połowa młodych obywateli doświadczyła przynajmniej raz w życiu przemocy. W wielu przypadkach dzieje się tak w rodzinach, gdzie któryś z rodziców ma problemy z alkoholem, popijając codziennie lub upijając się sporadycznie i wyzwalając wtedy w sobie pokłady agresji. Neurodydaktyk Robert Bielecki, wykładowca Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, zauważa, że tak wychowane dziecko może potem przenieść złe wzorce na własne potomstwo.
2: Ciągle jeszcze w jakiejś części społeczeństwa pokutuje takie przekonanie, że to jest jakaś metoda. Należy wychowywać dziecko, stawiając mu pewne granice, pewne obowiązki, natomiast zupełnie nie trzeba przy tym używać przemocy. Przemoc oczywiście fizyczna, która się objawia w biciu tego dziecka, ale również różnego rodzaju szarpanie dziecka, popychanie dziecka, ale gdybyśmy do tego dołączyli jeszcze takie poniżanie dziecka, to wszystko
3: To nie jest tylko klaps, tak?
2: Dokładnie. Te wszystkie rzeczy, które zostały wymienione, to jest przemoc. Dzieci nie mają takiej pełnej świadomości jak osoby dorosłe. One nie postrzegają rzeczywistości w sposób taki szeroki. Nie mają takich czynników ochronnych, które sobie potrafi dorosły człowiek albo zareagować, albo wytłumaczyć, albo to jakoś przepracować, albo odciąć się. I później może być tak, że nawet może nastąpić jakieś wyparcie tego na pewnym etapie. Natomiast samo wyparcie nie daje żadnej gwarancji bezpieczeństwa, że to nie będzie wpływało na życie tego dziecka, kiedy ono dorośnie. I wtedy wychodzą pewne rzeczy w relacjach, w rodzinie, swojej rodzinie już. I taki dorosły człowiek na przykład zastanawia się, ale dlaczego ja tak się zachowuję? Dlaczego ja tak robię? Dlaczego mam takie schematy reakcji?
0: W naszym województwie od kilku lat realizowany jest Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Prowadzi go Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. W Koninie wraz z wprowadzeniem nocnej prohibicji spadła liczba interwencji domowych. Niestety ze statystyk za ubiegły rok wynika, że i tak w naszym mieście drugą grupą dotkniętą przemocą w rodzinach, zaraz po kobietach, były osoby małoletnie. W 2025 konińska policja założyła 280 niebieskich kart, czyli specjalnych formularzy uruchamiających procedurę przeciwdziałania przemocy domowej. Ofiary przemocy w rodzinie mogą zacząć szukać wsparcia od anonimowej rozmowy, na przykład telefonując na niebieską linię pod numer 800 120 002. Potrwają dobę i odbędą się na terenie dwóch gmin, Ostrowite oraz Słupca. Mowa o ogólnopolskich mistrzostwach kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. To jedyne takie wydarzenie w kraju.
4: W rywalizacji biorą udział drużyny reprezentujące praktycznie

0: całe środowisko medyczne.
1: Teraz po rozpoczęciu zapisów praktycznie półtora tygodnia i już mamy komplety drużyn, już rozpoczęliśmy listę rezerwową.
2: Czy to jest tylko współzawodnictwo, czy też promocja czegoś takiej, no służby jednak?
0: Jednym z głównych celów jest przede wszystkim podnoszenie umiejętności, podnoszenie kwalifikacji zespołów, które do nas przyjadą. Dzień wcześniej mamy bloki szkoleniowe, na które zapraszamy fachowców, specjalistów medycyny ratunkowej, lekarzy. Mamy również wykłady z położną, mamy wykłady z medycyny pola walki, mamy specjalistów z ratownictwa technicznego. Po bloku szkoleniowym drużyny ruszają na zadania nocne. Dodatkowo tak naprawdę nie wiedzą, o której godzinie wyjadą na te zadania, dlatego że będą informowani na bieżąco, czyli po dostaniu informacji i lokalizacji danego zadania na dojazd o każdej porze w nocy będą mieli tylko 15 minut.
3: Żeby wszystko wyglądało jeszcze bardziej realistycznie, w rolę ofiar różnych zdarzeń wcielą się aktorzy. Statyści będą także utrudniać prowadzenie działań, tak jak dzieje się to często podczas prawdziwych akcji ratunkowych. A z organizatorami mistrzostw Piotrem Maciejewskim i Hubertem Graczykiem rozmawiał nasz reporter Dariusz Michalak. 20 i 21 czerwca czekają nas Dni Sompolna oraz Wielkopolski Piknik Sołtysów z konkursem na Sołtysa Roku. Program imprezy prezentuje się bardzo ciekawie. Najpierw w sobotę 20 czerwca o godzinie 16 wystąpi zespół Tempo Wiacy. Potem o 17 oficjalne otwarcie Pikniku Sołtysów, a o 18.30 zagra legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni. Później przewidziano rozstrzygnięcie konkursu na najpopularniejszego sołtysa Wielkopolski Wschodniej, a o 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda, Grupson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mawim. W niedzielę 21 czerwca o 15 w Sompolnie rozpocznie się zlot motocyklowy. Dwie godziny później wystąpi zespół Midwest, potem o 18 Juniors to my, a o 19.30 gwiazda Dni Sompolna Kasia Moś, która zaśpiewa przy akompaniamencie Sompolańskiej Orkiestry Dętej. Na finał przewidziano kolejną zabawę taneczną. Zapraszamy już w drugiej połowie czerwca na Wielkopolski Piknik Sołtysów oraz na Dni Sompolna. Tymczasem sprawdźmy, co będzie działo się w okolicy w najbliższych dniach. W niedzielę 10 maja o 11 w miejscowości Trójka w gminie Stare Miasto rozpoczną się towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. Nie zabraknie przejazdek konnych i bryczką oraz ogródka gastronomicznego. Wstęp jest wolny. Podobnie jak na spotkanie z aktorem i satyrykiem Jackiem Fedorowiczem, który w poniedziałek 11 maja o 17 odwiedzi bibliotekę w Krzymowie.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.
6: Wiadomości sportowe Konin FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów? Wiadomo już, że do Budapesztu jedzie Arsenal, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. W dwóch meczu było 2-1. Trzy razy więcej goli padło tydzień temu w Paryżu, w jednym meczu, gdzie PSG pokonało Bayern 5-4. Wszyscy dziś liczą na podobne fajerwerki, zwłaszcza że trener Paris Saint-Germain, Luis Enrique, zapowiada ofensywną grę. Dlaczego miałby się różnić? To kwestia nastawienia, to tylko jedna bramka przewagi. Jesteśmy gotowi stawić się czoła faktowi, że Bayern może z łatwością odrobić ten wynik, ale my też potrafimy strzelać gole, ponieważ nie mamy zamiaru bronić prowadzenia. Wychodzimy na boisko, by wygrać ten mecz. Trener Bayernu Vincent Kompany może bramek nie obiecuje, ale zapewnia, że będą emocje. Za każdym razem jak ze sobą gramy, to mecz jest bardzo zacięty. Czasem górą są obrońcy, czasem napastnicy, ale przez 90-95 minut trzeba być po prostu na najwyższym poziomie. Początek meczu w Monachium o 21:00. Bogdanka Luk Lublin z tytułem po raz drugi z rzędu, czy może Alurun Warta zawiercie wróci do gry? Dziś czwarty mecz finałowy w siatkarskiej plusidze. Bogdanka prowadzi 2-1, więc już dziś może ponownie świętować. W przeciwnym razie losy tytułu rozstrzygną się w weekend w Sosnowcu. Na to liczymy, mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
8: Na pewno nie składamy broni. Mamy nadzieję, że po tym ostatnim słabym naszym wykonaniu meczu po prostu nagramy lepiej i stworzymy jutro fajne widowisko. Na pewno myślę, że trzeba podejść bardziej spokojnie i luźniej do tego spotkania. Wiadomo, to są finały, są te emocje, ale w tym ostatnim meczu te emocje duże i jakieś oczekiwania nam nie pomogły.
7: Początek meczu w Lublinie o 20:00. Belgijka Lotte Kopecky wygrała czwarty etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania i została nową liderką. Druga była jej koleżanka z drużyny Anna van der Breggen, a trzecia finiszowała Włoszka Letizia Paternoster. Blisko sprawienia niespodzianki była Marta Jaskulska. Uciekała przez większość etapu, ale została złapana na ostatnich kilometrach. Agnieszka Skalniak-Sójka była 9:00, a 14:00 na mecie zameldowała się Katarzyna Niewiadoma, która w generalce jest 11:00 i traci do Kopecky 26 sekund.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Dzikie ptactwo intensywnie rozgląda się za miejscami na swoje rodzinne gniazda. Często to gęste krzewy dają im dobrą osłonę i spokój do wyprowadzania lęgu. Nadleśnictwo Koło przypomina, że jeśli podczas spaceru zauważymy ptaki szukające miejsca na gniazdo, powinniśmy dać im spokój. Nie wchodźmy w krzewy i nie płoszmy żadnych zwierząt. Czasem najlepszą pomocą dla przyrody jest po prostu nie przeszkadzać. A my przypominamy dwa ważne ostrzeżenia. Na drogach w regionie uważajmy na łosie, zdarzają się już wypadki z ich udziałem. A na konińskich osiedlach psy wyprowadzajmy na smyczy, nie puszczajmy też dzieci bez opieki. Praktycznie wszędzie, od 5. osiedla przez centrum pochorzeń, widywane są dziki. Trzeba być ostrożnym. Nie płoszmy ich, bo rozpędzone mogą wypiec na ulicę wprost pod samochód. I jeszcze wskazówka dotycząca otoczenia bloków, przydomowych ogrodów czy ogródków działkowych. Eksperci z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu tłumaczą, by jeszcze nie kosić traw. Jest susza, może to spowodować jeszcze większe wysuszenie gleby. Koszenie zwiększa parowanie wilgoci z ziemi. W ten sposób szkodzimy trawnikom i całemu ekosystemowi. Trawy w mieście powinny być koszone na krótko, tylko tam, gdzie ograniczają widoczność przy drogach. Nadchodzą kolejne zmiany w zieleni na terenie miasta Koła. Modernizacji doczeka się park imienia Juliusza Słowackiego. Będzie to kosztowało 3 miliony 833 tysiące złotych. Zakres inwestycji w parku jest szeroki i obejmuje m.in. wykonanie nowego układu alejek parkowych z nawierzchni poliuretanowych, budowę ogrodów deszczowych i zwiększenie retencji wód opadowych, nasadzenia drzew i krzewów miododajnych oraz roślinności wspierającej bioróżnorodność, stworzenie łąk kwietnych i siedlisk dla owadów oraz drobnej fauny, montaż schronień dla nietoperzy i elementów wspierających przyrodę, budowę ścieżek edukacyjnych z tablicami informacyjnymi o klimacie i obszarach chronionych oraz doposażenie parku w ławki, leżaki, kosze i stojaki rowerowe. Będzie też coś, co ucieszy także turystów. W Parku Słowackiego w Kole stanie platforma widokowa na Dolinę Warty. Prace mają zakończyć się w styczniu 2028 roku. Tymczasem teraz na terenie Okrągłego Miasta trwa budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza. Wykonano sieć o długości 220 metrów, 9 studni i 10 sięgaczy do granicy nieruchomości. To jedna z najbardziej oczekiwanych realizacji w Kole z branży sanitarnej, w ramach której wykonano także przyłącza związane z planowanymi inwestycjami w tym obszarze. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole przypomina jednocześnie, że samodzielne wykonanie podłączenia bez warunków wydanych przez wodociągi grozi sankcjami. Jednocześnie tam, gdzie jest kanalizacja, tam istnieje obowiązek podłączenia się do niej. Nie można mieć już szamba. Powiat Słupecki przekaże prawie 11 tysięcy złotych na pierwszy etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu świętego Izydora z około 1650 roku, znajdującym się w kaplicy bocznej dużego drewnianego kościoła pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Graboszewie koło Strzałkowa. To kolejny krok w kierunku ochrony dziedzictwa cennego dla całego województwa. Ołtarz jest przykładem barokowej sztuki sakralnej. Zaplanowane prace pozwolą zabezpieczyć jego konstrukcję i warstwę malarską oraz zatrzymać proces naturalnego niszczenia. Tymczasem w Koninie, w Akademii Nauk Stosowanych, powstała nowoczesna przestrzeń, w której seanse filmowe, prezentacje, wykłady czy wydarzenia nabierają wyjątkowego, profesjonalnego charakteru. Mowa o sali projekcyjnej, która na uczelni znalazła swoje miejsce w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, czyli obok Szkoły Górniczej. Znajdują się tam 43 komfortowe miejsca, pulpit oraz imponujący ekran, co zapewnia doskonałe warunki zarówno do zajęć dydaktycznych, jak i wydarzeń kulturalnych lub naukowych. Starannie zaprojektowane wnętrze, utrzymane w stonowanych odcieniach szarości, minimalizuje odbicia światła i sprzyja pełnemu skupieniu. Ogromny, elektrycznie rozwijany ekran o przekątnej 150 cali oraz nowoczesny projektor laserowy gwarantują wysoką jakość obrazu. Za doskonałe wrażenia dźwiękowe odpowiada system nagłośnienia przestrzennego, a zastosowane rozwiązania akustyczne zapewniają komfort odbioru niezależnie od charakteru wydarzenia. Przypomnijmy, że rekrutacja na studia w Państwowej Uczelni w Koninie rozpocznie się 22 czerwca. Kolejna ważna inwestycja. W Turku przebudowany zostanie teren przy Barburce. Obecny plac, który aktualnie pełni głównie funkcję parkingu, przejdzie kompleksową rewitalizację, zostanie uporządkowany i wzbogacony o zieleń. Największą zmianą będzie wprowadzenie tam właśnie roślinności. Powstaną wydzielone przestrzenie z drzewami i krzewami, które poprawią jakość powietrza, dadzą cień i pomogą zatrzymać wodę po deszczu. Pojawią się też elementy, z których będzie można korzystać na co dzień: ławki, oświetlenie, stojaki na rowery, pergole z roślinami, a nawet miejsce do odpoczynku w bardziej swobodnej formie. Zaplanowano również rozwiązania wspierające przyrodę, na przykład budki dla ptaków wkomponowane w oświetlenie. W ramach inwestycji przebudowana zostanie także infrastruktura podziemna, w tym kanalizacja deszczowa oraz systemy nawadniania ziemi. Będzie to kosztowało 2 797 tysięcy złotych, a realizacją zajmie się przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych z Turku. Ma to być miejsce wygodne i przyjemne w codziennym korzystaniu, nie tylko do zaparkowania auta, ale także do zatrzymania się na chwilę i odpoczynku. Ponadto dzięki zastosowanym rozwiązaniom część wody deszczowej będzie zatrzymywana w gruncie i ograniczone zostanie nagrzewanie się na wierzchni w upalne dni. Wielkopolska Izba Rolnicza zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę z wieprzowiny, realizowanym w ramach zadania pod nazwą Smacznie i zdrowo z polską wieprzowiną. Konkurs sfinansowany zostanie ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, a do udziału mogą czuć się zaproszone koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia oraz szkoły. Rywalizacja składać będzie się z dwóch etapów. Pierwszy polega na przesłaniu przepisów na potrawę z wieprzowiny. Z nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 10 uczestników, którzy zaproszeni zostaną do drugiego etapu, polegającego na przygotowaniu potrawy i prezentacji jej przed komisją konkursową oraz uczestnikami pikniku w Lichaniu Starym. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać jeszcze do 11 maja do Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kole. Szczegóły konkursu są w regulaminie, który wraz z formularzem można pobrać ze strony WIR-u. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody, a my już teraz zapraszamy na wieprzowinowy festyn, który odbędzie się w niedzielę 17 maja na placu przy dzwonnicy na terenie Licheńskiego Sanktuarium. Przypomnijmy, że w regionie trwa akcja Wielkopolskiej Izby Rolniczej zachęcająca do korzystania z produktów prosto od lokalnych producentów żywności.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Konin FM. Pogoda.
1: Na północy jutro do 12 stopni, w centrum do 17, na południowym wschodzie nawet 25. Może się lokalnie pojawiać słońce, ale raczej przewaga chmur. Deszczowo, na południu możliwe burze z gradem.
2: Konin FM.

0: Poranek FM.
1: Rekordowa liczba maturzystów. Co z przyjęciami na studia? Stopy procentowe bez zmian i tak na razie jakiś czas powinno pozostać. Dziś poznamy drugiego finalistę Ligi Mistrzów.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Marcin Krzemiński. Dziś maturzyści pisali ostatni obowiązkowy egzamin z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym. W tym roku podchodzących do matur jest rekordowo dużo, bo ponad 400 tysięcy osób. Jak to wpłynie na przyjęcia na studia? O tym Benedykt O'Connor.
2: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
3: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
4: Myślę, że CKE robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
2: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
5: Jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
2: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matury.
1: Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian raty kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła dziś, a ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas. Jak mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
6: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień,
1: że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Stopy w miejscu tanieją, natomiast paliwa. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,40 zł.

0: relacji między Waszyngtonem a Watykanem. Kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów? Wiadomo już, że do Budapesztu jedzie Arsenal, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. W dwumeczu było 2-1. O wiele więcej goli padło tydzień temu w Paryżu, gdzie PSG pokonało Bayern 5-4. Wszyscy liczą więc dziś na podobne fajerwerki, zwłaszcza, że trener Paris Saint-Germain Luis Enrique zapowiada ofensywną grę.
1: Dlaczego miałby się różnić, to kwestia nastawienia, to tylko jedna bramka przewagi. Jesteśmy gotowi stawić się czoła faktowi, że Bayern może z łatwością odrobić ten wynik. Ale my też potrafimy strzelać gole, ponieważ nie mamy zamiaru bronić prowadzenia.
0: Pierwszy gwizdek w Monachium w meczu Bayern PSG za godzinę o 21:00.

0: Konin FM. Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

Melatonin FM.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Kilkanaście ciekawych wydarzeń organizuje w tym miesiącu Konińskie Centrum Kultury. Pojutrze na małej scenie czeka nas wystawa pokonkursowa przeglądu twórczości plastycznej przedszkoli. To w piątek o 16.30 przy ulicy Przemysłowej. W sobotę od 15 do 19 na Błoniach piknik patriotyczny Bezpieczni w Europie. W niedzielę o 16 na dużej scenie przy Placu Niepodległości koncert Szlagierowy Zawrót Głowy. W poniedziałek Konińskie Centrum Kultury zaprasza tym razem do Oskardu na widowisko taneczne zatytułowane Wyspa w wykonaniu zespołu Top Dance. To o 18. Za tydzień w środę na małej scenie o 10 spektakl dla dzieci o smoku, który chciał być dorosły. A o 20 stand-up Michała Kutka. 14 maja kabaret Hrabi i Wojtek Kamiński, czyli spotkanie pod tytułem Być facetem. W sobotę 16 maja o 12.30 w dawnym kadeku trzeci krok akrobatyczny. Tu wstęp jest wolny. W tego samego dnia w Domu Zamełki na Starówce od 11 do 14 warsztaty familijne Siejemy, sadzimy i fantastycznie się bawimy, na które trzeba się zapisać. Kolejne w tym samym miejscu następnego dnia, tym razem pod hasłem W maju kwitną nie tylko kasztany, rozkwitajmy także my. 18 maja w Oskardzie znów będzie można obejrzeć widowisko młodych tancerzy z Konińskiego Centrum Kultury zatytułowane Wyspa. To o 16 i o 18. 19 maja w

mieszkańców osiedla trafiły już do hospicjum imienia świętego Jana Pawła II na Glince w Koninie. Z kolei pielgrzymi robią zakupy w sanktuaryjnej szkółce roślin w Licheniu. Można tam nabyć za co łaska, na przykład cebulki kwiatów. Cały dochód trafia potem do hospicjum imienia świętego Stanisława Papczyńskiego. Tymczasem w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie prowadzona jest zbiórka książek na Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Można tam przynosić zarówno książki dla dzieci, jak i dorosłych, nowe, używane, ale niezniszczone. Podobne akcje na rzecz tej fundacji trwają także w innych szkołach w regionie. Z kolei Konińska Lewica do najbliższej soboty zbiera praktycznie wszystko, co zalega na naszych domowych półkach. Mogą to być powieści, podręczniki, poradniki, także lektury już dawno zdezaktualizowane. Dzięki współpracy z Miejską Biblioteką i Szkołą w Gosłowicach każda taka niepotrzebna już w domu książka zyska drugie życie. Można je przynosić w godzinach od 10 do 11 oraz od 18 do 19 do siedziby Lewicy przy ulicy Energetyka 3A w Koninie. W sobotę ta zbiórka będzie prowadzona dodatkowo jeszcze między godziną 14 a 15. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał już umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 264 w miejscowości Władzimirów w powiecie konińskim. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza. Zakres inwestycji obejmuje budowę nowej nawierzchni jezdni, dwukierunkowej drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerzystów, zatoka autobusowych, kanalizacji deszczowej, zjazdów, rowów przydrożnych oraz przebudowę oświetlenia ulicznego, skrzyżowań i montaż znaków aktywnych. Termin ostatecznego odbioru robót wyznaczono na listopad tego roku. To jednak nie koniec dobrych informacji. Administrator dróg wojewódzkich podpisał już porozumienie z gminą Kazimierz Biskupi na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej 264 Kazimierz Biskupi Władzimirów w zakresie budowy drogi dla rowerów. Obecnie Biuro Projektów przygotowuje dokumentację dla tej inwestycji, a to oznacza realizację trudnego zadania, bo polegającego na wykonaniu bezpiecznego szlaku dla cyklistów wzdłuż drogi przecinającej Puszczę Pieniszewską. Niedawno na internetowym profilu Radia Konin FM pokazaliśmy aktualne problemy z jezdnią na tej trasie i wprowadzone tam ograniczenie prędkości. Ale tak jak zapowiadaliśmy już kilka miesięcy temu, droga ma być remontowana i ma zyskać oczekiwaną od lat trasę dla rowerów. Święto Muzyki Ewangelickiej w Koninie w niedzielę o godzinie 10 w kościele Świętego Ducha, tym koło ronda na Starówce, odbędzie się przegląd chórów w ramach 38. diecezjalnego zjazdu chórów diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Do Konina przyjedzie 8 chórów i zespołów z Bydgoszczy, Konina, Piły, Poznania, Rypina, Torunia, Włocławka i Żychlina. Ponad 100 chórzystów połączy wspólna pasja do muzyki chóralnej i śpiewu. To wydarzenie o wieloletniej tradycji, które integruje środowisko muzyczne całej ewangelicko-augsburskiej diecezji, a w tym roku nabiera szczególnego znaczenia, bo wpisuje się w obchody 200-lecia konińskiej parafii ewangelickiej. Przegląd stanowi także część cyklu koncertowego Muzyka w Ewangelickim, organizowanego przez Fundację Per Musicam. Wstęp na koncert jest wolny. Zapraszamy 10 maja na 10 do Kościoła Świętego Ducha. Tymczasem już niebawem w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zorganizowany zostanie Międzynarodowy Kongres Maryjny dla Polski i Polonii. Będzie to wydarzenie skierowane do wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiarę oraz umocnić życie codzienne. W programie znajdą się konferencje, warsztaty, spotkania dla rodzin, procesje światła oraz nocne czuwanie. Nie zabraknie także aktywności dla dzieci i młodzieży oraz radosnego festynu rodzinnego. Wstęp jest wolny. Kongres w Licheniu odbędzie się w dniach 22-24 maja. Będzie karetka w Żgowie. Od lipca jeden z zespołów ratownictwa medycznego zamiast w Koninie ma stacjonować właśnie w tej części powiatu. Niedawno głośno było także o przeniesieniu jednego z ambulansów z Turku do Malanowa. To część większego planu Urzędu Wojewódzkiego, a chodzi w nim o skrócenie czasu dojazdu w teren. To ważne, zwłaszcza gdy główne ulice w miastach powiatowych są zakorkowane. W tej chwili podstacje pogotowia w okolicy Konina działają w Ślesinie, Sampolnie, Rychwale i w Budzisławiu Kościelnym koło Kleczewa. W Żgowie zespół jeżdżący karetką zostanie ulokowany przy ulicy Konińskiej, gdzie stoi budynek po dawnej szkole, którego remont właśnie trwa. A dodajmy, że w ostatnich latach coraz większą rolę w ratownictwie medycznym odgrywają druhowie. W przypadku chociażby zasłabnięcia bardzo często to właśnie oni jako pierwsi wzywani są na miejsce zdarzenia. Strażaków ochotników mamy w niemal każdej miejscowości. W każdej gminie są wśród nich tacy, którzy posiadają wszelkie niezbędne kursy i uprawnienia. Do tego jednostki OSP wyposażone są w taki sam sprzęt jak ten, który jeździ w karetkach pogotowia.

0: Wiele remis dysponuje również defibrylatorami AED. Znamy już dokładny program Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą, który odbędzie się 6 i 7 czerwca. Przez cały czas obecne będą stoiska z tradycyjnym jadłem i napitkami, kramy rękodzielników, strzelanie z łuku, pokazy średniowiecznego rzemiosła i tętniące życiem obozowiska wojów. Do tego Słowiański Plac Zabaw czy archeologiczna piaskownica. W sobotę 6 czerwca zaplanowano także spacer historyczno-przyrodniczy na Rydlową Górę, archeologiczną grę terenową Z liter księgi się składają, turniej wojów o nagrody Kasztelana Lądzkiego, popularno-naukowy wykład przyrodniczy Odwieczna miłość do celulozy i kleju, czyli o tym, co pożera nasze książki, teatrzyk ilustracji Kamishi Bai, koncert zespołu Maniucha i Xawery, zwiedzanie z przewodnikiem łąk trzęśliczowych z fragmentami Starorzecza, inscenizacja walk wczesno-średniowiecznych Bitwa o Ląd oraz koncert zespołów Azdaja i Dziwoludy. A to tylko połowa sobotniego programu. W niedzielę 7 czerwca drużynowe walki wojów, warsztaty ilustratorskie dla dzieci i spotkania autorskie z Pawłem Wakułą, przyrodnicze bajki czy koncerty zespołu Małe TGD. Oprócz tego wystawy archeologiczne, warsztaty tańców dawnych albo wykład o tym, co skrywa Biblioteka Pocysterska klasztoru w Lądzie. Cały program imprezy składa się z około 60 punktów. Można się z nim zapoznać na stronach powiatu słupeckiego. Trwa 29. edycja konkursu o statuetkę Złotego Konia. Prezydent miasta Konina zaprasza do udziału w tym prestiżowym plebiscycie wyróżniającym firmy i przedsiębiorców, którzy rozwijają lokalną gospodarkę oraz inspirują swoimi działaniami. W 2026 statuetki zostaną przyznane w trzech kategoriach: młody lider biznesu, lider inicjatyw prozdrowotnych oraz lider nowoczesnego przemysłu i logistyki. Kandydatów można wskazywać do 29 maja. Do konkursu można zgłaszać się samodzielnie lub zostać nominowanym przez mieszkańców, przedsiębiorców oraz członków kapituły. Wnioski można składać na kilka sposobów: osobiście w Urzędzie Miejskim w Koninie lub online poprzez formularze, do których link można znaleźć na profilu Konin dla Biznesu w serwisach społecznościowych. Spośród zebranych zgłoszeń kapituła konkursu wyłoni nominowane firmy, a laureatów wybierze prezydent miasta Konina. Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się 25 września podczas balu przedsiębiorców. Koordynatorem konkursu z ramienia urzędu jest Mariusz Piotrowski z Wydziału Współpracy z Biznesem. Celem tej nagrody jest pokazanie najlepszych podmiotów gospodarczych działających w Koninie i zachęcenie poprzez te przykłady innych przedsiębiorców. W sobotę ciekawe wydarzenie w gminie Kazimierz Biskupi. W zabytkowym pałacu w Posadzie będzie można posłuchać opowieści Michała Kwileckiego. To potomek posła i senatora Jana Józefa Kwileckiego. Szykuje się więc dyskusja, podczas której będzie można poznać wiele trudnych historii i otrzymać odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące przeszłości wielkopolskiej ziemi. Spotkanie poprowadzi Zbigniew Cybuła. Zachęcamy, by 9 maja wybrać się na godzinę 17 do Posady. Tymczasem w ostatnią sobotę maja, a więc 30, czeka nas majówka z gminą Lądek. Wszystko zacznie się o 16 występami lokalnych artystów. Potem zaprezentują się solistki Darii z zespołu Monroe. Następnie o 19 zaśpiewa Dareo. O 20 pierwsza z gwiazd wieczoru André, a o 21 zespół Papa Dance. Na koniec przewidziano nocną dyskotekę. Zagrają DJ-e Mike i Romy. W czasie majówki w Lądzie obecne będą stoiska kół gospodyń wiejskich, stoiska prewencyjne, gastronomia, aktywności sportowe dla dzieci przygotowane przez lądzkie oratorium, a do tego rodeo i dmuchańce. W ten sposób Lądek w powiecie słupeckim znów ożyje muzyką, śmiechem i świetną energią. 30 i 31 maja polecamy, by wybrać się na boisko piłkarskie przy ulicy Parkowej w Malanowie, ale nie na mecz, tylko na wielką, pozytywną imprezę. W tych dwóch dniach odbędzie się kolejna edycja Dni Malanowa. Wszystko zacznie się w sobotę 30 o godzinie 17. Na samym początku wystąpią lokalni artyści. Potem o 19.30 na scenie pojawi się Folk Music Show, czyli zespół Redlin. Po tym występie przewidziano podsumowanie gminnej ligi piłki nożnej, a o 21 koncert zespołu After Party, po którym aż do 2 w nocy trwać będzie dyskoteka pod gwiazdami. Następnego dnia, w niedzielę 31 maja, w południe sprawowana będzie tradycyjna msza w intencji mieszkańców gminy Malanów. Potem o 16 zaczną się występy lokalnych artystów, a o 20.30 gwiazda wieczoru zespół Daj to głośniej. O godzinie 22 pokaz Fire Show, po którym zacznie się kolejna nocna plenerowa dyskoteka. W czasie Dni Malanowa obecne będzie także także wesołe miasteczko, liczne punkty gastronomiczne i handlowe, strefa profilaktyczno-edukacyjno-artystyczna, będą animacje i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, loteria fantowa oraz piana party. Zapraszamy na Dni Malanowa w ostatni weekend maja.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: naturalnie, że lokalnie.
1: Powtórkę.
2: Kronika kryminalna.
3: Dzień dobry, witam. Jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Blisko 180 gramów narkotyków zabezpieczone przez policjantów. Funkcjonariusze z Konina zatrzymali 28-latka, u którego ujawnili marihuanę zarówno podczas kontroli drogowej, jak i w jego miejscu zamieszkania. Łącznie zabezpieczono blisko 180 gramów substancji. Mężczyzna usłyszał zarzut i został objęty dozorem policji oraz poręczeniem majątkowym. Grozi mu do 10 lat więzienia. Największa spółdzielnia w mieście z poważnym ostrzeżeniem dla mieszkańców i instrukcją postępowania w krytycznych sytuacjach, a chodzi o dziki. W związku z coraz częstszą obecnością tych ważących niekiedy po kilkaset kilogramów leśnych zwierząt na wszystkich blokach KSM-u pojawiły się specjalne komunikaty. Czytamy w nich: aby w razie spotkania dzika na osiedlu zachować spokój, nie uciekać gwałtownie, ale wycofać się po cichu. Nie próbujmy ich płoszyć, a psy wyprowadzajmy lepiej na smyczy. W ostatnim czasie dziki widziano m.in. przy wieżowcach na Zakolu, przy blokach na Okulnej i Sosnowej. Nie wysypujmy przed blokami resztek jedzenia. W razie spotkania z dzikiem zadzwońmy do Straży Miejskiej w Koninie pod 986. Ponad 5,7 promila na alkomacie przesiewowym w miejscowości Tarnówka, gmina Kłodawa. Doszło do groźnego zdarzenia drogowego. 32-letni kierowca Audi stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi. W samochodzie znajdował się również jego ojciec. Od obu mężczyzn wyczuwalna była silna woń alkoholu. Przeprowadzone badanie alkomatem przesiewowym przeznaczonym do wstępnego badania obecności alkoholu w wydychanym powietrzu nie pozostawiało złudzeń. Wynik wprawił w osłupienie nawet doświadczonych policjantów. Mężczyzna odmówił dalszego badania alkomatem, dlatego została pobrana krew. To jednak nie wszystko. 32-latek posiadał przy sobie również substancję psychoaktywną w postaci tabletek, za co usłyszał już zarzut. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Radia Konin FM, a za kilka minut o nastolatku z Koła, którego można czekać nawet 10 lat więzienia.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Powtórkę.
2: Kronika kryminalna.
3: Policjanci z komisariatu w Dobrej zatrzymali do kontroli drogowej 34-letniego mieszkańca powiatu Kolskiego, który kierował samochodem osobowym pomimo orzeczonego przez sąd rejonowy w Kole dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach funkcjonariusze potwierdzili, że mężczyzna posiada aktywny dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Swoim zachowaniem nie zastosował się do orzeczeń sądu, czym popełnił przestępstwo. Za niestosowanie się do sądowego zakazu grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Kolscy kryminalni zatrzymali 17-letniego mieszkańca Koła, u którego w miejscu zamieszkania ujawniono znaczne ilości substancji zabronionych. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli ponad 95 gramów substancji psychotropowych oraz gotówkę. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie młodemu mężczyźnie zarzutu posiadania znacznych ilości środków psychotropowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec 17-latka środek zapobiegawczy w postaci dozoru. Do komendy powiatowej stawił się 32-letni mieszkaniec powiatu tureckiego, który w ramach zastosowanego wobec niego dozoru policyjnego miał obowiązek odnotowania swojej obecności. Podczas wykonywanych czynności policjanci zwrócili uwagę na jego nerwowe i nienaturalne zachowanie. Mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany, co wzbudziło podejrzenie funkcjonariuszy. Po wylegitymowaniu oraz sprawdzeniu okazało się, że posiada przy sobie środki psychotropowe w postaci amfetaminy. Substancja została zabezpieczona, a 32-latek został zatrzymany. Mieszkaniec powiatu tureckiego usłyszał zarzut dotyczący posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM, a za kilka minut opowiem o dealerce z Turku. Dobrze słyszeliście, nie panu dealerze, ale pani dealerce, i to takiej w średnim wieku.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Powtórkę.
2: Kronika kryminalna.
3: Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej w Turku w wyniku przeprowadzonych działań operacyjnych zatrzymali 39-letnią mieszkankę powiatu. Podczas wykonywanych czynności funkcjonariusze znaleźli przy kobiecie środki odurzające oraz substancje psychotropowe w postaci marihuany, mefedronu oraz amfetaminy. Łącznie kobieta posiadała 129 gramów. Narkotyki zostały zabezpieczone do dalszych badań. 32-latka usłyszała zarzut dotyczący posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych. Postępowanie w tej sprawie prowadzą turkowscy policjanci pod nadzorem prokuratury. W ciągu jednego dnia konińscy policjanci zatrzymali 4 osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości. Do jednego z zatrzymań doszło w Ślesinie, gdzie kryminalni ujęli 40-letniego mężczyznę. Był on poszukiwany przez sąd rejonowy w Koninie celem doprowadzenia do zakładu karnego i odbycia kary 46 dni pozbawienia wolności za przestępstwo kradzieży. Mężczyzna został osadzony w konińskim pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, skąd został doprowadzony do właściwej jednostki penitencjalnej. Pozostałe zatrzymane osoby były poszukiwane m.in. w celu ustalenia miejsca pobytu. Policjanci na co dzień prowadzą działania ukierunkowane na ustalanie i zatrzymywanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Każda taka osoba musi liczyć się z tym, że prędzej czy później zostanie odnaleziona. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej informuje, że w okresie poprzedniego tygodnia odnotowano łącznie 47 zdarzeń, w tym 24 pożary, 22 miejscowe zagrożenia oraz 1 alarm fałszywy. Szacunkowe straty powstałe w wyniku tych wszystkich zdarzeń wyniosły 130,5 tysiąca, wartość uratowanego mienia nieco więcej, bo 136,5 tysiąca. W działaniach brały udział 104 zastępy, czyli łącznie 500 strażaków PSP i OSP. I to były wszystkie tematy na dziś. Kolejne spotkanie z naszymi dzielnymi służbami już za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
1: Powtórkę.
0: Konin FM.
2: Najbardziej roztańczone radio w regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
4: Wokół kolejnej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej pytamy młodsze pokolenie o ich spojrzenie na wspólnotę. O tym, czym dziś jest ona dla nich, mówi Grzegorz Orchowski, były przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Konina.
3: Grzegorz Orchowski, Koalicja Obywatelska, były przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Konina. Dzień dobry, witam.
5: Cześć, Piotrek.
3: Mamy kolejną rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. I wy jako koalicja, jako poseł Tomasz Nowak, dokładnie tutaj z naszej wschodniej Wielkopolskiej wypłynął taki konkurs, który jest skierowany do szkół ponadpodstawowych odnośnie właśnie Unii Europejskiej. O nim za chwilę. Ale właśnie, zacznijmy od tego, co ta Unia Europejska dla nas powinna znaczyć. I teraz tak, ja mówię z perspektywy człowieka, który urodził się w 90 roku i pamiętał czasy przed Unią Europejską i pamiętał te marzenia Polaków o wstąpieniu do naszej wspólnoty. Ty jesteś dorosłym człowiekiem, który urodził już się w tej rzeczywistości unijnej i twoja perspektywa pewnie wygląda trochę inaczej niż moja, czy niż jeszcze starszych osób. Właśnie, jak ona wygląda? Czym dla ciebie jest Unia Europejska?
5: Tak, dokładnie. Tutaj się w 100% z tobą zgodzę, że na pewno moja perspektywa wygląda kompletnie inaczej niż osób urodzonych jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej. Z tego, co sądzę, niektórzy ludzie pozapominali, jak było jeszcze za czasów PRL-u, tak mniej więcej patrząc. Ponieważ możemy zauważyć tutaj naprawdę bardzo duży rozwój, szczególnie w perspektywie edukacji i rozwoju, jeżeli chodzi o młodych, no bo mamy na przykład takie rzeczy jak programy Erasmus, które jeszcze wcześniej niestety nie były dostępne przez to, że właśnie nie byliśmy w Unii Europejskiej jako Rzeczypospolita Polska. Jestem jednym z osób, które były beneficjentem tego programu Erasmus+, ponieważ w wieku 12 lat w szkole podstawowej wyjechałem do Hiszpanii i poznałem naprawdę fantastycznych ludzi, z którymi mam kontakt do dzisiaj i spotykamy się przynajmniej 2 razy w roku, więc jest to na pewno szansa do tego, żeby rozwinąć się kulturowo, żeby zobaczyć świat. Wiadomo, myślę, że każdy z osób jest w stanie powiedzieć tutaj też przysłowiem, czyli podróże kształtą. To jest coś, co jest oczywiste i naprawdę człowiek może zetknąć się z kompletnie inną kulturą i zobaczyć, w jaki sposób ludzie inaczej uczą się i inaczej żyją w różnych państwach. nie tylko i wyłącznie to, ale na przykład mam kuzyna, który w tym momencie studiuje w Berlinie i jest to jedna z kluczowych rzeczy w związku z nauką, no bo nie dość, że mamy, wiadomo, możemy bez tak naprawdę żadnego problemu przechodzić przez granicę między państwami Unii Europejskiej, to jeszcze możemy uczyć się bez problemu w różnych innych państwach. Nie stanowi to żadnego problemu dla nas, dla młodych. Edukacja jest jednak czymś, co my jako młodzi traktujemy naprawdę bardzo poważnie z perspektywy osób, przynajmniej z którymi przybywam. Jest to naprawdę gwarancja, która ma możliwość młodym ludziom, czyli właśnie nam, dać rozwój i pokazać, że będziemy budowali jeszcze lepsze i bardziej stabilne społeczeństwo niż jeszcze parę lat temu.
3: Też mi tak się wydaje, taka myśl mi teraz przyszła do głowy, że ktoś, kto zakłada firmę, już teraz niekoniecznie może myśleć tylko o takim jakimś lokalnym działaniu, regionalnym czy tu ogólnopolskim, ale właśnie ten brak barier europejskich, to też daje duże szanse rozwoju i gdzieś tam startowania w świat ze swoją ofertą. No ja na przykład, właśnie jak były te przygotowania wejścia Polski do Unii Europejskiej, to dla mnie takim czymś fascynującym było to, że nie będzie tych granic, że będzie można przekraczać, pojechać do innego państwa bez żadnego legitymowania się, że wszystko będzie wspólne i szczerze mówiąc, ja miałem taki obraz Unii Europejskiej jako jednego wielkiego wspólnego państwa składającego się z różnych innych mniejszych państw. A dziś mówi się jakby takie trendy nacjonalistyczne jakoś słychać i z Polski, i z też innych niektórych państw, żeby właśnie od tego się odwracać. No pytanie, gdzie są te granice wspólnotowości? Jak zdaniem, bo wiadomo, zdaniem starszych osób to pewnie zupełnie inaczej wygląda, mają pewnie jakieś obawy, ale jak wy, młodzi ludzie, jakiej wy chcielibyście Unii, bo to wasza przyszłość tak naprawdę się liczy. Ja będę żył krócej, wiadomo, starsi ludzie jeszcze krócej. Tak naprawdę to wy powinniście sobie tę przyszłość szykować po swojemu. Czego wy oczekujecie od tej Unii Europejskiej, od Polski w Unii Europejskiej?
5: Wiesz co, bardzo ci dziękuję, że w ogóle poruszyłeś to też na samym początku ten temat, żeby się odnieść odnośnie pracy. Kurczę, tutaj odnośnie pracy, tutaj też jest kwestia tego, że to jak zwiększył się rynek pracy, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej i to jak wygląda też mechanizm zatrudnienia jest świetny, bo możemy liczyć na naprawdę bardzo, bardzo ciekawe praktyki, przede wszystkim na staże w Europarlamencie. Tu chciałem dorzucić jedną z uważam, że ciekawych rzeczy, jaką młode osoby możemy aplikować na takie staże w Europarlamencie, w różnych innych instytucjach Unii Europejskiej. No i wiadomo, ten rynek jest o wiele szerszy. Jeszcze odpowiadając na twoje pytanie, które zadałeś, wiesz co? Ciężko to też określić, bo ja jako osoba na pewno widzę pozytywne aspekty w integracji europejskiej i na pewno zgadzam się z tym aspektem, że wiadomo, w długim terminie, nie w aktualnym momencie, ale powinniśmy dążyć do tego, żeby możliwa była integracja europejska na pewno jak największym poziomie. Wydaje mi się, że mimo wszystko nie powinniśmy oczywiście opuszczać swoich pewnych tradycji. Myślę, że na pewno tutaj Państwo słuchacze jesteście zorientowani wobec tego, jak wygląda sytuacja w USA. Czyli oni mimo wszystko mają swoje pewne tradycje w różnych stanach i my jako Unia Europejska nie powinniśmy porzucać tradycji państw, swoich państw, kultury i różnych rzeczy związanych właśnie z kulturą. Ale mimo wszystko uważam, że do jak największej integracji powinniśmy dążyć i to nie powinno być, ta kultura i ta odrębność narodowa nie powinna być przeszkodą do tego, żebyśmy się jednocześnie integrowali.
3: A nie masz takiego wrażenia, że za dużo nam każą? Wskazują nam, jakimi samochodami mamy jeździć, co mamy wrzucać do pieca, jaką mamy mieć właśnie strukturę energetyczną, jeśli chodzi o rolnictwo, też jest dużo wskazówek. No, na każdym kroku mamy, czy na przykład ingerencja też w praworządność danych państw. Tutaj od razu się nasuwa Polska i Węgry, okay. te dwa kraje. No to czy nie ma właśnie, bo tutaj na to chyba narzekają najbardziej Polacy, że Unia najbardziej nam tutaj ingeruje w te sfery i to są nasze sprawy i Unia nie powinna się w to wtrącać. Taki jest przekaz.
5: Okej, okay, to ja tak zacznę na samym początku też od tego, co zapoczątkowało ten wywód. No, a myślę, że każdy z nas chciałby żyć w czystym kraju i tak naprawdę na swoim kontynencie, jako czysty kontynent, bo tutaj chodzi mi o te wzory idee ekologii, to bardziej chodziło mi o ten temat, ten zakres. Myślę, że też jako osoba młoda jestem w stanie w 100% powiedzieć, że ja się zgadzam z tymi rzeczami związanymi z na przykład kwestią energetyczną, ze zmianami w kwestii energetycznej, z rzeczami związanymi z czystymi sferami, jeżeli chodzi o auta elektryczne, gdzie tylko i wyłącznie są dopuszczane w miastach auta elektryczne, żebyśmy zmniejszali możliwość zanieczyszczenia CO2. To są również moje poglądy, więc może inna osoba będzie uważała inaczej, ale ja jako młoda osoba chcę żyć na czystym kontynencie, gdzie tego zanieczyszczenia CO2 jest jak najmniej i uważam, że powinniśmy do tego dążyć. Te idee ekologiczne powinny nam przyświecać. Jeżeli chodzi o praworządność, moim zdaniem, wchodząc do Unii Europejskiej, podpisywaliśmy kartę państw członkowskich, i tak naprawdę powinniśmy uważać, no sygnowaliśmy to, że dokument odnośnie Unii Europejskiej jest, pakty odnośnie Unii Europejskiej są jedne z ważniejszych w naszym państwie. Wiadomo, no to jest kwestia spory legislacji i tak dalej, no ale no jeżeli podpisujemy coś i wchodzimy do danego stowarzyszenia, do danego miejsca, czyli właśnie Unii Europejskiej, do danego stowarzyszenia, no to powinniśmy przestrzegać również prawo, które tam panuje. Jeżeli wchodziliśmy tam, podpisywaliśmy różne kwestie, no to też nie możemy się dziwić, że w aktualnym momencie wtrąca nam się integracja europejska w nasze sądownictwo. Ale to już tak samo mógłbym tutaj się rozwodzić pod względem tym, jak wygląda sądownictwo w naszym państwie i co można by było zmienić i jaka sytuacja miała tutaj miejsce jeszcze parę lat temu za rządów Prawa i Sprawiedliwości, no ale wolałbym jak na razie zostawić tę ścieżkę.
4: Z perspektywy naszego gościa, Unia to przede wszystkim szanse na rozwój i otwartość, ale też wyzwanie, by łączyć integrację z zachowaniem własnej tożsamości, z odpowiedzialnością za wspólne zasady. Maj to miesiąc, gdy wspominamy wejście Polski do Unii Europejskiej, ale także okazja do skorzystania z licznych bezpłatnych wydarzeń poświęconych funduszom europejskim oraz możliwościom rozwoju zawodowego i biznesowego.
1: Justyna Tomczak, punkt informacyjny Funduszy Europejskich działający przy Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie. Już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na nasze wydarzenia, które będą odbywały się w maju. Podkreślam, że maj jest takim miesiącem, w którym świętujemy wejście Polski do Unii Europejskiej. W tym roku mija 22 lata, jak w Unii Europejskiej jesteśmy. I z tej też przyczyny my organizujemy dla Państwa bezpłatne wydarzenia. Pierwsze z nich to webinarium Zmiana, która daje szansę, Twoja droga do zatrudnienia, w którym będziemy mówiły między innymi o tym, jak osoby, które pracują w grupie kapitałowej ZEPAK albo osoby, które są związane z tym sektorem wydobywczo-energetycznym, mogą znaleźć nową pracę albo założyć własną działalność gospodarczą. Na webinarium oczywiście zapraszamy Państwa już teraz i dlatego zapraszamy też do zapisów. Oczywiście link do zapisów i adres mailowy znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, a webinarium odbędzie się w środę 13 maja o godzinie 10. Natomiast 14 maja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole zorganizujemy spotkanie stacjonarne dla wszystkich, którzy chcieliby uzyskać informacje na temat funduszy europejskich na podniesienie kompetencji i kwalifikacji dla osób dorosłych. Na to spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców Koła i okolic. W trakcie tego wydarzenia będziemy mówiły o tym, jak pozyskać wsparcie z Unii Europejskiej na kursy, szkolenia, studia podyplomowe, zarówno dla osób fizycznych, takich, które nie mają własnej działalności gospodarczej, ale także dla pracodawców i ich pracowników, żeby firmę rozwijać, a wiemy, że kursy i szkolenia teraz znacząco podnoszą jakby status firmy na całym rynku. To spotkanie organizujemy razem z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole, dlatego możecie Państwo się zgłaszać bezpośrednio do nas, jak i do Powiatowego Urzędu Pracy w Kole, żeby zapisać się na to spotkanie. Kolejne spotkanie, które organizujemy, odbędzie się w Koninie dnia 19 maja w Domu Zemełki. Będzie to spotkanie skierowane do przedsiębiorców i tutaj oprócz nas jako punktu informacyjnego funduszy europejskich zaprosiłyśmy do współpracy również osoby, które reprezentują projekt LifeAfterCall.pl, które będą mówiły o transformacji energetycznej, o zrównoważonym rozwoju i o tym, jak pozyskiwać fundusze na tego typu działania. Oprócz tego poznacie Państwo zakres działań powiatowych i gminnych doradców klimatycznych. Koleżanki z projektu Enterprise Europe Network przedstawią Państwu, jak można wejść w internacjonalizację przedsiębiorstw, jak rozszerzyć swoją działalność gospodarczą na kolejne rynki i jak znaleźć wsparcie przede wszystkim w ukierunkowaniu tego działania. I oprócz tego przedstawiciel Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju opowie także o tym, jaka jest aktualna oferta pożyczek dla przedsiębiorców, jak utrzymać płynność finansową, jak poprawić swoje inwestycje. Także tutaj będzie też możliwość po tym spotkaniu porozmawiania z każdym ekspertem indywidualnie. Także już teraz zapraszamy do Domu Zemełki dnia 19 maja 2026 roku. Zgłaszać możecie się Państwo poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej.
4: To mi się wydaje wyjątkowo ciekawe, ponieważ fakt, że można z ekspertami porozmawiać sobie gdzieś tam twarzą w twarz, zadać jakieś nurtujące pytania. No wiadomo, że każdy biznes jest inny, więc każda osoba prowadząca działalność no ma jakieś swoje takie problemy, trudności, z którymi może nie mieć pewności, jak je rozwiązać, i takie spotkanie, na którym można zadać jakieś właśnie nurtujące pytania, to coś, z czego chyba warto skorzystać.
1: Oczywiście, że tak, ponieważ no, ci eksperci na co dzień też nie przebywają w Koninie tutaj na miejscu, więc trzeba było dzwonić, dowiadywać się, nie wiem, na przykład poprzez maila. Natomiast tego 19 maja będziemy dla Państwa dostępni, oczywiście bezpłatnie. Każdy z ekspertów udzieli na pewno wszystkich informacji, których Państwo oczekujecie. Poza tym wtedy można tak kompleksowo zebrać te informacje, nie tylko od jednej osoby, jak na przykład pozyskać fundusze, ale możecie Państwo porozmawiać o tym, jak wygląda ta ścieżka wejścia na inne rynki zagraniczne, czy jak wygląda droga do pozyskania pożyczki. Być może będzie też tak, że po prostu zadacie Państwo pytania, a tutaj już eksperci sami jakby poprowadzą Państwa dalej, co z danym projektem zrobić, jak go zrealizować.
4: No, tych działań jest naprawdę dużo. Wydaje mi się, że warto z tego wszystkiego korzystać. To się zapytam, czy firmy, że tak powiem, nasze tutaj lokalne, rzeczywiście korzystają z tych wszystkich dobrodziejstw, o których tutaj słyszymy. Czy jest duże zainteresowanie tymi spotkaniami, tymi webinariami? Czy widać, że jest ten gen przedsiębiorczości, może troszeczkę uśpiony wcześniej w naszym regionie, trochę się może budzi?
1: Tak, to widać przede wszystkim po Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, po działaniach, które skierowane są bezpośrednio dla przedsiębiorców. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się zeszłoroczny nabór wniosków zarówno w projektach do pomocy de minimis, jak i regionalnej pomocy inwestycyjnej. Bardzo dużo firm z Wielkopolski Wschodniej złożyło wtedy wnioski. Część z nich już uzyskała to dofinansowanie, część jeszcze czeka na liście rezerwowej. Natomiast były to bardzo duże środki, które pomogą w rozwoju tych działalności. No i cały czas widzimy też po tym, kto przychodzi do punktu informacyjnego Funduszu Europejskiego, że są to przedsiębiorcy, którzy cały czas szukają tego wsparcia, zarówno na rozwój działalności tutaj w Polsce, jak i na wejście na rynki zagraniczne, na kursy, szkolenia. Czasami są to kwoty mniejsze, czasami są to kwoty naprawdę duże, natomiast widzimy, że firmy chcą się rozwijać technologicznie, technicznie, chcą wprowadzać cyfryzację, jakieś nowości. No i w związku z tym bardzo też serdecznie serdecznie zachęcamy do tego, żeby te osoby już nie nastawiały się na takie dotacje bezzwrotne, ponieważ perspektywa unijna się kończy w 2027 roku i będą to teraz w zdecydowanej większości jednak pożyczki. Dlatego też zachęcamy do tego, aby wziąć udział w naborze, który aktualnie trwa w Agencji Rozwoju Regionalnego. Jest to nabór do pożyczki biznes, pożyczki oprocentowanej już od 1,5%, a więc bardzo atrakcyjnie. Ta pożyczka jest oczywiście też finansowana z funduszy europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027, a więc firmy, które chciałyby wprowadzić jakieś innowacje, cyfryzację, jakieś nowe działanie w swoim profilu działalności, bardzo serdecznie zapraszamy do składania wniosków, ponieważ ten nabór jest, fundusze cały czas są, więc warto skorzystać.
4: A zakończymy wszystko tradycyjnie informacją o mobilnych punktach informacyjnych, czyli takiego waszego działania tradycyjnego, które pozwala przedsiębiorcom porozmawiać z wami u siebie, a niekoniecznie przyjeżdżać tutaj w godzinach pracy, często kiedy po prostu nie ma na to czasu.
1: Dokładnie tak, natomiast na te mobilne punkty informacyjne zapraszamy nie tylko przedsiębiorców, zapraszamy także mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jakichś stowarzyszeń, fundacji działających na tych terenach. W maju, już 27 maja, a więc pod koniec, będziemy w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec w godzinach od 9 do 11.30, a od 12 do 14.30 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychwale. I w tym czasie będziemy miały te 2,5 godziny na to, aby z każdym mieszkańcem, z każdym przedsiębiorcą, z każdą osobą, która po prostu do nas przyjdzie, indywidualnie porozmawiać o tym, jaki ma pomysł na rozwój, pomysł na biznes, może poszukuje wsparcia na kursy, szkolenia, może chce zmienić swoją ścieżkę zawodową, wtedy też pomożemy, wskażemy, z jakich funduszy może skorzystać, do kogo może się zwrócić o pomoc, więc to jest takie spotkania dla Państwa tam na miejscu, żeby nie przyjeżdżać do nas do Konina. Także zachęcam do uczestniczenia, ponieważ wtedy tak naprawdę wystarczy wyjść z domu, przyjść do tego budynku, który znajduje się na terenie Państwa gminy i po prostu z nami porozmawiać.
4: I do tego również zachęcamy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
4: Planowane spotkania i inicjatywy pokazują, jak szerokie wsparcie jest dostępne dla mieszkańców i przedsiębiorców, zachęcając do aktywnego sięgania po środki i wiedzę oferowaną w ramach funduszy europejskich. Gmina Kleczew inwestuje w publiczne budynki. Świetlica we wsi Sławoszewek otrzyma nowe życie, a także wybudowany zostanie garaż dla OSP w Budzisławiu Kościelnym.
6: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Sławoszewku już od wielu lat prosił się o odnowienie. No i właśnie będzie miał swoje 5 minut, ponieważ przejdzie gruntowną metamorfozę. Dzięki temu, że pozyskaliśmy dofinansowanie z funduszy unijnych, obiekt stanie się nie tylko ładniejszy, ale przede wszystkim nowoczesny i, co dla mnie bardzo ważne, tanie w utrzymaniu. Rozstrzygnęliśmy przetarg na termomodernizację tego budynku. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Zestrzałkowa. No i właśnie ten wykonawca teraz będzie miał za zadanie zaprojektowanie, a następnie przeprowadzenie wszystkich prac i to w terminie do 30 listopada tego roku. Koszt inwestycji przekracza nieco 2 miliony złotych. Warto dodać, że gmina Kleczew do tej inwestycji dołoży jedynie 20% wartości zadania, a cała reszta to dotacja pozyskana z funduszy europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027. W ramach takiego zadania, które się nazywa Wsparcie dla Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Jeżeli chodzi o zakres prac, to on jest tak naprawdę przeogromny i dotknie niemalże każdy element budynku. To znaczy w planach mamy m.in. walkę z wilgocią i ocieplenie tego budynku, czyli będziemy termomodernizować przegrody zewnętrzne, co pozwoli nie tylko na zatrzymanie ciepła w środku, ale także rozwiąże problem wilgoci w tym budynku, z którym walczymy. No i wierzymy, że to bardzo mocno, bardzo znacząco przedłuży trwałość obiektu. W tym budynku pojawią się również nowoczesne instalacje, to znaczy budynek zyska zupełnie nowe systemy ogrzewania oraz przygotowania, podgrzewania ciepłej wody. W świetlicy i w zapleczu kuchennym zamontowana zostanie taka specjalna wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła o rekuperacji, o sprawności minimum 85%, co po pierwsze zapewni bardzo duży komfort użytkowania tego obiektu, ale co ważne, również odbędzie się to bez strat energii. Ten obiekt będzie, można powiedzieć, miał swój prąd, to znaczy na dachu pojawi się instalacja fotowoltaiczna, a stare, w tej chwili energożerne lampy zostaną zastąpione energooszczędnym oświetleniem LED i co ważne, całością będzie zarządzał inteligentny system optymalizacji zużycia ciepła. Myślę, że to równie ważne, zwłaszcza dla osób, które gdzieś mieszkają w pobliżu tej świetlicy, a być może dla wszystkich mieszkańców Sobuszewka, ten obiekt zyska po prostu nowy wygląd, czyli wymienimy stolarkę okienną i drzwiową, powstanie tam nowy system odprowadzania wód opadowych, no a na koniec wszystkie pomieszczenia zostaną odmalowane. Więc ja się bardzo cieszę, bo w dobie rosnących kosztów utrzymania budynków takie inwestycje są po prostu kluczowe. Po pierwsze, dzięki prośrodowiskowym rozwiązaniom świetlica w Sobuszewku stanie się obiektem niemal neutralnym dla klimatu, co idealnie wpisuje się w strategię transformacji naszego regionu, a po drugie, co dla mnie bardzo ważne, co już podkreślałem, po prostu nie oszukujmy się, ale ten obiekt po prostu będzie dużo tańszy w utrzymaniu. No a dla mieszkańców to przede wszystkim szansa na korzystanie z odnowionego, estetycznego i komfortowego miejsca spotkań, które głęboko w to wierzę, wkrótce stanie się wizytówką całej miejscowości. Strażacy ochotnicy z Budzisławy Kościelnego to jedna z najbardziej aktywnych jednostek z naszej gminy, więc bardzo się cieszę, że już niedługo ich codzienną służbę wesprze nowe zaplecze. Mówimy tutaj o budowie garażu. No i muszę przyznać, że projekt został bardzo starannie przemyślany tak, aby możliwie jak najlepiej służyć strażakom w sytuacjach alarmowych, ale z drugiej strony, aby to była prosta konstrukcja, czyli stosujemy możliwie najprostsze rozwiązania, bez jakichś udziwnień. Ma to być po prostu funkcjonalne i nie przedrażać kosztów. Dlatego wybudujemy po prostu przestronną halę z dwoma stanowiskami postojowymi, co zapewni bezpieczne schronienie zarówno dla wozów bojowych, jak i dla sprzętu, który posiadają strażacy, no i pozwoli na ich sprawny wyjazd do akcji. Na łącznej powierzchni blisko 180 metrów kwadratowych zaprojektowaliśmy również takie nowoczesne zaplecze szatniowo-sanitarne, które ma, no krótko mówiąc, podnieść komfort pracy druhów, zwłaszcza po powrocie z akcji. Wybudujemy nowoczesny magazyn, który znajdzie się miejsce na specjalistyczny sprzęt ratowniczy, ale także zaprojektowaliśmy i wybudujemy taką specjalną antresolę nad częścią socjalną, która pozwoli na jeszcze lepsze zagospodarowanie przestrzeni, czyli krótko mówiąc chodzi o to, żeby wykorzystać optymalnie absolutnie każdy metr kwadratowy powierzchni. Wartość robót budowlanych wynosi ponad 1 000 000 zł brutto. Zadanie będzie sfinansowane ze środków własnej gminy Kleczew. No i zgodnie z umową prace budowlane mają potrwać do końca bieżącego roku, a ja nie ukrywam, bardzo się cieszę, ponieważ przetarg na tą inwestycję wygrała firma z gminy Kleczew, konkretnie z Trębów Nowych, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Bardzo się cieszę, że to nasz mieszkaniec, nasz przedsiębiorca będzie budował nowy garaż dla naszych druhów strażaków.
4: Burmistrz zapowiedział także kolejne inwestycje w monitoring gminy. Już teraz gmina posiada rozbudowany system, o którym przekonać się mogli porywacze wiklinowego królika z ronda w centrum miasta.
6: Dwóch sprawców w zeszły czwartek w godzinach wieczornych ukradło z jednego z naszych rond figurki dwóch wiklinowych królików. No tylko, że ci sprawcy chyba nie zdawali sobie sprawy, że w Kleczewie mamy bardzo dobrze rozbudowany system monitoringu. Mamy 33 kamery, które automatycznie potrafią sczytywać numery rejestracyjne, które mają umiejętność mierzenia prędkości, a są takiej rozdzielczości, że kamera, która wisi na przykład przy urzędzie, jest w stanie zobaczyć, czy ktoś na targowicy, która jest oddalona o ponad 200 metrów, na przykład pali papierosa z filtrem czy bez filtra, więc naprawdę mamy niesamowity sprzęt, jeżeli chodzi o monitoring. No więc w tej sytuacji, tak jak zawsze, kiedy mieliśmy już oczywiście ustalonych sprawców, ja zawsze daję szansę. Znaczy tak samo zrobiłem w przypadku wandali, którzy zniszczyli nam wiatę przystankową, to znaczy poprosiłem, żebyście się zgłosili do urzędu i wtedy nie zgłaszam sprawy na policję i oni z tej szansy skorzystali. Tak samo było wtedy, kiedy również nasza młodzież wymalowała nam flamastrami drzwi ewakuacyjne z kina, niszcząc je, bo one wymagały ponownego malowania. Wtedy również dałem im szansę na to, aby uderzyli się w pierś, przyszli do urzędu, przeprosili. Dokładnie tak samo postąpiłem tym razem, czyli zaapelowałem do sprawców, aby oddali oczywiście skradzioną rzecz, aby pojawili się w urzędzie, wyjaśnili swoje zachowanie, ponieważ no ja nie chcę tylko wyłącznie karać. No bardzo łatwo jest zadzwonić na policję i spowodować, żeby ktoś dostał mandat, a być może jakiś zapis w dokumentach, który nie wie, że to są młodzi ludzie, no to nie wiem, uniemożliwi później szereg możliwości, czy zamknie im drogę, nie wiem, do pracy chociażby w służbach mundurowych, bo czasami jeden błąd, takie głupie zdarzenie potrafi przekreślić czyjąś przyszłość tak naprawdę. Więc również tym sprawcom, że tak powiem, zaoferowałem możliwość wyjścia z tej sytuacji w sposób polubowny. No i zdradzę Państwu, że porywacze nawiązali kontakt z urzędem. Oczywiście nie żądali okupu za królika, natomiast no, nie chciałbym już tutaj nic więcej w tej chwili dopowiadać. Chcę dotrzymać umowy, chcę dać szansę wyjść tym ludziom z twarzą. No i krótko mówiąc, ja już też nie chcę się więcej nad nimi pastwić. Domyślam się, że konieczność pojawienia się w urzędzie i przeproszenia za to, co zrobili, będzie dla nich wystarczająco pouczające, aby w przyszłości takich rzeczy nie robić.
4: Burmistrz spotkał się z porywaczami w urzędzie i powiedział im, że nie da się przejechać przez gminę Kleczew, nie będąc nagranym. Przeprosili oni za swoje zachowanie, a burmistrz nie zgłosił sprawy na policję.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że
2: przegląd wydarzeń tygodnia.
4: Maj to miesiąc, w którym wracamy pamięcią do wejścia Polski do Unii Europejskiej. I właśnie w tym kontekście były przewodniczący Młodzieżowej Rady Konina, Grzegorz Orchowski, opowiada o konkursie dla młodzieży zachęcającym do pokazania realnych korzyści z członkostwa i przełamywania negatywnych narracji obecnych w sieci.
3: Jest wiele różnych przekłamań często na temat Unii Europejskiej, które pojawiają się w internecie, a że algorytmy coraz precyzyjniej działają, to jak ktoś już się załapie i wpadnie w wir danych rolek, to potem kolejne na podobne tematy mu się wyświetlają i może utknąć trochę w takich schematach myślenia nie do końca czasem prawdziwych, czy celowo nastawiających przeciwko naszej wspólnocie europejskiej, naszej, tak jak ty wspomniałeś, że czujesz się też obywatelem Unii Europejskiej, tak no każdy z nas powinien się właśnie tym obywatelem Unii czuć.
5: Wiesz, jakby z kwestii sprawnej, to tak naprawdę każdy z nas ma obywatelstwo Unii Europejskiej, nie da się go zbyć.
3: No właśnie. Stąd właśnie konkurs tutaj posła Tomasza Nowaka, który polega na przygotowaniu rolki krótkiego filmiku pokazującego korzyści z Unii Europejskiej. Ale może zacznijmy od tego, co się wydarzyło na samym początku, na inauguracji tego konkursu. Do 20 maja już z góry powiem, można się zgłaszać. Inauguracja była w kwietniu i no właśnie, spotkaliście się wtedy w Konińskim Centrum Kultury z młodzieżą z konińskich szkół ponadpodstawowych. I jakie tam opinie padły ze strony młodych mieszkańców naszego subregionu?
5: Ja myślę, że każda osoba, która przystąpiła do tego konkursu, wydaje mi się, że jest w stanie wymienić na pewno parę korzyści, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Wiele z tych osób jest naprawdę świadomymi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Myślę, że każdy z nich już podświadomie wchodząc w ten konkurs ma myśl, w jaki sposób mógł przedstawić korzyści wobec Unii Europejskiej, jeśli chodzi o przełożenie tego na film, tak? Przedstawić te korzyści w filmie. Naprawdę myślę, że osoby, które przystępują do tego konkursu, mają ufundamentalizowaną wiedzę i każdy z nich, nie każdy, ale większość z nich jeszcze dodatkowo zadawała pytania pod sam koniec wykładu, który mieliśmy razem z Joachimem Sikorskim, żeby jak najlepiej tą rolkę stworzyć i pokazać właśnie dobre aspekty Unii Europejskiej. Ja tutaj chcę również nadmienić, że każdy z tych osób albo większość przynajmniej zadawała naprawdę ciekawe pytania panu wiceministrowi Marcinowi Bosackiemu, który również był zaproszony na tą imprezę. I naprawdę jestem w stanie z tego miejsca zaświadczyć, że dyskusja, która w tamtym miejscu się odbyła, była naprawdę ciekawa i pytania, które też padały z sali, były przesiąknięte dosyć sporą wiedzą, dlatego z tego miejsca jestem w stanie naprawdę zagwarantować, że ten konkurs będzie różnorodny i te aspekty będą na pewno wymienione. Zdecydowaliśmy się, żeby stworzyć ten konkurs w perspektywie tego, co powiedziałeś, czyli wielkie bańki informacyjne. Zauważmy, że naprawdę w aktualnym momencie mamy wiele nieprawdziwych rzeczy też z tej strony prawicowej, gdzie ludzie są naprawdę przysiągnięci z tą prawicową bańką i dlatego wobec takiego balansu zdecydowaliśmy się ten konkurs stworzyć.
3: A powiedz, czy właśnie z, tak jak wspomniałeś, z tej prawicowej strony, z tej bańki coś przesiąka do młodych? Czy ci młodzi ludzie, którzy przyszli na to spotkanie, zadawali pytania takie sceptyczne właśnie jakby, które przeniknęły do nich z tamtej strony, sceny politycznej?
5: Myślę, że na pewno było jedno pytanie, które było może ugruntowane kwestią bańki politycznej.
3: Co to było?
5: Przepraszam, nie usłyszałem.
3: Jakie to było pytanie?
5: Oj, niestety nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć. Wydaje mi się, że właśnie to była tematyka związana z sądownictwem i tutaj to była kwestia tam pytania w związku z niedawną ogólnie aktywnością sądu Trybunału Europejskiego wobec Rzeczypospolitej Polskiej i tam było różne specyficzne pojawiły się komentarze w stosunku do tego, ale na pewno odpowiedź oraz później dalszy dialog, który wywiązał się z tego pytania, był na pewno na plus wobec wiedzy też tej osoby, więc naprawdę uważam, że osoby, które były tam i które przystępują do tego konkursu, są świadome i chcą pozyskać tą wiedzę.
3: A wasz wykład dotyczył jakiej tematyki?
5: To był taki wykład 20-minutowy, 15-minutowy, w jaki sposób nakręcić ten filmik i w jaki sposób dobrze spożytkować wiedzę, którą człowiek posiada, żeby przelać ją na filmik.
3: No to właśnie, to jak to zrobić?
5: No to tutaj, jeżeli chodzi o filmik, daliśmy takie przykładowe tematy, które człowiek jako osoba, która przystąpiła do tego konkursu, może wykorzystać. I tutaj też poruszyliśmy karty praktycznie z tych tematów poza jednym, czyli właśnie fundusze w mieście, w regionie, ale poza tym właśnie jednym z tych tematyk była edukacja, mobilność, czyli właśnie ta praca i nauka za granicą, możliwość przemieszczania się pomiędzy granicami, czy rynek pracy, czy prawa obywatelskie, to jest też jedna z ważniejszych rzeczy. Zastanawialiśmy, kto organizuje ten konkurs i dlaczego organizujemy ten konkurs, jak zrobić dobrą rolkę, w jaki sposób ustawić format filmiku, czyli właśnie format filmiku powinien być w tym 9-16, czyli w

0: To, że ważne są emocje i pewne konkrety. Daliśmy również wskazówki i powiedzieliśmy, że jeżeli będzie trzeba, to jesteśmy za każdym razem do informacji i na jaki mail dokładnie zgłaszać się w sprawie pytania.
1: I tutaj na profilach posła Tomasza Nowaka można szukać szczegółowych reguł dotyczących tego konkursu. Do wygrania jest co?
0: Do wygrania jest wycieczka do Europarlamentu. To jest przede wszystkim jedna z ważniejszych rzeczy, a wobec również wygranych będzie dodatkowa wycieczka do Sejmu Rzeczypospolitej i wiadomo, tutaj jest kwestia również gadżetu.
1: Myślicie, że uda się jakoś przebić przez te algorytmy poprzez te filmiki, które powstaną w czasie tego konkursu? Że to jakoś przynajmniej trochę pomoże?
0: Wiesz co, ja jestem przekonany, że tak. Może jestem człowiekiem, który jest za bardzo pozytywnie myślącym, ale ja wierzę w to, że tym młodym ludziom uda się przełamać pewne algorytmy i że ten konkurs będzie na pewno uświadamiający większość ludzi w internecie, w jaki sposób wygląda sytuacja w aktualnym momencie w Europie i na świecie.
1: No to tak na koniec, czego byś życzył? No właśnie, Polakom, może tu wyszczególnimy z racji wieku. Tak, czego byś na przykład życzył starszym osobom, które są takie sceptyczne wobec Unii Europejskiej teraz z okazji naszej kolejnej rocznicy wejścia do wspólnoty?
0: Rozmawiajcie. Jedna z ważniejszych rzeczy to jest to, żebyśmy rozmawiali wszyscy. Debatujmy, wymieniajmy się zdaniami. To jest naprawdę bardzo ważna rzecz, która w aktualnym momencie możliwe, że jest i uciekająca, no bo niektóre osoby też widzę i z młodego i starszego pokolenia łapią za telefony i uważają, że to jest pewne uwolnienie z tej rozmowy, a my wszyscy powinniśmy dyskutować, nie siedzieć w bańkach informacyjnych, spalać pewne relacje, to jest też bardzo ważna rzecz i tego życzę wszystkim.
1: Okej, a sobie jako młodemu Polakowi, młodemu Europejczykowi, czego byś, jakie jest twoje marzenie, jeśli chodzi o rozwój naszej wspólnoty europejskiej?
0: To ja może odniosę się do tego, co przed chwilą powiedziałem. Ja mam nadzieję, że Unia Europejska będzie miejscem, gdzie wszyscy będą debatowali, wszyscy będą rozmawiali i będziemy dochodzić do pewnego konsensusu, gdzie dla każdego będzie chociaż minimum dobra. I uważam, że powinniśmy dążyć wszyscy do tego, żebyśmy osiągnęli pewien konsensus i byli zadowoleni.
1: Grzegorz Orchowski, były przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Konina, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Najlepsze prace mogą nie tylko zdobyć uznanie komisji i internautów, ale też otworzyć drogę do wizyty w Brukseli, miejscu, gdzie na co dzień tworzy się polityka wspólnoty. Podczas konferencji prasowej na rynku w Turku poseł Ryszard Bartosik odniósł się do planów utworzenia batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w regionie, przypominając kulisy tej inicjatywy i swoje zaangażowanie w jej realizację.
3: Spotykamy się na rynku w Turku. Szanowni Państwo, dziś kilka spraw dotyczących Turku i regionu konińskiego. Otóż kilka dni temu przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego ogłosili, że w Turku będzie funkcjonował batalion Wojsk Obrony Terytorialnej kraju. Bardzo z tego się cieszę. To ważna informacja dla powiatu tureckiego, ale warto w tym miejscu przypomnieć rok 2017, kiedy to ogłosiłem swój pomysł, aby po byłym domu dziecka pojawiły się Wojska Obrony Terytorialnej. Szanowni Państwo, wiele pracy mnie to kosztowało, bo trzeba powiedzieć, że najpierw starosta Mariusz Seńko i przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego chcieli sprzedać ten obiekt za 10 milionów za dzień, duży budynek i 3 ary ziemi. Ja walczyłem o to, aby ten budynek znalazł się w rękach Wojsk Obrony Terytorialnej. I udało się, ale dopiero wtedy, kiedy nikt tego budynku nie chciał kupić. Udało mi się namówić Polskie Stronnictwo Ludowe i wtedy radni Prawa i Sprawiedliwości i Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo byliśmy wówczas w koalicji, dopiero wtedy podjęli decyzję o tym, aby przekazać nieodpłatnie ten budynek wojsku. I tak też się stało, ale pomysł był mój, ja za tym optowałem od samego początku, bo gdybyśmy wówczas nie przekazali tego budynku, gdybyśmy wówczas

0: nie przekazali tego terenu, nie byłoby wojsk obrony terytorialnej. Ja chcę Państwu powiedzieć, że to pomysł i projekt zrealizowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. A byli tacy w tym czasie m.in. szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, którzy chcieli likwidować Wojska Obrony Terytorialnej. Tak samo jak PSL tutejszy chciał sprzedać ten budynek. Ale udało się, poszli po rozum do głowy i sprawy poszły w dobrym kierunku. Dziś będziemy mieli Wojska Obrony Terytorialnej, ale wszystkim, którzy dziś się przyklejają do tego projektu, chcę powiedzieć, że tak łatwo wtedy to nie szło. Mam tutaj stanowisko Platformy Obywatelskiej, które mówi nie dla bojówek Macierewicza. PSL chciał sprzedać ten budynek, tylko wytrwała walka radnych Prawa i Sprawiedliwości, moja jako posła już wtedy, wicestarosty ówczesnego Dariusza Kałużnego, doprowadziła do tego, że ten budynek został przekazany wojsku. Dlatego dziś wszyscy ci, którzy chwalą się tym osiągnięciem, powinni mówić całą prawdę, jak to było. Ja to chcę przypomnieć. Cieszę się, że 400 żołnierzy będzie tu się szkoliło, ale to nasza decyzja, nasz projekt od początku do końca i dobrze, że zostanie zrealizowany. Wtedy zarzucano mi, że wykorzystuję święto Wojska Polskiego 15 sierpnia 2017 roku, kiedy to apelowałem publicznie do radnych powiatu, aby przekazali ten budynek dla wojska. W internecie, ja tylko chcę zacytować tytuły ówczesnej prasy, byłem dom dziecka ze znakiem zapytania, zostanie komendą WOT, czy poseł Bartosik namówi na to władzę powiatu. Moja konferencja, wojsko czeka na decyzję powiatu. Szanowni Państwo, to trwało tygodniami i się udało, ale wiele ugrupowań, wielu przedstawicieli ówczesnej Rady Powiatu było przeciw. Ostatecznie radni Prawa i Sprawiedliwości, radni Polskiego Stronnictwa Ludowego i radni Towarzystwa Samorządowego zdecydowali o tym, że ten budynek zostanie przekazany wojsku, został przekazany i dziś w roku 2026 będziemy mieli wojsko w Turku. To bardzo, bardzo dobra wiadomość, ale wysiłek wielu, wielu osób i trzeba mówić całą prawdę, jak to było. Szanowni Państwo, sprawa druga. Zawieszony został projekt budowy kolei do Turku i na razie ten projekt nie będzie realizowany, ale pan marszałek województwa podpisał umowę z Polskimi Liniami Kolejowymi, na mocy której wydał środki na rzecz tej inwestycji. Środki z budżetu województwa wielkopolskiego. Pan marszałek województwa nakłonił również samorządy i powiaty powiatu konińskiego i powiatu tureckiego na wydatkowanie środków. I ten projekt z niewiadomych powodów nie jest realizowany. W związku z tym będę pisał pismo do marszałka województwa wielkopolskiego, aby wytłumaczył się z tego, bo pieniądze publiczne zostały zmarnowane. Pieniądze marszałka województwa wielkopolskiego, czyli województwa wielkopolskiego, pieniądze powiatu konińskiego, powiatu tureckiego i poszczególnych gmin powiatu konińskiego i powiatu tureckiego. Marszałek podpisał z tymi gminami umowę i co? Pieniądze zostały wydane. Myślę, że dziś albo powinien zwrócić te pieniądze, albo powinien zająć jasne stanowisko, co dalej z tym fantem zrobić. Jeśli otrzymam jakąkolwiek odpowiedź od marszałka, będę interweniował w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a jeśli będzie trzeba, zgłoszę to odpowiednim organom. pieniędzmi publicznymi nie można szastać. Trzeba było ten projekt realizować, jak już byliśmy tak daleko. Jeśli tego projektu nie zrealizowano, niech dziś marszałek województwa wielkopolskiego odpowie albo zwróci pieniądze. Może zwrócić nawet z własnej kieszeni, jeśli nie potrafił doprowadzić tego projektu do końca, a podpisywał umowy i brał za to odpowiedzialność. Szanowni Państwo, jedna rzecz, która bardzo zasmuca stanowisko ówczesne Platformy Obywatelskiej, nie dla bojówek Macierewicza, nie dla WOT Turków. Pytam więc publicznie, co to jest za partia? Co to jest za partia? Co to są za ludzie? Co to są za przedstawiciele naszego społeczeństwa? Nie dla WOT-u Turku, a potem się pod to podszczepiają. Nie dla elektrowni atomowej. Przecież zniszczyli ten projekt. Dziś bylibyśmy już na budowie elektrowni atomowej. Nie dla kolei w Turku, zniszczyli kolejny projekt. Nie dla projektu wodnego, który miał rekultywować i naprawiać szkody górnicze. Czy oni zawsze muszą być na nie? Co takiego zrobili wam mieszkańcy ziemi turecko-konińskiej, regionu konińskiego, subregionu konińskiego, że zawsze jesteście na nie, że działacie tylko na ich szkodę? Kilka dni temu pojawił się tutaj poseł Nowak. Ten człowiek nie ma wstydu. Zniszczył projekt budowy kolei do Turku, a pojawia się tutaj i mówi o jakichś autobusach hybrydowych, które miał wprowadzić już rok czy dwa lata temu i tego nie zrobił. Wstydziłby się pan, panie pośle. Nie można być zawsze na nie. Po to jesteśmy przedstawicielami tego regionu, po to jesteśmy posłami, po to działamy w służbie publicznej, aby dążyć do rozwoju. Wy niszczycie ten region.
1: Mówił w ostrych słowach poseł Ryszard Bartosik.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Podczas konferencji prasowej Nowej Lewicy w Koninie zaprezentowano założenia akcji Książkobranie, której celem jest nadanie drugiego życia książkom zalegającym w domowych bibliotekach. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do włączenia się w inicjatywę i podzielenia swoimi zbiorami.
3: Paweł Neyman, sekretarz Nowej Lewicy. Wiosna, porządki nie tylko na ogrodach, nie tylko na działkach, ale również w naszych mieszkaniach. A tam corocznie problem z książkami już przeczytanymi, które stają się mebelkami, które zbierają niestety kurz. Czy jest na to pomysł? Czy można dać tym książkom drugie życie? Uważamy, że tak. I dlatego nasza propozycja. Przez cały tydzień, od 4 maja do 9 maja, od poniedziałku do soboty, zapraszamy wszystkich chętnych. Można do naszego biura w Koninie, na ulicy Energetyka 3A, przywieźć książki już przeczytane. My te książki odbierzemy, spakujemy i przekażemy dalej. Co z tymi książkami dalej będzie się działo, opowiedzą partnerzy tej akcji, czyli dyrektorzy Damian Kluczkowski, Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie oraz Karol Fritz, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koninie. Proszę bardzo.
4: Kiedy pojawiła się inicjatywa zbiórki książek, pomyślałem sobie, że jest to bardzo dobry pomysł, dlatego że my jako biblioteka też takie zbiórki prowadzimy. Zgłaszają się do nas ludzie, którzy chcą oddać swoje zbiory już im niepotrzebne. Natomiast nie chcieliśmy się ograniczać tylko do nowych książek, ponieważ wiemy, że w starych zbiorach bardzo często można znaleźć perełki, białe kruki i razem z tymi, można powiedzieć, perelowskimi, już nieaktualnymi publikacjami często zdarza się, że trafiają się naprawdę książki wartościowe, które się nie zdezaktualizowały i w tej chwili są już w jakiś sposób zabytkiem, w związku z czym weszliśmy w tę akcję, jakby powiedzieć, z entuzjazmem i przyklaskiem, ponieważ trochę nam to zdejmuje ciężar gromadzenia tych starych książek, na które miejsca nie mamy. Będziemy mogli je wyselekcjonować, czyli na pewno do biblioteki trafią książki nowe, zdatne do dalszego obiegu i te, które być może będą takie sprzed 45 roku, które są już zabytkiem i jako jako takie powinny być ustawowo chronione. Jeżeli będziemy widzieć, że w tych starszych też jeszcze są takie, które warto włączyć do zbiorów czytelni, czy właśnie do tego specjalnego sprzed 45 roku, owszem, takie też do biblioteki chętnie przyjmiemy. Być może nawet będziemy dzielić się tymi książkami, jeżeli będzie ich tyle, z bibliotekami w powiecie, bo Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej pełni też funkcję biblioteki powiatowej. Dlatego chciałbym też tym dobrem, które ewentualnie do nas trafi, podzielić się z innymi. Reszta książek wiem z doświadczenia też naszego bibliotecznego, że organizowane są właśnie w szkołach różnego rodzaju akcje i tak jak ustaliliśmy tutaj wspólnie, wszystkie książki dostaną nowe życie, tylko niektóre niekoniecznie w formie książki, ale o tym może opowie pan dyrektor Fritz.
5: Fritz Karol, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Pan dyrektor Damian przed chwilą mówił o dobru książek. My w zeszłym roku jako zespół szkół przystąpiliśmy do projektu, który organizowała Miejska Biblioteka Publiczna i mamy w swojej placówce kącik taki book crossingu, więc bardzo dziękujemy za tą inicjatywę. I jest to miejsce między innymi także do tego, aby te książki, które, nie wiem, nie przydadzą się seniorom, nie trafią do szpitala, trafiły także do placówki szkolnej, gdzie z nich będą korzystać dzieci.
4: Zbiórka dotyczy wszystkich książek i będziemy gromadzić wszystko, więc jeżeli ktoś ma na zbyciu słowniki, encyklopedie, albumy, atlasy, etc., to jak najbardziej może je w tym tygodniu od 4 do 9 maja przynosić. One niestety nie trafią na półki, dlatego że biblioteczne, czytelniane półki od słowników, encyklopedii, atlasów już się uginają. W tej chwili wszyscy jakby namiętnie oddają i pozbywają się tego typu publikacji, bo internet wyparł klasyczne encyklopedie i słowniki. W związku z czym te pozycje na pewno dostaną nowe życie, ale w formie zupełnie innej, ponieważ stanowią już w tej chwili makulaturę i jako taka zostanie wykorzystana wtórnie, ale tutaj myślę, że w sukurs właśnie mogą nam przyjść szkoły, które organizują akcje gromadzenia makulatury, oddają tę makulaturę w zamian, otrzymują w różnych programach różne sprzęty, pomoce dydaktyczne, więc to będzie jakby podwójne drugie życie takich publikacji, bo po pierwsze zostanie z nich wyprodukowany nowy produkt, a po drugie szkoły mogą realnie na tym skorzystać, a czytelnicy już niestety nie. Do nas najlepiej, gdyby trafiały książki takie właśnie około 20-letnie najstarsze, ponieważ oprócz tego, że czyta się treść, dzisiaj stety bądź niestety, zależy jak kto na to patrzy, czytamy podwójnie też, bo podoba nam się obraz, podoba nam się jakość wydanej książki, okładka, strony. W tej chwili na przykład literatura młodzieżowa jest bardzo pięknie kolorowo wydawana. Bo oprócz treści młodzi ludzie chcą tego dobrego, jakościowo fajnego produktu. Wszyscy chcemy brać do ręki jednak książkę w miarę czystą, niezniszczoną i takie też chcielibyśmy przyjmować, abyśmy mogli uzupełniać ten swój księgozbiór biblioteczny, żeby koninianki, koninianie mogli otrzymywać książkę jak najmniej zużytą. A faktycznie są takie pozycje, które są czytane non-stop, są zapisy, kolejki i wiadomo, że ta książka się zużywa. Oczywiście nie mam do nikogo pretensji, bo to jest naturalny proces. Wszystko, co zostaje wyprodukowane, w pewnym momencie się zużywa. Natomiast my chcielibyśmy na przykład mieć zapas jakichś 2-3 egzemplarzy, które będziemy mogli w razie czego podmieniać.
6: Dlatego bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszamy do naszego biura tutaj na Energetyka 3A codziennie od poniedziałku do soboty od 4 do 9 maja w godzinach dopołudniowych od 10 do 11 bądź po południu od 18 do 19 w sobotę od 14 do 15. Jeżeli komuś by indywidualnie zależało na umówieniu się na odbiór, większa ilość, nie pasuje termin, to też pod numerem telefonu 605 670 546 można zadzwonić i umówić się na taki indywidualny odbiór. My wszystkich przyjmiemy, wszystkie pozycje odbierzemy, spakujemy i przekażemy dalej, aby ta książka, tak jak panowie dyrektorzy zaznaczyli, zaczęły żyć swoim drugim, miejmy nadzieję, nie gorszym życiem.
7: A może jakaś perełka się trafi?
6: To nigdy nie wiadomo.
4: Znaczy często się tak zdarza, bo mieliśmy już kilka razy taką sytuację, że ludzie czyszczą na przykład mieszkania po dziadkach, rodzicach, oddają wszystko jak leci i później się okazuje, że tam znalazły się książki sprzed 45. Takim fenomenalnym jakby znaleziskiem był kalendarz, słownik polsko-niemiecki, który trafił się nam pomiędzy książkami z czasów PRL-u. Kiedy otworzyliśmy słownik, znaleźliśmy tam stempel, ale też odręczny podpis Zygmunta Kubiszewskiego z pieczęcią kantyny oficerskiej w obozie jenieckim dla oficerów polskich w Murnau. A Zygmunt Kubiszewski okazało się, że to był Koninianin, to był też harcmistrz, to był też w czasach swojego dzieciństwa, kiedy był harcerzem, jeden z członków delegacji z powiatu konińskiego, która pojechała na pogrzeb marszałka Piłsudskiego do Krakowa, więc to była taka postać, którą gdzieś odkryliśmy na nowo i tego typu perełki właśnie się znajdują, a słownik, wiadomo, był wydany jeszcze w czasach przedwojennych, opowiadał historię polskiego jeńca wojennego, opowiadał też historię Koninianina i w sumie historię dalece przedwojenną, bo na przykład właśnie historię harcerstwa konińskiego, ale też i marszałka Piłsudskiego.
6: Ale też indywidualne takie kwestie. Powiem wam, że mnie na pomysł tej akcji indywidualne doświadczenie, że tak powiem, popchnęło. To znaczy po śmierci w ubiegłym roku taty porządki właśnie w domu rodzinnym robiłem i tam w trakcie właśnie porządkowania rzeczy wśród różnych książek znalazłem dwie stare fotografie, które nikt z rodziny już nie pamiętał, właśnie moich rodziców z rodzicami mamy i teściami taty. I to nagle taka perełka rodzinna, czyli też jest szansa, oprócz tych elementów, które Damian powiedział, takie nasze rodzinne, że coś przy okazji takich porządków może nam w ręce wpaść, o którym nawet nie wiedzieliśmy, że to istnieje. Także jest to okazja, a potem jeszcze jak ze znajomymi, jak tą akcję rozwijaliśmy, rozmawiałem, to się okazuje, że no nie chcę jakiejś statystyki to przedstawiać, ale naprawdę bardzo duża część moich rozmówców potwierdzała, że ma na półkach książki, które co roku tam są, już nie czytam, nie zaglądam, tylko są, bo nie mam pomysłu, co z tym zrobić, nie?
1: Akcja pokazuje, że nawet zapomniane książki mogą zyskać nową wartość jako lektura, historyczny eksponat lub materiał do ponownego wykorzystania. Organizatorzy liczą, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców książkobranie stanie się nie tylko zbiórką, ale także okazją do odkrywania lokalnych historii.
2: Konin FM.
8: Konin FM.
2: Natura? Początki kolejki wąskotorowej w Turku sięgają czasów I wojny światowej, a dokładniej wiosny 1914 roku, kiedy to rosyjskie wojska kolejowe rozpoczynają budowę wąskich torów na trasie z Turku do Zbierska. Jednakże dopiero wybuch I wojny spowodował, iż ukończenie prac przy kolei przypada Niemcom. Jak zapisuje Leon Lubomir Kruszyński, pod datą 31 marca 1916 roku Niemcy ukończyli roboty przy budowie kolejki wąskotorowej, którą pod bagnetami przeprowadzili z Opatówka przez Zbierzg do Turku. W następstwie linia przedłużona została do Kalisza. Stacje tej linii, Turek Kalisz, to Turek Słodków Grzymiszew Piętno Smaszew Zbierzg, linia do Kalisza i Odnoga do Opatówka. Po zakończeniu robót kolejkę przejęła cukrownia Zbierzg, wydłużając ją do Opatówka. Natomiast jej połączenie z Kaliszem wybudował tamtejszy powiat, który po kilku latach wykupił od cukrowni linię Turek-Opatówek. W okresie międzywojennym linia działała pod kierownictwem powiatu kaliskiego i nosiła nazwę Kalisko-Turecko-Opatowskiej Kolei Powiatowej i dzielnie spełniała swoją rolę, przewożąc pasażerów w obie strony jako praktycznie jedyny regularny przewoźnik na naszych terenach. Pięknie opisał ją w swojej książce pod tytułem Dobre czasy poseł na Sejm z okręgu Kalisz-Turek Antoni Fiderkiewicz. Z Kalisza do Turku jest zaledwie 50 kilometrów, ale kolejką wąskotorową podróż trwała nie mniej niż 5, a bywało i 8 godzin. Pociąg stawał nie tylko na każdej stacyjce, lecz również przy mostkach, które konduktorzy sprawdzali przed każdym przejazdem. Mimo że pociąg jechał wolno, wagony skrzypiały, jakby miały się rozlecieć, a nierówność szyn powodowała podrzucanie wagonami, podobnie jak wozem przejeżdżającym po wyboistej drodze. Choć przez mostki pociąg przesuwał się jak żółw, odczuwało się, że lokomotywa i wagony przechylają się w tę lub tamtą stronę. Okres II wojny światowej to służba niemieckiemu okupantowi i czarne chwile dla kolejki. Oprócz spełnienia swych normalnych zadań, Ciuchcia stała się transportem przymusowej siły roboczej do Niemiec. W czasie działań wojennych nie doszło na szczęście do sabotażu na kolei na szerszą skalę, dzięki czemu można było zachować ciągłość transportu i znowu wąskotorówka cieszyła się wielką popularnością wśród podróżnych. Szczególnie w dni targowe wagony wyglądały jak tramwaje w godzinach szczytu. W ciągu dnia kursowało nawet 7-8 pociągów. Swoje najlepsze lata kolejka przeżywała jednak za sprawą budowy kopalni i elektrowni w Adamowie. Wówczas na tej linii kursowało 14 parowozów, a dziennie odprawianych było kilkanaście składów. To wtedy na naszej linii pojawił się najcięższy parowóz wąskotorowy na polskich kolejach – PW9. Szacuje się, że kolejka przewoziła około 70% wszystkich materiałów budowlanych do elektrowni. Równocześnie z inwestycjami pojawiła się możliwość zbudowania linii kolei szerokotorowej. Ministerstwo Transportu uznało jednak, że istniejąca kolej podoła ilości przewozów i decyzji nie podjęło. Odbiło się to negatywnie w latach 70., gdy musiano ograniczyć przewozy ze względu na niemożność wykonywania wszystkich zadań. Przewożono wówczas ponad 250 tysięcy ton rocznie. Połowa lat 80. to coraz większy regres Ciuchci, która pomimo wprowadzenia do eksploatacji nowych wagonów i lokomotyw, czas przejazdu z Turku do Kalisza spadł do 2,5 godzin, zaczęły jeździć wagony 60-tonowe, zastępując stare 24-tonowe, nie mogła wytrzymać konkurencji z transportem kołowym. Ilość przewozów osobowych spadła do tego stopnia, że w roku 1991 zniesiono ruch osobowy. Zmniejszył się także tonaż wszystkich przewożonych towarów oraz nastąpiły redukcje zatrudnienia. W ogóle lata 80. stały się końcem wąskotorówek. Wiele z nich zlikwidowano jako nierentowne. Jeszcze w 1989 roku na liczącej 57 km długości linii pracowało 240 kolejarzy przewożących 408 tysięcy ton towarów, ale niestety w rok później już tylko 180 tysięcy ton. W 1999 roku na całej linii przewoziło się już niespełna 50 tysięcy ton, z czego na liczącym 28 km odcinku Kozarzew-Turek przewożona masa towarowa stanowiła zaledwie 10 tysięcy ton. Zatrudnienie na całej linii nie przekraczało 30 pracowników. Ostatecznie w 2001 roku Starostwo Powiatowe w Turku zrzekło się części swojej kolejki na rzecz kaliskiego samorządu powiatowego, który przejął 22 km linii z terenu naszego powiatu. Obecnie linia dawnej kolejki wąskotorowej użytkowana jest przez Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych Kaliska Kolej Dojazdowa. Czytamy na muzeum.turek.pl.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Historia szkoły podstawowej numer 9 w Koninie. Historia szkoły sięga lat 50. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły podstawowej numer 9 odbyło się 6 października 1963 roku. Wcześniej szkoła mieściła się w małych, parterowych domach przy trasie Warszawa-Poznań. 20 września 1964 roku oddano do użytku nowy budynek szkoły. Kierownikiem tej placówki został pan Józef Nowaczek. W roku szkolnym 1969-1970, dokładnie w grudniu, kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu nadało szkole imię bohaterów Westerplatte. Wkrótce nawiązano listowną współpracę z siostrą majora Henryka Sucharskiego, panią Anną Bugajską oraz panem Piotrem Barańskim, Westerplatczykiem z Konina. 19 listopada 1970 roku nadano sztandar szkole podstawowej. Co roku w tym dniu obchodzone jest święto patrona szkoły. 1990 rok to czas rozpoczęcia budowy nowej szkoły na osiedlu Chorzeń. W tym budynku zainaugurowano rok szkolny 1993-1994. Wówczas naukę rozpoczęło 720 uczniów w 30 oddziałach z 44 nauczycielami i 18 pracownikami administracji. Funkcję dyrektora szkoły pełniła pani Izabela Wilk. Od 18 kwietnia 1996 roku szkoła należy do Klubu Szkół Westerplatte, które zrzesza placówki noszące imię bohaterów Westerplatte. W dniach 26-28 kwietnia 2001 szkoła była organizatorem 18 Ogólnopolskiego Sympozjum Szkół Westerplatte. Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1997-1998 miała miejsce właśnie w tej szkole. W tym samym roku otwarto w dziewiątce pierwsze w województwie konińskim klasy integracyjne. Czytamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 9 w Koninie sp9konin.edu.pl.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Mieszkanie pracownia Kazimiery i Łakowiczówny w Poznaniu. To niewielkie muzeum utworzone w mieszkaniu poetki w pierwszą rocznicę jej śmierci 16 lutego 1984 roku. By zachować cząstkę jej świata, pozostawiono na swoim miejscu sprzęty, książki, przedmioty codziennego użytku i obrazy wypełniające wnętrze. Przybyła tylko ekspozycja biograficzno-literacka. W gablotach znajdują się m.in. fotokopia świadectwa ukończenia studium języka angielskiego dla cudzoziemek w Oksfordzie, pierwsze wydanie Ikarowych lotów z 1911 roku, debiutu książkowego i Łakowiczówny. Emblematy uzyskane przez poetkę pracującą jako siostra miłosierdzia podczas I wojny światowej. Lata międzywojenne obrazują fotografie i fotokopie dokumentów ukazujące jej pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Spraw Wojskowych. Oddzielne miejsce przeznaczono na odznaczenia i nagrody poetki, a wśród nich dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Nie zabrakło także fotokopii fragmentów przemówień, listów poetki pisanych m.in. do Jerzego Putramenta i Jarosława Iwaszkiewicza. Znajduje się tu również gablota z maską pośmiertną i Łakowiczówny, wykonaną przez Józefa Petruska, oraz jej portret, namalowany przez Jadwigę Łubowską. W przedpokoju urządzona została ekspozycja części dorobku wydawniczego poetki. Tutaj również eksponowana jest jej rzeźba portretowa, będąca pracą dyplomową Włodzimierza Tadyszaka z Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Na ścianie frontowej kamienicy widnieje tablica pamiątkowa zaprojektowana przez artystę plastyka Józefa Stasińskiego. To jedyne biograficzno-literackie muzeum w autentycznym mieszkaniu twórcy. Mieszkanie pracownia Kazimiery i Łakowiczówny oferuje zajęcia oraz oprowadzania tematyczne dla zwiedzających w każdym wieku. Na najmłodszych czeka ilustrowana opowieść o życiu pisarki, która odbywała wiele dalekich podróży. Uczniowie szkół podstawowych będą mieli okazję wysłuchać narracji o życiu codziennym i Łakowiczówny w otoczeniu mebli i bibelotów, które do niej należały. Ofertę wzbogacają także zajęcia, podczas których zrekonstruowane zostaną kontakty towarzyskie i Łakowiczówny. Poetka skupiała bowiem wokół siebie najważniejsze i najciekawsze osobistości swego czasu. Seniorów muzeum zaprasza ponadto do sentymentalnej podróży w czasie do dawnego Poznania. Można wówczas przyjrzeć się archiwalnym fotografiom różnych miejsc na mapie stolicy Wielkopolski. Wśród nich są takie, które artystka uwielbiała, ale także te, których bezwarunkowo unikała. Osoby, które chciałyby odwiedzić Iłłakowiczównę po raz pierwszy, muzeum zaprasza na oprowadzanie ogólne, zbierające najważniejsze fakty z nieprawdopodobnej i zbudowanej z tajemnic biografii pisarki. Rozszerzenie tego zagadnienia stanowi oprowadzanie tematyczne, które prezentuje stosunek Iłły do polityki oraz historii. Czytamy o tym na www.bracz.edu.pl.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Co warto zwiedzić w gminie Ostrowite? Wieś Ostrowite nie obfituje w zabytki. Do nielicznych świadectw historii tych okolic należą pozostałości zespołu dworskiego, obora, murowana stodoła oraz park. Najstarszą zachowaną do dziś budowlą, zamieszkałą, jest karczma. Pozostałości kultury materialnej znajdziemy m.in. w Sierniczu Wielkim i Skrzynce Małej, które jeszcze w 1887 roku stanowiły całość jako bardzo dobrze prosperujący majątek ziemski. Dla tych, którzy interesują się historią, cenną informacją będzie to, iż pierwsza wzmianka o Sierniczu jako wsi szlacheckiej pojawiła się w XVI wieku. Ostatnimi polskimi właścicielami Siernicza Wielkiego była rodzina Wyganowskich, herbu Łodzia. W latach 80. po śmierci dziedzica Wyganowskiego dobra przeszły w posiadanie rodziny Bosaków, a w początku XX wieku ich właścicielem ostatnim stał się Adam Iwańczyk. W 1945 roku folwark uległ rozparcelowaniu. Dziś możemy obejrzeć pozostałości zespołu dworskiego pośród parku z XIX wieku. Po I wojnie światowej w Ostrowitem budowano organistówkę, dom parafialny, którego działalność miała wpłynąć na rozwój kultury i oświaty w okolicy. Odbywały się tu także przedstawienia teatralne, bale i zabawy taneczne. W latach 1918-39 nastąpił szybki rozwój budownictwa. Wówczas stawiano już domy z cegły kryte blachą. Oryginalnym zabytkiem Ostrowitego jest metalowa wieża. Pozostałość z lat 30. pełniła ona funkcję latarni morskiej dla lotników. Wędrując po okolicach Ostrowitego możemy znaleźć kilka innych ciekawych obiektów. W Naprusewie w parku wznosi się dwór z około 1890 roku. W Jarodkach oprócz parku dworskiego z drugiej połowy XIX wieku znajduje się cmentarzysko całopalne z kultury łużyckiej, objęte strefą obserwacji archeologicznej. Kąpiel z kolei to wieś, której wizytówką są młyn gospodarczy z początku XX wieku oraz karczma z wozownią. Zespoły pałacowe znajdują się ponadto w Kosewie, Mieczownicy oraz Giewartowie Holendrach. Na dłużej warto zatrzymać się w Giewartowie nie tylko ze względu na jego malownicze położenie nad jeziorem. Stoi tu bowiem piękny zespół pałacowy z połowy XIX wieku wraz z parkiem, murowaną kaplicą pod wezwaniem świętego Rocha z 1811 roku, klasycystyczną empirowaną wewnątrz ołtarz z 1811 roku wraz z obrazami z końca XVIII i początku XIX wieku oraz kościół parafialny pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego powstały w latach 1907-1913. Pod kapliczką znajdują się grobowce. Natomiast w kościele, który zdobią witraże w stylu młodej Polski, najbardziej godna uwagi jest XVIII-wieczna rzeźba oraz ludowy krucyfiks. Mieczownica chlubi się historią sięgającą czasów średniowiecza. Związana jest z ważnymi momentami powstania styczniowego, które tu właśnie się rozgrywały. Od dziesiątków lat mieczownica kojarzy się przede wszystkim z końmi. Początek znakomitej hodowli koni wierzchowej dał w 1894 roku Janusz Chrzanowski, sprowadzając tu wszystkie klacze czystej krwi arabskiej. Dziś stadnina w Mieczownicy sprzedaje konie na eksport, zaopatruje kluby jeździeckie i prowadzi własną sekcję jeździecką. Otoczony parkiem pałac, w którym mieści się administracja stadniny, to piękny, starannie utrzymany XVIII-wieczny zabytek architektury. Czytamy na www.ostrowite.pl.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Miasto Słupca. Miasto i gmina w województwie wielkopolskim w powiecie słupeckim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa konińskiego. Słupca jest znaczącym historycznie i regionalnie ośrodkiem wschodniej Wielkopolski, położonym na wschód od Poznania. Swój rozwój i znaczenie zawdzięcza m.in. dogodnemu położeniu geograficznemu w centrum Polski. Z kolei gmina Słupca położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego w całości w dorzeczu rzeki Warty, w zlewni rzeki Meszny. Od wschodu, południa i północy gmina otacza miasto Słupce.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Czerwonak w powiecie poznańskim. Gmina Czerwonak położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Poznania. Jej zachodnią granicę wyznacza rzeka Warta, a wschodnią zalesione tereny Puszczy Zielonki. Lesistość stanowi 42% terenu gminy. Gmina swym zasięgiem obejmuje obszar 82 km2, a w jej obrębie znajduje się 17 wsi i 3 osiedla. Gmina Czerwonak to sport, turystyka i rekreacja na wyciągnięcie ręki. To miejsce dla dynamicznych ludzi, którzy nie chcą spędzać wolnego czasu w hotelu. Duża różnorodność terenu z rzeką Wartą wyznaczają zachodnią granicę gminy. Pomnikowe okazy drzew, piękne okoliczne zabytki i bogata przyroda sprawiają, że obszar ten jest terenem o dużych wartościach przyrodniczych, kulturowych i naukowo-dydaktycznych. Zwolennicy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z różnych atrakcji. To przystań Aquen Marina w Czerwonaku, kąpielisko Aquen Tropicana w Owińskach, wieża widokowa w Dziewiczej Górze, pływalnia w Koziegłowach, korty tenisowe w Bolechowie, skatepark w Koziegłowach, ścianka wspinaczkowa Aquin w Czerwonaku. Amatorzy pieszych i rowerowych wędrówek, a także przejażdżek konnych znajdą tu oznakowane szlaki i specjalnie przygotowane miejsca piknikowe. Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka, szlaki cysterskie, szlaki piesze, szlaki rowerowe, szlaki dydaktyczne Puszcza Zielonka i okolice. Szlak Napoleona, poprzeczny szlak konny. Na miłośników zabytków czekają klasztor i zabudowania pocysterskie w Owińskach, kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Owińskach, pałac von Treskow w Owińskach, kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja w Owińskach, zespół budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach, drewniany kościół pod wezwaniem świętego Józefa w Kicinie, dworek myśliwski von Treskow w Annowie. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
8: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio.
2: Wierzbinek to gmina, która znajduje się w północno-wschodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje obszar 148 km2, który zamieszkuje 7,5 tysiąca osób. Jest zatem gminą o dość niskiej gęstości zaludnienia. Podzielona jest na 25 sołectw. Obszar gminy graniczy z województwem kujawsko-pomorskim oraz gminami województwa wielkopolskiego Skulsk, Ślesin, Sąpolno i Babiak w powiecie kolskim. Naturalne granice stanowią kanał Warta-Gopło, rzeka Noteć i kanał Notecki wraz z Łąkami. Gmina położona jest na szlaku turystycznym Licheń, Ciechocinek i Nowrocław. Gmina położona jest na terenach, na których archeolodzy odkryli ślady działalności ludzkiej z epoki brązu. Legenda niesie, że we wsi Noć urodził się piastkowodziej. Noć to dawna własność królewska, legitymująca się prawami miejskimi w XVI-XVII stuleciu. Jej nazwa, dawniej Noteć, wywodzi się od ujścia jednego z ramion Noteci do kanału Warta-Gopło, dawniej Goplenica. Przez wieki Wierzbinek, jak i inne miejscowości z terenu gminy stanowiły typową wieś. W okresie powstania styczniowego teren gminy był miejscem działań oddziałów powstańczych, którzy stoczyli bitwy pod Nową Wsią, na Kujawach, Ignacewem w gminie Sąpolno i Brdowem w powiecie kolskim. Z kolei Sadlno to dawne gniazdo rodowe Pomianów, silnie powiązanych poprzez sprawowane urzędy ze wschodnią Wielkopolską. W grupie najważniejszych obiektów zabytkowych należy wymienić kościół neogotycki w Sadlnie, wzniesiony w latach 1855-56, kościół neogotycki w Mąkoszynie i Braniszewie, powstałe na początku XX wieku, oraz pałace w Wierzbinku z połowy XIX wieku wraz z okalającym go parkiem, a także W Racięcinie z przełomu XIX i XX wieku również z parkiem. Tereny położone wzdłuż kanału Warta-Gopło włączone są do Nadgopłańskiego Parku Tysiąclecia. W ostatnich latach gmina podjęła starania w celu przywrócenia upraw wierzby. Od niej pochodzi nazwa Wierzbinka i upowszechnienia w gminie produkcji wyrobów wikliniarskich. Służyć temu mają organizowane corocznie targi wierzbiny i wikliny Salix, które mają już zasięg ponadregionalny. Gospodarka gminy oparta jest na rolnictwie. Użytki rolne obejmują 10,5 tysiąca hektara, z czego 82,5% to grunty orne, 16% łąki i pastwiska, a ponad 1% sady. Uprawia się dużo żyta i ziemniaków, ale także pszenicę, buraki cukrowe, warzywa i zioła. Hoduje się bydło i trzodę chlewną. W gminie istnieje rzemiosło. Tradycją jest uprawa ziół, zwłaszcza majeranku, tymianku, mięty, warzyw, pomidorów, kalafiorów, cebuli, brokułów i ziemniaków. Od kilku lat swoją działalność w gminie prowadzi kopalnia węgla brunatnego, Odkrywka Tomisławice. Poza rolnictwem działalność prowadzi 145 podmiotów gospodarczych zatrudniających niecałe 500 osób. Tekst pochodzi ze strony powiat.konin.pl.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Odkrywka Gosławice. Odkrywka Gosławice funkcjonowała w latach 1957-1974. Wydobyto z niej prawie 39 milionów ton węgla. Była pierwszą konińską odkrywką, na której zastosowano nowoczesne na owe czasy maszyny. Wielkogabarytowe koparki i zwałowarki o dużej wydajności. Unowocześniono także transport surowca. Na odkrywce pracowały dwie koparki nakładowe GZUT W750 oraz DS1120. Dwie koparki węglowe SCHRS 315 oraz RS400, a także zwałowarka AS1120. Zakupiono również lokomotywy elektryczne Lew. W dawnym wyrobisku powstało jezioro Czarna Woda o powierzchni 32,5 hektara. Teren wokół zbiornika został wyplantowany i obsadzony drzewami i krzewami. Sam akwen i jego otoczenie stanowi popularne miejsce rekreacyjne dla mieszkańców Konina. Obok jeziora Czarna Woda znajduje się także mniejszy zbiornik 3,8 hektara, powstały w miejscu osadnika wody przemysłowej z brykietowni. Zagospodarowanie tego terenu stanowiło część powstającej strefy ochronnej rejonu przemysłowego Konina. Czytamy na kwpkonin.pl.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Ekspozycja w dworku na terenie Muzeum Okręgowego w Koninie. W Gosławicach, w niewielkiej odległości od zamku i kościoła, w parku stał do końca lat 1960. niewielki murowany dwór założony na planie prostokąta z małym gankiem wspartym na drewnianych słupach. Dwutraktowy budynek z sienią na osi posiadał łamany dach z naczółkami pokryty kątem. Charakterystyczną cechą dworu były ściany kondygnacji piętra wykonane techniką szkieletową. Tak zwany mur pruski. Wbudowany był przez właścicieli Gosławic, rodzinę Kwileckich. W dworu tym najprawdopodobniej funkcjonował w 1863 szpital powstańczy. Niestety z uwagi na zły stan zachowania został rozebrany. Podobny dwór znajduje się w Różkowie pod Kołem. Powstał u schyłku XVIII wieku, wybudowany przez rodzinę Kurnatowskich. W drugiej połowie XIX wieku został częściowo przebudowany, między innymi zmieniono niewielki, kwadratowy ganek, zamknięto go ścianami, powstał przez to przedsionek, płasko sklepiony, doświetlony dwoma ostrołukowymi oknami. Kondygnacja piętra uzyskała przez tę przebudowę balkon. Dwór w Różkowie po II wojnie światowej zmieniono na szkołę. Po jej przeniesieniu w latach 80. do nowego budynku powoli zmieniał się w ruinę. W 1988 roku na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonano jego inwentaryzację, a dwa lata później odtworzono go w Gosławicach, na terenie należącym do Muzeum Okręgowego w Koninie. Uzyskano dzięki temu około 400 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. Prezentowana jest tam ekspozycja zatytułowana Dwór Polski. Na podstawie pamiętników, inwentarzy, wywiadów ze starszymi mieszkańcami pamiętającymi oba dworki, Kosławicki i Różkowski, odtworzono wnętrza, urządzając je meblami i bibelotami datowanymi od XVIII wieku do początków XX wieku. W dworku nie ma kuchni. Była ona zlokalizowana w nieodtworzonej oficynie. Na parterze, w amfiladzie, znalazły się następujące pomieszczenia. Kredens, jadalnia, salon, gabinet, sypialnia, garderoba. Na piętrze wszystkie pomieszczenia posiadają oddzielne wejścia z korytarza. Znajdują się tam pokój gościnny, pokój guwernantki, zgromadzono w nim pamiątki po konińskiej pisarce Zofii Urbanowskiej i buduar. Tekst pochodzi ze strony Muzeum Okręgowego w Koninie Kosławicach. www.muzeum.com.pl
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Kurnik w powiecie poznańskim. Gmina Kurnik leży w centralnej części Pojezierza Wielkopolskiego zaledwie 20 km na południe od Poznania. Zajmuje powierzchnię 186 km kwadratowych i położona jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie z autostradą A2, drogą ekspresową S11 oraz wojewódzką 434. Malownicze, zalesione obszary części gminy z łańcuchem jezior oraz samo miasteczko Kurnik z wyjątkowym kompleksem pałacowo-parkowym stwarzają ogromne szanse na rozwój turystyki i rekreacji. Budowlą, która stała się symbolem miasta i zarazem wielką atrakcją turystyczną, jest niewątpliwie Kurnicki Zamek, chętnie odwiedzany przez rzesze turystów. XIV-wieczny zamek posiada w swojej muzealnej kolekcji zbiory należące niegdyś do właścicieli Działyńskich, Potockich i Zamojskich, a Biblioteka Kurnicka gromadzi wiele starodruków. Prawdziwą chlubą mieszkańców gminy jest Arboretum Kurnickie, liczące około 3,5 tysiąca gatunków i odmian drzew i krzewów. Jest jednym z największych w Europie Środkowej parków dendrologicznych. Słynne w całej Polsce magnolie, azalie i różaneczniki przyciągają od maja do września miłośników tych pięknych roślin. Gmina Kurnik przyciąga turystów nie tylko zabytkami, ale także pięknymi terenami rekreacyjnymi usytuowanymi wzdłuż jezior oraz rozlewisk Warty. Malowniczy ciąg jezior Kurnickich wraz z ciągiem jezior Zaniemyskich tworzy łańcuch połączonych ze sobą zbiorników wodnych zwanych Rynną Kurnicko-Zaniemyską. Krajobraz urozmaicają także lasy. Rozciągłe kompleksy leśne są ostoją dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Miłośnikom czynnego wypoczynku proponujemy piesze i rowerowe wycieczki po pięknych kompleksach leśnych, a są wśród nich pierścień dookoła Poznania, borówiecki ring rekreacyjny, kurnicki pierścień rowerowy oraz szlak bobrowy. Spacerować można również promenadą imienia Wisławy Szymborskiej wzdłuż jeziora Kurnickiego. Promenada ma długość 1,5 km i jest cała oświetlona. Niewątpliwą atrakcją tam jest ławeczka poświęcona noblistce, która urodziła się na Prowencie, między Kurnikiem a Bninem. Dla zapalonych wędkarzy i uprawiających sporty wodne atrakcją są kurnickie jeziora, bogate w różne gatunki ryb. Latem czynne są nad jeziorami kąpieliska i wypożyczalnia sprzętu pływającego. Miłą formą spędzania czasu są także organizowane na Jeziorze Kurnickim rejsy stateczkiem Biała Dama, podczas których turyści oprócz podziwiania widoków mogą wysłuchać ciekawostek o mieście. Gmina Kurnik to również miejsce rozmaitych wydarzeń kulturowych trwających przez cały rok, a szczególnie w okresie wiosenno-letnim. Zamkowe mury i arboretum to doskonałe miejsce na koncerty muzyki klasycznej czy rozrywkowej. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
8: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
2: Zespół Szkół Technicznych w Koninie to kilkudziesięcioletnia bogata historia. Dawna hutnicza, a później ZST, wykształciła tysiące uczniów, przyczyniając się do rozwoju Konina i okolic. Szkoła na trwałe wpisała się w świadomość mieszkańców i jest kojarzona z rzetelnym przygotowaniem do poszukiwanych na rynku zawodów. W 2013 roku szkoła obchodziła 50-lecie istnienia. Mało kto wie, że budynek, w którym mieści się ZSTiH, został zbudowany w 1422 roku. W tym czasie Berwold z Liśca pod czaszy Dobrzyński ufundował kościół szpitalny pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Katarzyny. Były to dwa drewniane budynki, w jednym znajdował się szpital, w drugim kościółek. Obiekty te zbudowano poza granicami miasta na terenie późniejszego przedmieścia Kaliskiego i Warszawskiego. Kolejne informacje pochodzą z 1825 roku. Wymurowano wówczas szpital. W sporządzonym opisie tak przedstawiono wówczas budynek. Wystawiony na placu szpitalnym, na przedmieściu warszawskim, przy trakcie bitym. Jest murowany z cegły palonej na wapno, dach dachówką pokryty. Następujących wymiarów. Długości frontu łokci 321/2, szerokości 18, wysokości 6. W czasie I wojny światowej był tutaj szpital wojskowy. Po opuszczeniu przez Niemców Konina w 1918 roku budynek przejęły oddziały Wojska Polskiego. Na początku lat 20. siedzibę swoją miało tu gimnazjum imienia Królowej Jadwigi. W latach 30. gospodarzem był Sąd Grodzki i Powiatowa Komenda Policji. W czasie II wojny światowej mieścił się tutaj niemiecki sąd obozowy i komenda żandarmerii niemieckiej. Po wojnie przez wiele lat gmach służył jako sąd grodzki, a później sąd powiatowy. W 1971 roku kilka pomieszczeń przekazano Zespołowi Szkół Technicznych i Hutniczych, ponieważ przedsiębiorstwo Ruch było współgospodarzem budynku. Od 1985 roku szkoła była jego wyłącznym użytkownikiem. Czytamy na www.zst.konin.pl.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Adres historyczny gminy Tuliszków. Gmina Tuliszków jest położona we wschodniej części Wielkopolski, w północno-zachodniej części powiatu tureckiego, na południe od Konina. Jak inne miasta w Polsce, Tuliszków utracił prawa miejskie w wyniku represji po powstaniu styczniowym, a odzyskał je w 1919 roku. Nazwa Tuliszków wywodzi się od lisów, tu lis chowa, w które obfitowały miejscowe lasy. Zwierzę to znajduje się również w herbie z 1793 roku. Pierwotnie miejscowość stanowiła osadę będącą własnością szlachecką. Najstarsza wzmianka zanotowana została około 1342 roku, kiedy Tuliszków należał do rodu Zarębów, którzy w 1458 roku uzyskali dla osady prawa miejskie. W XV wieku miasto stało się własnością Opalińskich. Wówczas zorganizowana została szkoła oraz czynnych było już blisko 20 warsztatów rzemieślniczych, ale ludność trudniła się głównie rolnictwem. Od XVII wieku właścicielami miasta byli konarzewscy, a następnie mycielscy. W XVIII wieku Tuliszków stał się własnością Zamojskich. Po drugim rozbiorze Polski miasto, liczące wówczas 365 mieszkańców i 83 domy oraz zaledwie 13 rzemieślników, przeszło pod panowanie pruskie. W tym czasie działały także należące do rodu Zamojskich dwa młyny wodne i wiatrak. Od 1807 roku miasto leżało w granicach Księstwa Warszawskiego, zaś po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku na terenie Królestwa Polskiego. Na przestrzeni XIX wieku znacznie wzrosła w mieście liczba ludności oraz nastąpiło ożywienie życia gospodarczego. Jednak w 1870 roku miasto zostało pozbawione przez władze rosyjskie praw miejskich, a w 1881 dotkliwie zniszczone przez pożar. Na początku XX wieku Tuliszków liczył już 2000 mieszkańców oraz 170 domów. Prawa miejskie zostały przywrócone po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1919. W okresie przed II wojną światową miasto osiągnęło liczbę 2600 mieszkańców, którzy utrzymywali się głównie z pracy na roli, a częściowo z rzemiosła i drobnego handlu. W czasie okupacji hitlerowskiej ludność żydowska została wymordowana w obozach koncentracyjnych. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa konińskiego, natomiast po reformie administracyjnej weszło w skład województwa wielkopolskiego. Gmina i miasto Tuliszków ma 3 honorowych obywateli. 29 października 1999 roku Rada Miejska przyznała Janowi Pawłowi II tytuł honorowego obywatela gminy i miasta Tuliszków. Akt nadania tejże godności przekazała Ojcu Świętemu w Watykanie delegacja samorządu i mieszkańców na czele z prałatem Walerianem Rędzią. 18 maja 2005 odsłonięto pomnik na Placu Wolności, a 8 maja 2012 do świątyni parafialnej sprowadzono relikwie przyszłego świętego. 21 kwietnia 1998 roku Rada Miejska przyznała Grażynie i Jackowi Kuroniom tytuł honorowych obywateli. Czytamy na www.tuliszków.pl.

0: to jest ten moment, to jest ta chwila. Namaszczam się na nową gwiazdę w ojczyźnie. A teraz śpiewaj.
1: Koin FM. Tak, najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Jezus ma.